Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

się. Nie poleżysz, nie uwierzysz. Dobre rady z wodą spuść. Na subskrypcjach im zależy. W zdrowym ciele zdrowy duch. Słaby tekst dla mocnych w gębie. Parametry mogą być, a i tak się zmieni.

0: ramach testu zaproś mnie na wieczerze, nie kolację.
1: To jest Radio Warszawa.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witaj dniu pierwszy początku światłości, dniu najszczęśliwszy zwycięstwa nad nocą, godny wesela i pieśni pochwalnych, dniu Paschy witaj. Nim zajaśniałeś, Jezus cierpiał za nas i swoją męką zgładził ludzkie winy. Pogodził z Ojcem marnotrawnych synów przez śmierć na krzyżu. Razem z Chrystusem jesteśmy umarli złu i grzechowi, by życie odzyskać. Chrztem odrodzeni czekamy na zorze Słońca Wieczności. Baranku Boży, zmartwychwstały Panie, zbawieni łaską Twoją krwią obmyci, wielbimy Ciebie przez Twą jedność z Ojcem w Najświętszym Duchu. Amen.
1: Panie, w tej chwili ciszy u progu wschodzącego dnia przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami pełnymi miłości. Chcę być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem. Widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre. Daj mi taką życzliwość i radość, aby wszyscy, z którymi się dzisiaj spotkam, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia. Oczyść serce i wargi moje, a ręce moje i umysł obdarz siłą i wszelkimi umiejętnościami, abym zdołał wypełnić każde zadanie, jakie dzisiaj przede mną postawisz. Pobłogosław mnie na ten nadchodzący dzień –

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o jedynych uznanych objawieniach maryjnych w Polsce opowiada Ewa Czaczkowska, a także o bolesnym dla Kościoła wydarzeniu, jakim było wyświęcenie biskupów bez zgody papieża. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
2: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: O reklamie.

z Ewangelii świętego Mateusza. Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi, i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił

0: Wpadły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do niego uczniowie i zapytali: dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? On im odpowiedział: wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane w nadmiarze mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, także zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.
1: Jezus opowiada dziś o siewcy, który sieje ziarno hojnie, bez kalkulowania, bez wybierania tylko najlepszej ziemi. Rozrzuca ziarno wszędzie. To niezwykle wzruszający obraz Boga. Bóg nie kocha ostrożnie, nie daje swojej łaski tylko tym, którzy na nią zasłużyli. On sieje swoje słowo w każdym sercu. I czasami jesteśmy jak droga, bardziej od doświadczeń, zranień i rozczarowań. Niekiedy przypominamy bardziej skalistą glebę. Szybko się zapalamy, ale równie szybko i gaśniemy. Bywa też, że ciernie codziennych trosk zagłuszają w nas głos Boga. Ale mimo to Jezus nie przestaje siać. Nie zniechęca się naszymi upadkami. Widzi w nas potencjał żyznej ziemi, nawet wtedy, gdy sami jej w sobie nie dostrzegamy. Najpiękniejsza prawda tej Ewangelii jest taka, że Bóg bardziej wierzy w nas niż my sami. On wie, że jedno zasiane słowo może kiedyś wydać plon stokrotny. Pomyślmy, jaką ziemią jest dziś moje serce dla Słowa Bożego.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Przemówienie wygłoszone w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.
3: Orędzie Miłosierdzia Bożego zawsze było mi bliskie i drogie. Historia jakby wpisała to orędzie w tragiczne doświadczenia II wojny światowej. W tych trudnych latach było ono szczególnym oparciem i niewyczerpanym źródłem nadziei nie tylko dla Krakowian, ale dla całego narodu. Było to i moje osobiste doświadczenie, które zabrałem ze sobą na stolicę Piotrową i które niejako kształtuje obraz tego pontyfikatu. Dziękuję opatrzności Bożej, że dane mi było osobiście przyczynić się do wypełnienia woli Chrystusa przez ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego. Tu, przy relikwiach błogosławionej Faustyny Kowalskiej, dziękuję też za dar jej beatyfikacji. Nieustannie proszę Boga o miłosierdzie dla nas i świata całego.

nadciąga, stoisz przede mną. Chronisz me życie, kiedy nastaje ciemność. Na twoje imię drży całe piekło. Na krzyżu wywalczyłeś dla mnie zwycięstwo. Choć czasem trudno, tak bardzo ciężko. Ty mnie ratujesz, dajesz mi męstwo.

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Kiedy znajdą godny pochówek? O poszukiwaniach szczątków ofiar rzezi wołyńskiej pisze Irena Świerdzewska w artykule Ekshumacje na Ukrainie. Skutki schizmy lefebrystów wyjaśnia ksiądz Łukasz Żak w wywiadzie Barbary Stefańskiej Niezgoda i rozłam. Jak po wakacjach być lepszym człowiekiem? Radzi ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w eseju Wakacje w Kirkę.
2: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
1: W wakacyjnym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: Święty Franciszek, mniej świata, więcej Boga. Istota duchowości franciszkańskiej. Jak realizować powołanie do braterstwa. Tercjarstwo. Jak żyć regułą zakonu w świecie. Fenomen stygmatów. A także: czy Maryję dotknęła śmierć cielesna. Jak doszło do ślubów jasnogórskich. Asyż. Miasto świętych. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstry Loretanek. Telefon 22 673 50 839 www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: Reklamie. Radio Warszawa 106,2 FM.
3: W 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu złożonych na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku zapraszamy na cykl audycji Królowo Polski przyrzekamy.

0: poszukujące w naszych rozmowach refleksji nad aktualnością ślubów jasnogórskich w 70. rocznicę złożenia ich na Jasnej Górze, trudno w tej części historycznej przeoczyć genezę ich powstania. Stąd też z księdzem profesorem Dominikiem Zamiatałą, historykiem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, chcemy dziś omówić okoliczności, które wpłynęły na napisanie jasnogórskich ślubów narodu 16 maja 1956 roku przez uwięzionego w Komańczy prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz na złożenie ich Matce Bożej w sanktuarium 26 sierpnia 1956 roku. I od razu trzeba nam zaznaczyć, że nie byłoby to możliwe bez wielkiego zaangażowania Paulinów z Jasnej Góry, Marii Okońskiej wraz z członkiniami ósemki, licznego duchowieństwa parafialnego, zakonników i sióstr zakonnych oraz niektórych biskupów. Dziś w rozmowie z księdzem profesorem Dominikiem Zamiatałą chcielibyśmy skupić się nad przygotowaniami do uroczystości, które trwały od września 1955 roku, o których informowany był prymas Wyszyński m.in. przez Marię Okońską i Janinę Michalską, wysłanniczki do Komańczy Episkopatu i Paulinów. Szczęść Boże, księże profesorze.
1: Szczęść Boże.
0: Podczas ostatniej naszej audycji nakreśliliśmy słuchaczom kontekst religijno-społeczno-polityczny, w którym przychodzi pomysł na to, aby organizować obchody 300. rocznicy ślubów Jana Kazimierza. Dzisiaj chciałbym, abyśmy nieco bardziej szczegółowo dotknęli tego tematu, jak te przygotowania były organizowane, jak one wyglądały. Powiedzieliśmy, że Episkopat Polski był trochę, no ja użyję tego sformułowania, oporny na same przygotowania i celebracje tych obchodów, ale 15 września 1955 roku podejmuje uchwałę o obchodach Roku Królowej Polski i szybko zawiązuje się komisja do organizacji tych obchodów.
1: Tak, bo rzeczywiście wrzesień 1955 roku jest takim momentem, możemy powiedzieć, otwarcia się episkopatu, ale to pamiętam, jeszcze raz powtórzę, dzięki determinacji przeora jasnogórskiego Tomizińskiego, ale też i Paulinów, bo nie tylko on, ale cały konwent pauliński i biskupa miejscowego, biskupa Golińskiego. Oni w jakiś sposób wpływają na episkopat, który podejmuje te działania, żeby te dwie rocznice uczcić. Stąd powołują komisję do spraw obchodów, zwłaszcza Roku Królowej Polski. I ta komisja, do której episkopat powołał tylko dwóch. Biskupa Golińskiego, miejscowego, i biskupa pawłowskiego, biskupa włocławskiego. Jako, można powiedzieć, wybitnych mariologów, którzy mieli w jakiś sposób podjąć przygotowania. Z kolei ci biskupi za zgodą episkopatu powołali Paulinów. Tutaj mamy dwóch takich znanych, czyli ojca Tomizińskiego, przeora jasnogórskiego, ale też ojca Krausa. Z kolei oni też w jakiś sposób w niektórych sytuacjach do pomocy na spotkania tej komisji zapraszają biskupa pomocniczego Czaplińskiego. Tych zebrań w 1955 roku jest kilka. I rzeczywiście ta komisja opracowuje program, ale też cel zadania i jak to wykonać. Warto też dodać, że dzięki Paulinom do tej komisji, ale w sposób nieformalny, zostały zaproszone panie z tak zwanych ósemek z Marią Okońską na czele, które też włączają się dzięki Paulinom do tych prac w sposób czynny, gdzie opracowują różnego rodzaju materiały, teksty, czy też inspirują do pewnych działań. To też warto to podkreślić. I ta komisja przede wszystkim staje pod takim zasadniczym dylematem, przed pytaniem. Co zrobić? Czy tylko mamy to obchodzić w sposób historyczny, jako wydarzenie historyczne, nic więcej, ale też mają głosy, że ludzie nie chcą obchodzić, bo to już kolejna rocznica, to one nie będzie miały takiego dźwięku.
0: Czyli chodziło o to, żeby nie upamiętniać jedynie daty, tak, faktu, tak. Tylko żeby za tym coś poszło więcej.
1: Tak. I był dylemat, bo mamy dwie rocznice, 300-lecie obrony Jasnej Góry i 300-lecie ślubów Jana Kazimierza. I episkopat podejmuje taką decyzję, że 300-lecie obrony Jasnej Góry będzie obchodzony tylko lokalnie, na terenie Częstochowy przez Paulinów. Nie będzie obchodów
0: ogólnopolskich,
1: choć Paulini mogli wystosować list do wszystkich parafii, do proboszczów w tej kwestii. Ale kwestia ślubów jasnogórskich staje się ważnym elementem, bo to jest wydarzenie, które w jakiś sposób scaliło naród katolicki w Polsce. I była kwestia, jak rozwiązać dylemat, bo pojawiały się głosy, że śluby jasnogórskie nie zostały zrealizowane. Pojawiały się głosy, że to jest tylko wydarzenie historyczne, więc po co kolejną historię przypominać. I tutaj na komisji stwierdzono, że te śluby, ich przypomnienie, mają nam uświadomić, żeby dostosować do dzisiejszych naszych realiów. I na komisji, kiedy rozpatrywano kwestie ślubów jasnogórskich, w jaki sposób tutaj je przetransponować na współczesne czasy, stwierdzono, że mamy sytuację religijną, społeczną, bardzo trudną. Że II wojna światowa, okupacja zrobiła potężne braki w kwestiach moralnych, etycznych społeczeństwa polskiego, katolickiego. Później mamy, już możemy powiedzieć, ponad 10 lat rządów komunistycznych w Polsce i ateizacji społeczeństwa, walki z Kościołem, powiedzieć, na wielu polach, ale też tu nas zwrócono uwagę na ateizację młodego pokolenia Polaków. I że trzeba po prostu w ramach przygotowania do ślubów jasnogórskich podjąć akcję, podjąć działania duszpasterskie, aby odrodzić wiarę Polaków. I tutaj możemy powiedzieć, że tu jest zarysowanie takiego programu rekatolicyzacji narodu polskiego, na nowo.
0: Programu długofalowego.
1: Oni początkowo stawiali tylko po prostu, żeby było przygotowanie do obchodów tej 300-letniej rocznicy. Mhm. Dopiero później w trakcie zaczęto zauważać, że to nie może być jednorazowy akt czy jeden rok, tylko że to muszą być działania duszpasterskie obliczone już na dłuższy okres czasu.
0: No i później, jak się dowiadujemy, to był program do milenium Chrztu Polski.
1: Tak. I oni też w jakiś sposób wyznaczyli pewne działania. Przede wszystkim ma być to odrodzenie religijne, czyli wiara Polaków, katechizacja, żeby Polacy też uświadomili sobie, że z wiarą idą postawy moralne i też w jakiś sposób uświadomienie polskim katolikom, kim są jako społeczeństwo katolickie. Kwestia dodania odwagi, kwestia w jakiś sposób poruszenia...
0: Przypomnienia sobie tożsamości chrześcijańskiej.
1: Tożsamości chrześcijańskiej, katolickiej. Podstawowych praw wiary. Bo pamiętajmy, że lata okupacji później, kwestia katechizacji społeczeństwa polskiego była bardzo utrudniona. W wielu wypadkach, można powiedzieć, były duże zaniedbania. Stąd postanowiono na nowo dokonać tej, możemy powiedzieć, rekatolicyzacji, czyli tej katechizacji narodu polskiego. Ale tutaj, żeby to wszystko zmierzało do odnowienia wiary w Boga, Trójjedynego. I bardzo zwracano uwagę na życie wierne w Kościele. Kościół, który był w tym czasie atakowany w taki czy inny sposób przez władze komunistyczne, komisja chciała, żeby na nowo przypomnieć Polakom, kim jest Kościół dla osoby wierzącej. Że to jest to, co uczyli papieże, to jest mistyczne ciało Chrystusa. Żeby przypomnieć stąd wierność Bogu Kościołowi. To już oni zaczynają to nagłaśniać, żeby ukierunkować wiernych na te kwestie wiary w Boga, i wierność Kościołowi, jego pasterzom też.
0: Księże profesorze, to jeszcze powiedzmy słówko o tym, jak chciano osiągnąć te cele. W jaki sposób?
1: Te cele przede wszystkim chciano osiągnąć w różnych takich aspektach, bo zwrócono uwagę na katechizację, czyli katechezy. Tutaj zwrócono uwagę na katechezy maryjne. Zwrócono uwagę na kaznodziejstwo, czyli kazania. Zwrócono uwagę na kazania w czasie rekolekcji i misji świętych parafialnych. Zwrócono też uwagę na, z tego względu, że Kościół nie miał już dostępu, bo zostały dobrane wydawnictwa czy media Kościołowi, żeby podejmować na różny sposób z dotarciem do Ewangelii. Stąd różnego rodzaju opracowywano, możemy powiedzieć, takie gotowe konspekty kazań, które miały ludzi ukierunkować na te wydarzenia, ale też sposób wizualny, czyli kwestia różnego rodzaju wystaw. Mamy słynną wystawę z 1955 roku na temat obrony Jasnej Góry. I tutaj też zwrócono uwagę na taką wystawę, która upamiętnia 1656 rok ślubu Jana Kazimierza, i różnego rodzaju afisze, różnego rodzaju gazety, takie gazetki przy kościołach, żeby cały czas nagłaśniać. I też zwracono uwagę na to, żeby rodzice przejęli odpowiedzialność za wychowanie religijne dzieci, czyli zwrócono uwagę, żeby rodzice katechizowali swoje dzieci. I też z tego względu, że katecheza w tym czasie była jakby poza już szkołą, bo tylko w nielicznych szkołach była katecheza, stąd zwracono uwagę, żeby rodzice włączali się w sposób czynny tworzenia różnych miejsc do prowadzenia katechezy, ale też, żeby podjęli katechezę domową.
0: A kapłani mieli zadbać o swoją świętość, o swoje uświęcenie.
1: I też zwrócono uwagę, że ważnym elementem w rekatolicyzacji, w odrodzeniu wiary, jest świętość pasterza. Mhm. Stąd zwrócono uwagę, zwrócono się do wszystkich księży, aby zadbali o swoją świętość. Tym bardziej, że to był trudny problem, kiedy część duchowieństwa, taki czy inny poprzez organizację księży patriotów, bardziej współpracowała z władzami, niż pracowała dla ewangelizacji, dla dobra kościoła.
0: Ale to, księże profesorze, temat na osobną rozmowę. Więcej, bo my zaledwie dotknęliśmy kwestii takich ogólnych przygotowań związanych z przeżywaniem 300. rocznicy ślubów Jana Kazimierza, obrony Jasnej Góry. Więcej na ten temat mogą Państwo poczytać w artykule księdza profesora w książce Jasnogórskie śluby narodu wczoraj, dziś, jutro. Księże profesorze, dziękuję za to drugie spotkanie. Liczę na kolejne, czyli trzecie.
1: Szczęść Boże.
0: W audycji gościliśmy księdza profesora Dominika Zamiatałę, historyka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
2: Audycja została przygotowana przez Radio Jasna Góra w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o jedynych uznanych objawieniach maryjnych w Polsce opowiada Ewa Czaczkowska, a także o bolesnym dla Kościoła wydarzeniu, jakim było wyświęcenie biskupów bez zgody papieża. Gość niedzielny. Co tydzień nowy. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: O reklamie.
2: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
3: Co Kościół na to? Wydarzenia, opinie i komentarze. Zaprasza Weronika Ostrowska.
4: AI, sztuczna inteligencja dostępna w naszym smartfonie. Często korzystamy z niej już bezwiednie. Wpisujemy jakieś hasło w wyszukiwarkę i tam AI podpowiada nam, co wie na ten temat. Czy sztuczna inteligencja to odpowiednia nazwa? Czy uda się to słowo zmienić? I czy Kościół boi się sztucznej inteligencji? O tym będziemy dzisiaj rozmawiać w naszym studiu. Ksiądz biskup Jacek Grzybowski, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, filozof. Szczęść Boże, witam serdecznie.
5: Szczęść Boże, witam panią redaktor, witam państwa.
4: Księże biskupie, to pierwsze takie pytanie na rozruch. Czy Kościół się boi sztucznej inteligencji?
5: Wydaje mi się, że nie. Natomiast trzeba powiedzieć, że już od jakiegoś czasu najpierw papież Franciszek, teraz papież Leon, podejmuje dość poważną refleksję na temat tego wyzwania technologicznego, którym jest to, co nazywamy sztuczną inteligencją. Ja jestem pełen podziwu dla papieża Franciszka, dlatego że on już pod koniec swojego pontyfikatu, czyli będąc naprawdę w dość sędziwym już wieku, jakby dał przynajmniej trzy dokumenty, swoje takie poważne wypowiedzi. Był na takim dużym spotkaniu najważniejszych państw tak zwanego i grupy G7 w Apulii w czerwcu 2024 roku. I miał wypowiedź do przywódców państw właśnie na temat sztucznej inteligencji, jej roli, zadań i zagrożeń. Więc jakby mam wrażenie, że nie, że Kościół się nie boi, widząc rozwój AI i to, co dzieje się na świecie, jakby podchodzi tak, jak powinien podchodzić Kościół, czyli właśnie próbuje to wyjaśnić, opisać, wskazać dobre rzeczy, dobre cechy, dobre drogi, a jednocześnie no, też przestrzec przed pewnymi zagrożeniami. Więc nie mam wrażenia, że Kościół boi się tego. Myślę, że też korzysta z tej technologii. Natomiast podejmuje taką naprawdę poważną refleksję na temat tego, jak to nas zmienia, co nam to daje, co nam to odbiera w sensie społecznym, jednostkowym.
4: Dzisiaj będziemy o tym rozmawiać, jakie nowe pytania powstają w związku ze sztuczną inteligencją, tak powtarzam to słowo, bo ono już nam weszło w nawyk. Używamy tej zbitki niemal codziennie, AI, wymiennie sztuczna inteligencja, ale pytanie o to, czy to jest odpowiednia nazwa dla tej nowej technologii.
5: No niestety nie jest to odpowiednia nazwa. Właśnie to jest bardzo mylące. Ta nazwa oczywiście przyszła do nas z przeszłości. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że pierwszy tej angielskiej nazwy, Artificial Intelligence, którą po polsku tłumaczymy właśnie, dosłownie to jest kalka językowa, taka właśnie w przekładzie sztuczna inteligencja, wprowadził amerykański taki bardzo wybitny matematyk, twórca różnego rodzaju systemów matematycznych, John McCarthy, w latach 50. Dlatego, że organizował dla studentów Wydziału Matematyki Uniwersytetu Dartmouth w tych latach takie seminaria specjalne. I właśnie w roku 1950 na takim właśnie seminarium jakby on ukuł, John McCarthy ukuł ten termin, jakby to, czym się zajmowano wtedy, ci studenci, doktoranci matematyki wraz z nim, on to nazwał, że pracujemy nad maszynami, które mają pewną artificial intelligence, czyli sztuczną inteligencję. Natomiast chcę powiedzieć, że tak naprawdę moje takie wrażenie jest, że źródła tego są w Enigmie. Mhm. Uważam, że niemiecka Enigma, czyli pierwsza naprawdę skomplikowana maszyna szyfrująca, pamiętajmy, rozszyfrowana między innymi dzięki ogromnej pracy polskich i angielskich matematyków i fizyków. To jest pierwsza taka maszyna, która właśnie miała taki zasób, że po wprowadzeniu pewnej komendy, czyli tekstu, który chciało się zaszyfrować, ona sama, jakby oczywiście zaprogramowana wcześniej, szyfrowała ten tekst niezwykle precyzyjnie, niezwykle sprawnie. I to jest początek. I w latach 50., zaraz po wojnie, Amerykanie podjęli te badania, wykorzystując także i badania, i przemyślenia, i pracę bardzo takiej ważnej postaci, Alana Turinga. To jest brytyjski matematyk, genialny, który właśnie pracował nad maszynami, które zadaje się pytania, czy zadaje się pewne tezy, i one, te maszyny, już na swój sposób przerabiają ten tekst. Maszyna Turinga, czy test Turinga, bo tak czasem mówimy, to jest właśnie taka forma zadawania pewnych zadań wcześniej zaprogramowanym maszynom, po to, żeby one same w ramach swojego układu skonstruowały jakąś właściwą, sensowną treść. Oczywiście marzeniem Turinga było stworzenie maszyny, która będzie naśladować język, jakby język, ale w tym sensie komunikat naturalny, że po zadaniu iluś tam pytań nie będziesz pewny, czy rozmawiasz z człowiekiem, czy z maszyną. To się nazywa testem Turinga. Według niektórych badaczy ten test Turinga już został pokonany w około roku 2017. Są co do tego trochę wątpliwości. Natomiast na tym to trochę polega. To było to marzenie tych ludzi, żeby stworzyć maszynę, która sama potrafi na podstawie wgranego jej systemu formułować odpowiedzi. I to nazwano właśnie Artificial Intelligence. I ta nazwa się upowszechniła i wydaje się, że ona już tak weszła w nasz język, w kulturę, w popkulturę, w doświadczenie codzienności, ten skrót AI, tak, którym się posługujemy, że będzie bardzo trudno ją zmienić. Mhm. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mylące jest to właśnie słowo inteligencja. To jest najbardziej mylące, dlatego że to nie jest inteligencja w sensie takim, jakim my przyzwyczajeni jesteśmy kulturowo czy filozoficznie mówić o inteligencji.
4: A to w takim razie może spróbujmy zdefiniować inteligencję, żebyśmy mogli tutaj wprowadzić to rozróżnienie.
5: Tak, to jest bardzo ciekawe, że słowo inteligencja to pochodzi w języku polskim, już to jest dosłowna kalka językowa, od łacińskiego intellectus. A słowo z kolei intellectus to jest słowo, które składa się z dwóch jakby słów, czy z dwóch pojęć. Inter, między, w środku, i z latynizowanego greckiego słowa lego. Słowo greckie lego, to słowo lego ma etymologię grecką, to jest słowo greckie, oznacza układać coś w pewnym porządku obok siebie. Stąd legein po grecku znaczy czytać, w sensie układać literki, tak żeby to, co czytamy, było sensowne. A zatem źródło słów słowa inteligencja, intellectus po łacinie, oznacza czytanie pomiędzy, czytanie wewnątrz, czytanie w środku. I teraz w środku czego? No właśnie w środku bytów, w środku rzeczywistości, odkrywanie ukrytych treści. Na tym polega inteligencja, że jakby człowiek ma tę zdolność i wydaje się na razie tylko człowiek, tak? Nawet zwierzęta tego nie mają, bo one rozpoznają emocjonalnie, instynktownie, a nie intelektualnie, to tylko człowiek ma taką precyzję umysłu, że może czytać wewnątrz rzeczywistość. Tak? Czyli jakby to jest czytanie tego, co jest w bycie, co jest ukryte na zewnątrz, ale intelekt potrafi to niejako otworzyć, jakby zrozumieć, co jest w środku, czytać między. I w tym sensie to słowo inteligencja oznacza jakby własność umysłu ludzkiego, której nigdzie indziej nie ma. Tylko człowiek potrafi jakby kojarzyć ze sobą pozornie odrębne fakty czy odrębne treści, układać je w całość albo widzieć pewne treści, które nie są, tak jak mówię, odkrywalne zmysłowo, czy emocjonalnie, czy intuicyjnie. Stąd to jest to w głąb, inter, intus, między wierszami, czytanie rzeczywistości jako czytanie jej w jej treściach najgłębszych. I tutaj jest cały spór będzie, bo rozwój technologii sprawia, że mamy wrażenie bardzo mocne, że potrafią to także dzisiaj niektóre maszyny, że one tak czytają rzeczywistość, którą im się podaje, przedstawia, że są inteligentne. Stąd wynika to nieporozumienie. Znaczy używamy, uważam, tego samego słowa do dwóch różnych światów, czy do dwóch różnych zjawisk. One troszeczkę, te treści, te zjawiska jakby zachodzą czasem na siebie, spróbujemy to później wyjaśnić, natomiast samo proste przełożenie słowa inteligencja ludzkiego, w takim ludzkim rozumieniu, nawet słownika, wydaje mi się, PWN-u, na maszynę jest nadużyciem. Ona tego nie robi. Robi inne rzeczy, natomiast nie potrafi czytać wewnątrz świata.
4: Więc stało się tak, że tego słowa sztuczna inteligencja, tych dwóch słów właściwie, używamy do określenia tej nowej technologii. Trochę wynika to z tego, że mieliśmy i wciąż mamy takie marzenie, jako człowiek mi się to też z tym kojarzy, że chcemy stworzyć kogoś trochę na swój obraz i podobieństwo, kogoś, kto co może będzie nam tłumaczyło to, jak funkcjonuje nasz mózg, ale z drugiej strony przez to, że ta nazwa została nadana w ten sposób, to sprawia, że trudniej nam się odróżnia i że może łatwiej mylimy te światy, więc
5: tak, oczywiście.
4: To jest pewne zagrożenie.
5: Tak, oczywiście. Ma pani redaktor całkowitą rację, natomiast to też doprecyzujmy, że na tym polega jakby rozwój kultury i cywilizacji człowieka, że człowiek robi rzeczy zewnętrzne, czyli właśnie urządzenia, narzędzia, maszyny, po to, żeby niejako na wzór siebie realizować pewne dzieła. I w tym sensie na przykład koparka jest przedłużeniem ręki. To jest długa ręka, tak, która potrafi wykopać duży dół. Tak. Samochód, czy nawet rower, jest przedłużeniem nogi. To jest coś na wzór i podobieństwo naszych organów, tak, rąk, nóg, słuchu na przykład, głosu, głośnik, tak? Czy właśnie słuchawka, dzięki której, czy taka jakaś tuba, dzięki której z daleka słyszę, tak? To jest przedłużanie ciała, zmysłów ciała, mocy ciała przez technologię. I na tym, jak popatrzymy na rozwój w tysiącleciach kultury, cywilizacji ludzkiej, to trochę na tym polega. Od połowy XX wieku zaczyna to dotyczyć umysłu. Nie narządów takich właśnie, nazwijmy to, fizyczno-zewnętrznych. Ciało, ręka, ciało, noga, ciało, wzrok, ciało, słuch. Tylko zaczyna to dotyczyć mentalnych możliwości człowieka i to sprawia, że te światy właśnie przedłużona technologia mocy człowieka zaczynają nam się mieszać, ponieważ nie pomylimy koparki z ręką, natomiast rozmawiając na czacie GPT z Artificial Intelligence, możemy odnieść wrażenie, że rozmawiamy z osobą, z podobną osobą, która odpowiadała na nasze pytania sensownie, logicznie, grzecznie, z dużą merytoryczną wrażliwością. Rozmawialiśmy 10 minut temu na spotkaniu. I to jest problem, że jakby to jest zachwianie naszej percepcji poznawczej, co tak naprawdę się dzieje. To jest przedłużenie, ale już teraz wchodzące w to, co wcześniej nazywaliśmy umysłem, świadomością, a nawet niektórzy nazywali duszą. I dlatego jest tak wiele tutaj niepokojów i pytań.
4: Bo często pisząc z czatem GPT możemy mieć to wrażenie, czat jest empatyczny. Czat stara się naśladować relacje międzyludzkie. Słyszałam też, że w niektórych krajach już są takie możliwości, że młodzi ludzie korzystają z czata GPT, żeby powierzyć swoje problemy temu czatowi.
5: No, od kilku lat to już jest.
4: No właśnie, i on odpowiada. No i to nie jest człowiek. Czy tutaj jest problem, czy tutaj nie ma problemu?
5: Tak, ogromny problem, ale to jest problem percepcji poznawczej. Po pierwsze powiedzmy, że czat GPT jako podmiot nie istnieje. To nie ma, bo my go podmiotujemy. To my nadajemy mu podmiot, mówimy w takich kategoriach trochę osobowych. To jest program, to jest algorytm, który bardzo skomplikowany. Tam jest wielka baza, tak zwany model wielki językowy, ogromne modele językowe. On korzysta z ogromnej liczby danych, natomiast on nie jest podmiotem. Czym jest, do końca nie wiemy, tak, jak to nazwać, bo tutaj jest tak, macierzą, tak, taką, która ma pewną autonomię obliczeniową, posiada ogromną bazę danych, ale my ją upodmiotawiamy. Robimy tak wobec wielu rzeczy. No, niektórzy upodmiotawiają wprost zwierzętka swoje, tak, i traktują je tak jak wręcz osoby, a nawet lepiej niż najbliższe osoby. Natomiast niestety reakcja czy właśnie odpowiedzi tych programów są tak skonstruowane przez twórców, żeby ta granica pomiędzy niepodmiotowością, technicznością tego programu, a wrażeniem od podmiotowości się zatarła. Stąd właśnie masz cześć, witaj, jak się dzisiaj czujesz, jak się masz, czy odpowiedziałem na twoje pytanie, czy jesteś usatysfakcjonowany. No i pani powiedziała, że właśnie młodzież korzysta. No tak, już od mniej więcej od 2018-2019 roku pojawiają się tak zwane programy empatyczne, specjalnie skierowane jakby do tego, tak też konstruowane. I one, no jest to wielkie wyzwanie, dlatego że ten program jest ciągle jakby otwarty. No możesz napisać o drugiej w nocy z pytaniem, on jakby wykaże się zrozumieniem, jest gotowy. No to jest ogromny problem. No, także są przypadki samobójstw pod wpływem właśnie rozmowy z czatem GPT. Jest w Stanach Zjednoczonych bardzo poważny proces, który rodzice wytoczyli jednej z firm komputerowych właśnie za to, że chat GPT doprowadził do samobójstwa ich 16-letniego syna. Więc to jest wyzwanie ogromne, ale powtarzam, to jest problem naszej percepcji, jak my odbieramy to urządzenie, ale z drugiej strony twórcy chcą je upodobnić w kontakcie z nami do tego, żebyśmy my tę granicę pomiędzy technologią a osobowością zatarli sobie. No i często tak robimy, to znaczy nawet no nie muszę być uprzejmy wobec tego czata, mimo to piszę, jestem uprzejmy, tak, że bardzo dziękuję, że czuję się dobrze, no w ogóle jego to nie interesuje. On nie jest osobą, tak, ale robimy tak, dajemy się wciągnąć w tę grę i ona tylko będzie się powiększać według mnie. Ona tylko będzie się rozrastać.
4: Wielu naukowców już teraz mówi, twórcy AI sami mówią o tym, że sztuczna inteligencja zaczyna przerastać człowieka i zdolnościami poznawczymi i będzie też w stanie szybciej wiele problemów rozwikłać. Sztuczna inteligencja ma dostęp do całej tej bazy, do której, no właśnie, do której ktoś jej umożliwi dostęp, więc jeśli chodzi o wiedzę, my musimy pamiętać, my musimy sobie coś zapisać, musimy do czegoś wrócić, więc my jako ludzie stajemy się słabsi w tym momencie od sztucznej inteligencji.
5: To prawda, w takim sensie, że nie mamy takiej operatywności. To trzeba sobie uświadomić. Dlatego w różnych swoich publikacjach i w różnych swoich też wypowiedziach staram się pokazać, że to jest technologia, która zmieni świat. Jak jeszcze nie wiemy, no możemy trochę przewidywać, możemy tak się trochę ostrzegać albo rozmawiać na ten temat, nawet powinniśmy. Boję się, że sztuczna inteligencja jakby mając ten ogromny zasób wiedzy, czy te algorytmy, czy ta cała technologia będzie mądrzejsza w tym sensie operatywnym od wielu osób i wiele osób w pewnym momencie stanie się zależne od technologii. A to już jest niebezpieczne.
4: Jakie wyzwania stawia przed Kościołem katolickim sztuczna inteligencja? W jaki sposób Kościół przygląda się nowej technologii i dlaczego szuka już teraz odpowiedzi? O tym będziemy rozmawiać już za chwilę. Ksiądz biskup Jacek Grzybowski, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, filozof w naszym studiu. Ja chciałam Państwu tylko przypomnieć, że takie rozmowy jak ta powstają dzięki Waszemu wsparciu. Jeśli chcielibyście dołączyć do grona wspierających Radio Warszawa, to zapraszam, strona radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj nas. Weronika Ostrowska, za chwilę słyszymy się ponownie.

0: co Kościół na to?
1: Ksiądz biskup Jacek Grzybowski, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, filozof w studiu dzisiaj razem z nami. Rozmawiamy o sztucznej inteligencji. Tę część naszej rozmowy chcielibyśmy zacząć od ciekawej historii związanej ze sztuczną inteligencją. Księże biskupie.
2: Warto tutaj zaznaczyć postęp Artificial Intelligence i jej technologii, ponieważ jak wiemy już dość dawno maszyny pokonały człowieka w szachy. Lata 90., kiedy ostatecznie człowiek przegrał z IBM-em najpierw, a potem z innymi programami właśnie w grze w szachy. Ale taką grą bardzo trudną, strategiczną była gra, która w zachodnim świecie jest bardzo mało znana. Natomiast w świecie azjatyckim jest bardzo, bardzo popularna. Właśnie wszyscy w nią grają. Jest taką grą i takich prostych ludzi, na ulicy ludzie grają w to, i oczywiście intelektualistów i elity i urzędników. To jest gra w Go. To jest gra takimi czarnymi albo białymi pionkami, nie ma takiego

0: historii tej gry i graczy z poprzednich pokoleń, tak? Czyli można by powiedzieć, on się w ogóle nie uczył strategii tej gry, grał nieszablonowo, zupełnie inaczej niż ludzie kiedykolwiek grali w tę grę. W ten sposób AlphaGo wykazał się jakimś rodzajem operacji bardzo kreatywnej, którą właśnie niektórzy wręcz nazywają inteligencją, ale to jest jakiś rodzaj właśnie kreatywności. Bardzo tutaj słowa są bardzo trudne do określenia tego, co się stało. Tutaj zadecydował, jak mówią, taki ruch 37 w tej grze, który obserwatorom z zewnątrz, bo to było oczywiście transmitowane, wydawał się dziwaczny, wręcz błędny. Sądzono, że w ogóle program w ten sposób przegrał już tę partię. Natomiast właśnie ów ruch 37 okazał się po iluś tam ruchach decydujący do zwycięstwa. AI odkryła zatem rozwiązanie, które na przestrzeni stuleci, bo w Azji grano stulecia w tę grę, więc jakby możliwości historii tej gry jest ogromnie dużo, ale nie przyszedł do głowy milionom graczy. I wedle takiej powstającej nowej mitologii AI, jeśli można tak powiedzieć, bo ona się pojawia, już są różne pewne takie właśnie opowieści, pewne takie fakty, kamienie milowe. Właśnie wtedy, w marcu 2016 roku, rząd Chin i chińscy decydenci zorientowali się, jak ogromny jest potencjał, siła AI i postanowili zafundować ogromne pieniądze w tę technologię i w ten sektor działania. Wtedy Chińczycy, Azjaci, którzy zrozumieli, co się tak naprawdę stało, że maszyna jest w stanie w tak skomplikowaną grę pokonać człowieka i robić to w tak nieszablonowy sposób, to jaki jest potencjał w tym. Więc o tym też trzeba pamiętać. To są takie właśnie no, milowe kroki, które pokonuje technologia. I Chiny się zorientowały i tam już jest ogromne pieniądze idą na ten sektor AI.
1: To, co powiedział teraz ksiądz biskup, może nam mówić o tym, że no dobrze, to spójrzmy tak pozytywnie na sztuczną inteligencję. Może ona pomoże nam wskazać jakieś nieoczywiste rozwiązania problemów, których w ogóle dotąd nie dostrzegaliśmy.
0: Tak, oczywiście tak będzie i już tak jest. Natomiast to, że to jest narzędzie, które nam pomaga, to jest właśnie wielkie osiągnięcie ludzkości. Wiem, teraz jestem, jakby próbuję zbadać taką sprawę związaną z archeologią. Przez wiele dziesięcioleci nie potrafiono odczytać pewnych piktogramów, takich znaków jednej z najstarszych osad ludzkich sprzed 11 tysięcy lat. I zaangażowano sztuczną inteligencję i ona jakby zestawiła pewne treści i pokazała bardzo sensowne rozwiązania, jak odczytać te. Tak, to jest narzędzie wspaniałe. Natomiast trzeba, i o tym mówi Kościół, dostrzegać też tę drugą stronę. Ta druga strona to jest taka, że to narzędzie musi być opanowane, musi być pod kontrolą człowieka i ono nie może jakby zwolnić mnie samego, z mojego człowieczeństwa, z mojej pracy umysłowej, z moich kompetencji. Bo jeśli tak się stanie, to my przegramy. Znaczy nie mówię, że będzie tutaj tak jak z filmów science fiction scenariusz, tak jak z
1: bunt maszyn, przejęcie
0: świata. Ale chodzi mi o to, że degradacja umysłowa ludzkości, no to tego się najbardziej boję, tak? Czyli degradacja taka umysłowa ostatecznie, emocjonalna, psychiczna. Po prostu człowiek musi się kształcić. Nawet jeśli maszyna jest bardzo sprytna, mądra, pomocna, ciekawa, tak? Jakby jest narzędziem wybitnym, ale twórca jej, czyli człowiek, ludzkość, musi ciągle się pilnować. I to jest wyzwanie.
1: Chociaż sami naukowcy zwracają uwagę na to, że sztuczna inteligencja może wymknąć się spod kontroli, że może być tak, jeden z naukowców, Judah Apel, na kanale This Is It w wywiadzie z Maciejem Kaweckim opowiadał właśnie o tym, że człowiek może stać się zwierzątkiem domowym przyszłej sztucznej inteligencji, że to sztuczna inteligencja będzie mu mówiła, kiedy ma usiąść, kiedy ma wstać. Oczywiście będzie nam się wydawało, że jesteśmy szczęśliwi, tak jak psu, który zawsze się cieszy, kiedy przychodzimy, ale ktoś będzie tym wszystkim sterował.
0: Tak, znaczy to oznacza, oczywiście jest to dramatycznie czarny scenariusz, ale tak, to oznacza, że nie zarządzam swoim życiem w sposób wolny, tylko właśnie wszystkie swoje kompetencje. Teraz to oddajemy takie, nazwijmy to intelektualne, naukowe, tak? Nie umiem czegoś napisać, czegoś nie wiem, no to mi sztuczna inteligencja to ogarnie. Nie muszę tam się tak jakby wysilać, tak? To najpierw to, ale być może oddamy inne i wtedy będziemy tak mieli po prostu jakby kogoś, kto jest naszym opiekunem absolutnym i tak jak pani mówi, będzie nam mówił o posiłku,

0: sztukach, będzie nam mówiło o jedzeniu, o właśnie sporcie, o różnych rzeczach i będziemy jakby trenowani przez urządzenia domowe, które będą jakby wyznaczały nam zadania życia. Być może jest to taka, no bym powiedział, bardzo smutna reżyseria, natomiast ostatecznie może to do tego doprowadzić, jeśli my zwolnimy się właśnie ze swojej twórczości.
1: Popatrzyłam na nadgarstek księdza biskupa, tam zwykły, analogowy zegarek, a wielu z nas dzisiaj już kieruje się tym, tutaj nam podpowiada ktoś, wstań, poruszaj się, ile kroków zrobiłeś, jaki masz tętno, jaki masz puls, ile śpisz, czy dobrze, oczywiście to może być pomoc, ale pytanie, na ile to nas zaczyna kontrolować, zresztą smartfon, który także leży pod moją ręką, też mi mówi, ile przeszłam kroków, ile wypiłam, wszystko można w nim zaprogramować, no ale dobrze.
0: Tak, ale trzeba pamiętać, pani redaktor, że można te funkcje wyłączyć. Właśnie na tym polega, że czy my jesteśmy kreatorem naszej rzeczywistości i jej twórcą, tak, i panem jakby, w takim dobrym sensie, czy też oddajemy właśnie innym urządzeniom panowanie nad nami.
1: Czyli to, co najważniejsze jest z punktu widzenia Kościoła katolickiego, sztuczna inteligencja i każde narzędzie musi mieć funkcję służebną wobec człowieka. Trochę wracamy do raju. Niech to wszystko wam służy. Tak, czyńcie sobie ziemię poddaną.
0: Tak, to jest po pierwsze. Po drugie, trzeba pamiętać, że sam program jako taki, bo to jest ważne, sam program jako taki nie ma zdolności moralnych. No bo co odróżnia nas od innych bytów, w tym także od zwierząt, które mają przecież wiele cech naszych, takich jak słuch, wzrok, węch, zachowania różne. Co różni? Że zwierzęta nie są moralne. To, że nawet mój zaprzyjaźniony pies w jakimś sytuacji, nie wiem z jakiego powodu, mnie pogryzie i porani mnie, to on nie ma winy moralnej. No nie mogę jakby mieć do niego pretensji. Natomiast gdyby to samo zrobił człowiek, on ma winę moralną. I tak samo jest tutaj, że narzędzia same w sobie, tę maszynę, ta technologia nie ma cech moralnych. Natomiast twórca ich, który wgrywa te programy, który jakby nadaje pewne, fokusuje tę technologię, tak, on odpowiada, chociaż on jest dla nas anonimowy. Dlatego powtórzyłem i mówiłem to Państwu w pierwszym wejściu, że są procesy już wobec firm komputerowych i wielkich korporacji właśnie, co dziecko zrobiło sobie, czy jakąś szkodę sobie i rodzice pozywają firmę. Dlaczego wasz program doprowadził do tego? Jakie będzie rozstrzygnięcia sądowe? Zobaczymy. Natomiast oni pozywają ludzi, nie komputery. Nie można pozwać komputera o to, że moje dziecko pod wpływem rozmowy z czatem GPT popełniło samobójstwo. I to jest pierwsza rzecz, którą mówi Kościół. To jest narzędzie technologiczne, które nie ma ani praw, ani zdolności moralnych. Może mieć ukryte, sfokusowane cele, ale za tym zawsze jest jakiś podmiot moralny, czyli człowiek. Twórca, właśnie programista, korporacja, różnie to nazywamy. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, że musimy to pamiętać, to jest stare powiedzenie. Technologia zawsze nam coś daje, ale zawsze nam coś odbiera. I uważam, że człowiek rozumny musi odpowiedzieć sobie na to pytanie, co mi to daje, w czym mi to pomaga, co mi to odbiera, czym mi to zagraża. I po trzecie, ostatecznie nie można mieć relacji z nieludźmi. Wiem, że to brzmi kontrowersyjnie. Ja sobie zdaję sprawę i w innej audycji mogę jakby tutaj z panią redaktor porozmawiać i wyjaśnić to, ale wiem, że teraz wiele osób myśli o zwierzętach, ale ja mówię o relacjach międzyosobowych. Relacje mamy zawsze z ludźmi, w tym sensie słowa relacje najgłębsze, z osobami, z osobą Boga, z osobą drugiego człowieka. I teraz sztuczna inteligencja, na co zwraca bardzo mocno papież Franciszek uwagę, nie ma możliwości relacyjnych człowieka i nie ma czegoś, co w przypadku człowieka jest fundamentalne, czyli ciała. Przynajmniej na razie nie ma, ale na tym etapie nie ma. I papież Franciszek na przykład mówi, że uważaj, żeby nie zastępować swoich relacji tego rodzaju bytami, tego rodzaju tworami, ponieważ tym, co sprawia, że my w ogóle funkcjonujemy jako ludzie, są inni ludzie i także ich ciało. I tu jest kwestia taka, że no, sztuczna inteligencja może odpowiedzieć, czy programy mogą odpowiedzieć na różne pytania, na różne definicje podać, na różne kwestie dać nam ciekawe rozstrzygnięcia, natomiast nie potrzymają nas w szpitalu za rękę. Nie powiedzą tak, że jesteś dla mnie ważny, tak? Nie bój się, jestem z tobą, tak? Tego nie zrobią.
1: Jak robot stworzą, który może będzie mógł nas trzymać za rękę?
0: Tak, oczywiście, może tak być.
1: Będzie na przykład podobne ciało do ciała ludzkiego.
0: Zgadzam się, że już w Japonii są te roboty opiekuńcze, zgadzam się. Natomiast jak przeczytamy dokument Antiqua et Nova Kongregacji Nauki Wiary dotyczący wprost Artificial Intelligence, to tam jest bardzo mocno to podkreślone, że jednak ten kontakt z człowiekiem, z osobą ludzką, z ciałem, ale ludzkim ciałem jest dla nas fundamentalny. No. Dlatego są to są ogromne wyzwania. Mhm. Ale jakby Kościół trochę zwraca uwagę, żebyśmy się nie dali już na tym etapie jakby zaczarować, że oto technologia uczyni Eden. Jeżeli my dla siebie nawzajem nie staniemy się ludźmi życzliwości, pokoju, miłości, sprawiedliwości, oddania jakby pomocy, to nie liczmy na to, że rozrobią to dla nas maszyny, ponieważ możemy się znaleźć w jeszcze większym dramacie i piekle. Więc w tym sensie jakby Kościół mówi, świat człowieka to jest naprawdę świat ludzi. Technologia może nam pomagać w tym ludzkim świecie, ale bardzo uważajmy, żeby nam w nim nie przeszkadzała i go nie zniszczyła po prostu.
1: Papież Franciszek mówi też o paradygmacie technokratycznym i ostrzega przed tym, żeby nie myśleć, że teraz sztuczna inteligencja będzie lekarstwem na każde zło świata, no i powstanie nam kolejny jakiś idealny świat. Już mieliśmy tych idealnych światów i tych wizji.
0: No niestety jest to tak. Papież, dlatego mówię, to są prorocze, według mnie prorocze takie myśli papieża Franciszka, który rozpoczął w ogóle dyskusję w Kościele na tym najwyższym poziomie, no bo przecież ktoś by powiedział, papież się zajmuje i to starszy już wtedy człowiek się zajmuje takimi technologicznymi nowinkami. On bardzo ciekawie w dwóch przemówieniach, jedno dotyczące dnia środków masowego przekazu, drugie dotyczące pokoju na świecie, a trzecie właśnie w Apulii na tym spotkaniu grupy G7, to on naprawdę bardzo poważnie dawał te pewne światło, abyśmy byli uważni, abyśmy byli krytyczni, abyśmy byli ostrożni, ponieważ te utopijne właśnie takie schematy, już też słyszałem o takim, że jest plan takiej wyspy, którą będzie government taki technologiczny zarządzał, że nie będzie żadnego rządu. Po prostu będzie właśnie sztuczna inteligencja zarządzała ludźmi, którzy będą tam mieszkać, bo ona najlepiej, ona jest właśnie wyprana z emocji, ona nie ma konkurencji politycznej, ona nie jest łapówkarska i tak dalej. Ona jest czysta. Tak, święta prawie, tak? I ona najlepiej zarządzi teraz potrzebami ludzi. To jest według mnie utopia, która może się źle skończyć, ale takie pomysły będą. I Kościół tutaj według mnie warto do tych dokumentów sięgnąć, a szczególnie do tego Antiqua et Nova i zobaczyć sobie już pierwsze rozeznania i rozmawiać o tym, tak? Jakby przestrzegać też siebie i uczyć siebie funkcjonowania w tym nowym świecie, bo nie ma ucieczki od niego.
1: A dokument jest dostępny w języku polskim, więc polecamy Wam bardzo serdecznie, żeby czytać, żeby zastanawiać się, nie sięgać po wszystko tak automatycznie, bo mamy to pod ręką. Ja teraz nawet pomyślałam sobie o tym, że tak naprawdę to wszyscy uczestniczymy w wielkim eksperymencie, bo dlaczego sztuczna inteligencja jest dostępna dla nas wszystkich? Dlatego, że ktoś ją na nas testuje.
0: Tak, oczywiście, karmimy tak, to oczywiście, bezwzględnie, ale to już troszeczkę wcześniej było, kiedy, jak Państwo na pewno wiedzą, trzeba było pokazać, że nie jesteś botem i trzeba było tam na odpowiednich
1: takich czaptach
0: kliknąć obrazki. Tak? I zwróćcie Państwo uwagę, że tam wszystko dotyczyło komunikacji, to znaczy rower, samochód, autobus, świetlna sygnalizacja. Tak? Mhm. Chodzi o to, żeby karmić sztuczną inteligencję dla autonomicznych samochodów. To jest jasne, bo one będą rozpoznawały traffic, czyli ten ruch drogowy. Tak? Mhm. Tak, one będą to rozpoznawały, więc my to robimy od jakiegoś czasu. Natomiast, i to też trzeba o tym pamiętać, tak, zadając pytania, właśnie wgrywając treści. Natomiast ja uważam, że trzeba ciągle mieć świadomość, każdy jest panem samego siebie, wolna wola, rozum, uczmy się, niech to będzie narzędzie, wykorzystujmy je, ale nie dajmy się przez nie zdominować.
1: A propos relacji międzyludzkich, pomyślałam o tym, że Kościół istnieje jako wspólnota, więc jak przestaną istnieć relacje, to przestanie istnieć Kościół.
0: Tak, oczywiście. No w ogóle przestanie istnieć człowiek, według mnie, ludzkość. No to jest właśnie, na to zwracam uwagę te dokumenty, że technologia może nas odseparować od siebie, co widzieliśmy w pandemii, online, nie online, tak? Ale jakie to rany potem zostawia, jakie to sprawia krzywdy w duszy ludzkiej, w ludzkich umysłach, no to też wszyscy potem to widzieliśmy i widzimy do tej pory. Także przed Kościołem ogromne wyzwanie, żeby nie bać się, dobrze wykorzystywać tę technologię, korzystać z niej, ale panować nad nią.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Ksiądz biskup Jacek Grzybowski, biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i filozof, był dzisiaj naszym gościem. Polecamy Państwu także tekst księdza biskupa "Czy maszyny myślą?". Artykuł jest dostępny w roczniku tomistycznym numer 13 z 2024 roku. Jest dostępny także na stronie jacekgrzybowski.pl. Tam znajdziecie także inne teksty księdza biskupa. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
0: Bardzo serdecznie dziękuję pani redaktor, dziękuję Państwu, szczęść Boże.
2: Co Kościół na to?

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy.
2: Kiedy znajdą godny pochówek? O poszukiwaniach szczątków ofiar rzezi wołyńskiej pisze Irena Świerdzewska w artykule Ekshumacje na Ukrainie. Skutki schizmy lefebrystów wyjaśnia ksiądz Łukasz Żak w wywiadzie Barbary Stefańskiej Niezgoda i rozłam. Jak po wakacjach być lepszym człowiekiem? Radzi ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w eseju Wakacje w Kirkę.
3: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
4: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
5: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: O reklamie. Radio Warszawa 106 i 2 FM.
6: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
7: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
8: Na wieki wieków. Amen.
7: Ksiądz jest z Warszawy?
8: Z Warszawy.
7: Aś, myślałem, że gdzieś z jakiejś uroczej prowincji.
8: Ale dużo czasu spędzałem na uroczej prowincji w dzieciństwie i teraz też, jak mam czas, a trochę go znajduję, to jeżdżę na prowincję i zajmuję się ziemią.
7: Czyli traktorem ksiądz jeździł?
8: Jeździłem traktorem C330 czy 360. Bardzo dobre maszyny.
7: No właśnie, pytam o traktor, dlatego, że dziś będzie o ziemi. Ksiądz Popiełuszko powiedział, że życia jak ziemi nie oszukasz. Pan Jezus mówi, znaczy inaczej, wpierw to Pan Jezus, a potem ksiądz Popiełuszko. Można tak zapytać, jaką jesteśmy glebą?
8: Każdy z nas powinien sobie to pytanie stawiać. Zresztą to w Ewangelii wybrzmi, że różne rodzaje gleby mogą być, ale tak jak Pan powiedział, no gleba trochę zależy od nas. Ale też i od Pana Boga, czyli od naszej współpracy z Panem Bogiem. Bo ta gleba musi być żyzna, a my jej sami nie użyźnimy. Żeby się użyźniła, potrzeba czegoś z góry, co i w pierwszym czytaniu dzisiaj nam pięknie wybrzmi.
7: To zaczynamy w takim razie od tego czytania. To jest czytanie z księgi proroka Izajasza, rozdział 55, werset 10 do 11.
9: Tak mówi Pan. Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla wsiewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.
7: Ksiądz mówił o ziemi, że ona jest użyźniona. Tak, tutaj jest napisane. Ulewa i śnieg, ciekawe w Izraelu śnieg, spadają z nieba i tam powracają. I nawadniają ziemię i użyźniają ją i zapewniają urodzaj. Czyli ziemia ziemią, a deszcz deszczem.
8: Ziemia bez deszczu ginie. Ziemia bez deszczu nie wyda swoich plonów. Bardzo dobrze to widzimy, myślę, w Polsce w ostatnich latach suszy. Zwłaszcza tutaj u nas na Mazowszu i doświadczamy boleśnie skutków tej suszy, tego braku wody. Woda to jest symbol Ducha Świętego, symbol zdrojów życia, które wypływają z nieba po to, żeby zapewnić nam wszystkim życie, żeby nas użyźnić, żeby nas uczynić gotowymi, zdolnymi do tego, żeby przyjąć Boga, przyjąć Słowo Boże, żeby wydać plon. Bóg chce naszej żyzności. Bóg chce, żebyśmy stawali się coraz żyźniejszą, coraz piękniejszą, coraz wspanialszą glebą i to On tego w nas dokonuje, ale nie bez udziału naszej woli, nie bez naszej współpracy.
7: użyźnia Jego słowo, tak to jest napisane. Pan Jezus to bardzo rozwinie potem w Ewangelii. Ale może być tak, że leje deszcz, a ja jestem sucha ziemia?
8: Może mówię, być.
7: Nie będę wchłaniał, nie będę, jestem sucha ziemia, jestem sucha ziemia.
8: Jestem zaimpregnowany. Tak. Ja to bardzo często porównuję w konfesjonale, zwłaszcza gdy spotykam się właśnie z osobami, które dość rzadko nawiedzają naszego Pana i Zbawiciela. I mówię, że słońce świeci... To Pan Jezus, Pan Bóg mówi, słońce Jego świeci nad złymi i nad dobrymi, deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, ale jeżeli ja na przykład jestem wysuszony, spragniony, tak naprawdę porażony upałem, to moje życie mam poczucie, że jest totalnie wyschnięte i chcę tego deszczu, ale stoję pod wielkim ogrodowym parasolem, to chociażby ten deszcz padał, a pada, bo Bóg nam obiecuje, że deszcz Jego pada obiektywnie, zawsze, to jeżeli ja, mnie od tego deszczu oddziela ten parasol, to wtedy ja nic z tego deszczu nie mam. On pozostaje dla mnie bezowocny, ponieważ ja go nie przyjmuję do swojego życia. A to, co mnie oddziela od tego deszczu łaski Bożej, to oddziela mnie przede wszystkim grzech. Świadome i konsekwentne mówienie Panu Bogu nie. Takie zamykanie się na Niego przez grzechy ciężkie, grzechy śmiertelne.
7: A może być tak, to ksiądz jako częściej przeglądający ludzkie serca w konfesjonale, a może być tak, że ja sobie mówię, przecież tu jest pustynia i wszyscy żyjemy na pustyni i na pustyni nie ma deszczu, więc czego by się spodziewać? Co by to miało padać, jak ja nawet lubię tę pustynię, prawda? Czyli przywykłem do tego, że jest sucho i że jest okej, byleby tam do końca dociągnąć.
8: Oj, nawet Beduini żyjący na pustyni nie siedzą na tej pustyni, tylko siedzą w oazach. My potrzebujemy wody do życia. Ktoś ładnie powiedział, jesteśmy workami z wodą, jeśli chodzi o stronę biologiczną. Potrzebujemy wody, bezwzględnie tej wody potrzebujemy. I tym samym potrzebujemy...
7: Tutaj podnoszę kawę.
8: Kawy też, tak. Kawy też potrzebujemy. Nie potrzebujemy nawodnienia, bezwzględnie potrzebujemy. Możemy lubić pustynię, możemy lubić być opalonymi, wygrzać
7: się. Ale nam się może wydawać, że nie potrzebujemy. Przecież to co no, to ja nawet znam takich ludzi, którzy jakoś... No są tacy, powiedzmy sobie, zatwardziali dobre słowo, czy też twardzi w życiu. Twardzi w życiu w sensie takim, że życie to trzeba się obronić, zarobić, nie dać się złamać, trzeba być twardym i byle wytrzymać.
8: No jest to jakieś życie, ale można by powiedzieć, co to za życie? Co to za życie? No Pan Bóg nas stworzył dla szczęścia, dla relacji ze sobą. Stworzył nas dla miłości. Jeżeli ja się tak zatwardzę i takie mury warowne wokół siebie zbuduję i będę taki rzeczywiście, który nikogo do niczego nie dopuści i będę jak taran szedł przez
7: kaktus.
8: Życie, no to mogę osiągnąć. Taki kaktus też, tak. Taki kujący, odgryzający się, prawda, nie potrzebujący nikogo do szczęścia, ani człowieka, ani Boga. No można tak życie przeżyć. Tylko pytanie istotne, po co?
7: A wiesz, co jest ciekawe, przepraszam, kaktus. No dobrze, dziś taki dzień, że będzie... Lipiec, zboża pewnie dożywają do żniw. Kaktus to jest ciekawa roślina. On ma w sobie dużo wody, trzyma wodę.
8: No właśnie.
7: Natomiast broni dostępu rękami, nogami, kolcami i broni tego, co ma, bo sam jest bardzo delikatny, ale broni straszliwie mocno.
8: No właśnie.
7: Przede wszystkim.
8: Dokładnie. I on potrzebuje wody. Jest na pustyni, ale potrzebuje wody.
7: Jak chapnie, to nie odda.
8: Dokładnie. I to samo jest z tymi bytami, które na pustyni żyją. Ja nie jestem biologiem i specjalistą od tej wszystkiej fauny i flory pustynnej, ale to, co tam żyje, również nie żyje na ropie naftowej, na litość boską, tylko żyje na wodzie. No. I potrafi tą wodę przechowywać, potrafi ją jakoś tam magazynować, potrafi ją zabezpieczać i dzięki tej wodzie żyje, nawet na pustyni. Więc jeżeli ja mam żyć na pustyni tego świata, a często porównujemy ten świat do pustyni, i niech tak będzie, że to moje życie rzeczywiście, no nie jest w komfortowych warunkach przeżywane. Dużo trudu doświadczam takiego pustynnego i wysychania też, ale muszę mieć jakieś źródło wody, które jest we mnie zabezpieczone. Ja muszę tego źródła sięgać i muszę tego źródła w sobie bronić, bo tak już obrazowo mówiąc, każdym z nas to źródło łaski bije, tak? My jesteśmy świątynią Boga, świątynią Ducha. Teraz, jeżeli ja to źródło mam w sobie, to rzeczywiście mogę żyć na pustyni tego świata, mogę żyć nawet w obozie koncentracyjnym. Mogę żyć pod prześladowaniami, przemocą ze strony innych ludzi, dlatego że mam w sobie źródło, które daje mi życie, które pozwala mi przetrwać w tych tak bardzo złych warunkach.
7: Ale tą wodę daje Bóg i to jest niesamowite, że nie tylko tyle, że mówi, no jest tam źródło, idź znajdź, tylko On mówi, że ona szuka. To ona szuka ziemi. Tu jest napisane... Nie powracają, dopóki nie nawodnią i nie użyźnią i nie zapewnią urodzaju. tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb. Czyli Bóg mnie szuka, żeby użyźnić moją duszę, moje serce. I nie tylko po to, żebym ja był kaktusem i się bronił przed wszystkimi, tylko po to, żeby dopuścić dalej w świat po prostu innym.
8: Oczywiście, że tak. No właśnie dlatego, no mówię tak do tego obrazu pana wracając, można się zawziąć, prawda, i tak się utwardzić i przejść taranem przez życie. Tylko po co? Co to za życie? Bóg chce, żebyśmy żyli pełnią życia. Żebyśmy żyli w miłości, czyli też w relacji do drugiego człowieka i do Boga. Żebyśmy byli otwarci. Żeby te nasze rany, które powodują, że jesteśmy jak ten kaktus, żeby one były w nas uzdrowione i by te kolce z nas odpadały. By woda, która w nas jest i od Boga pochodzi, którą Bóg jest tak naprawdę tą wodą. Te strumienie wody żywej to Duch Święty, więc to Bóg jest tą wodą, źródłem wody w nas. Żeby one rozlewały się na moje życie i osobiste względem Boga, czy w relacji do Boga i do relacji najbliższych ludzi, ale też na miejsce pracy, tam wszędzie, gdzie jestem, gdzie Bóg mnie postawił. Bóg chce, żeby te strumienie wody żywej się wylewały i żeby użyźniały ziemię i moją, i tych, którzy są wokół mnie. A jeżeli ja na to pozwalam i tego chcę, no to wtedy może się dokonywać zasiew. Zasiew słowa, o którym też tutaj Pan Bóg ma wyraźnie mówi. Zasiew słowa, które ma wydać bardzo konkretny plon. Bo moje życie jest dla czegoś więcej niż tylko dlatego by było. Bóg dał mi życie dla bardzo konkretnego celu. I my ten cel znamy. Ostatecznie jest nim osiągnięcie zbawienia w niebie. Ale mamy także różne cele, które Pan Bóg stawia tutaj na ziemi dla nas i nam je stawia, żebyśmy my dążąc i realizując te cele wzrastali, rozwijali się, pomnażali dary i charyzmaty, które w nas złożył. Pomnażali tą przestrzeń dobra, królowania Pana Boga. I w ten sposób całe nasze życie by się do Niego upodobniało.
7: To jeszcze nie koniec porównań przyrodniczych. Będą w kolejnych czytaniach. A za chwilę posłuchamy świętego Pawła.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 8, wersy od 18 do 23.
1: Bracia, sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności, nie z własnej chęci, ale ze względu na tego, który je poddał, w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha. I my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała.
0: Całe stworzenie, jak mówi święty Paweł, jęczy w bólach rodzenia. No dobrze, ale nie tylko stworzenie, i my też ochrzczeni też, i my też księża, i my też mężowie, żony, wszyscy, tak?
2: To jest coś z tego doświadczenia życia na pustyni. Mhm. Tak, to jest to. Pustynia nie jest miejscem, w którym Pan Bóg chce, żebyśmy żyli. To nie jest docelowe miejsce naszego życia, więc my się tutaj nigdy nie będziemy czuli dobrze.
0: Czyli nie jest tak, że ja zaparkuję po prostu przy tej oazie, przy wodopoju i już tam zostanę na zawsze, że co jakiś czas budzę się rano i jestem na pustyni, nie ma wody.
2: Jestem, no mogę próbować żyć namiastką, natomiast to życie namiastką nigdy nam nie da czego, co Bóg dla nas przeznaczył, do czego Bóg nas powołał, czyli pełni życia nam nie da. Kiedy Pan Bóg chce nam przedstawić obfitość tej łaski, którą przygotował dla nas w Królestwie Niebieskim i do której my jesteśmy powołani, to zawsze mówi o niesamowitych ogrodach, o bardzo bujnych przestrzeniach, które wydają owoce, gdzie jest rzeka, nad tą rzeką są drzewa, które wydają owoc w każdym czasie. Liście nie więdną, wszystko co czyni, prawda? No właśnie, jeżeli ja jestem zakorzeniony w rzece życia, moje życie wydaje owoc. I moje życie rozkwita, i moje życie daje, właśnie nie jest tylko dla mnie samego, ale też dla innych, którzy mogą z tego wszystkiego korzystać. Pustynia nie jest właściwym miejscem dla życia dla człowieka. Raczej jest miejscem próby, jest miejscem doświadczenia pokus, jest miejscem zmagania się ze sobą, jest miejscem uświadomienia sobie tego, że ja potrzebuję Boga.
0: No dobrze, ale ja faktycznie jestem, i to jest tak, że ja przystępuję do sakramentu i idę w niedzielę na mszę świętą i przeżywam modlitwę głęboko, i z różańcem w ręku zasypiam i budzę się pośrodku pustyni. I myślę sobie, Boże, no wyschło, co się dzieje?
2: I bardzo dobrze, no taka jest natura naszego życia tutaj na ziemi, w doczesności.
0: Tu i to nie ma jest nieba. Jakoś, że ojej, zapomniałem, nie zadbałem, nie wyłączyłem, nie włączyłem, nie zapłaciłem rachunków. Tylko taka jest natura? Nasza? Ludzka?
2: Jesteśmy słabi, tak, jesteśmy słabi, jesteśmy grzeszni, upadamy, ale się podnosimy. Będę doświadczał wielokrotnie trudów i zmagań ze sobą samym. Dlatego jedną rzeczy, której potrzebuję na pewno, jest bardzo wiele cierpliwości do siebie samego. Żebym umiał znieść tą swoją niedoskonałość i słabość, która jest jakoś tam mi, powiedzmy sobie, przyrodzona od grzechu pierworodnego i jest częścią mojego życia i częścią mojej drogi do świętości. Jesteśmy w tej przestrzeni cierpień i zmagań, o której tutaj Paweł pisze, ale mówi, że nie przejmujmy się tym. Nie przejmujcie się tymi cierpieniami, zmaganiami. Nie przywiązujcie się do nich. One są, one muszą być. Taka jest natura tego życia tu na ziemi, życia doczesnego. Ale przyszła chwała, która ma się w nas objawić, jest czymś niesamowitym. Jest czymś o wiele większym, nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, a rozpoczyna się na tu i teraz.
0: Jesteśmy poddani marności, to jest napisane. Poddani marności, nie ma tu wyjątków.
2: Wszyscy. Tak, marność nad marnościami, to słowa Koheleta. Grzech pierworodny spowodował, że cała natura, całe stworzenie zostało zranione przez grzech. Żyjemy w świecie, którym konsekwencje grzechu pierworodnego cały czas są. Mimo, że grzech Jezus zwyciężył, to skutków grzechu ciągle doświadczamy i grzeszymy ciągle na nowo. I dotykają nas nasze własne grzechy, ranią nas nasze własne grzechy i grzechy innych ludzi też nas ranią.
0: I jęczymy.
2: I jęczymy.
0: I wzdychamy.
2: I tak.
0: Kto nie jęczy, ręka w górę. czasem przynajmniej.
2: No właśnie, myślę, że takich osób nie ma. Niedobrze jest tylko, żebyśmy się na tych naszych jękach skupiali, żeby to stało się istotą naszego życia. Marudzenie, zawodzenie i jęczenie. Ponieważ ciągle w sercu powinno być pragnienie otwarcia się na zmianę, którą Bóg chce nam dać. Ponieważ tutaj jest wyraźnie pisane, że my rodzimy się. My się rodzimy. Rodzimy się w bólach rodzenia. Bóle rodzenia to jest wychodzenie do rzeczywistości zupełnie nowej, do rzeczywistości innej. Przechodzimy przez te czasy porodu ze znojem, ze zmaganiem, z cierpieniem, ale już gdzieś widzimy ten nowy świat, który w pełni zajaśnieje nam, kiedy już się narodzimy dla nieba.
0: No, to jeszcze trochę, oby. Tak, natomiast, a jeżeli tak jest, jesteśmy tacy utyrani, tacy umordowani tym rodzeniem się, to co mamy zrobić? Bo to może ciężko być odróżnić, dlatego że jak ja się piąty dzień, tydzień czy miesiąc, a może i rok budzę z tym różańcem pod poduszką i czuję, że jestem pośrodku pustyni, a oazy ani widu, ani słychu.
2: Bardzo ważne jest tutaj to słowo oczekiwać. Oczekuję, czyli tęsknię, pragnę. Wiem, do czego dążę. Wiem,
0: słowo
2: co jest mi obiecane.
0: Jest dobre.
2: Pragnienie zawsze jest dobre.
0: No bo też kojarzy, znaczy to się kojarzy oczywiście z wodą, taka dziś nasza metafora, ale z tęsknotą za prawdziwym źródłem życia.
2: Tak jest, za spełnieniem naszych właśnie naszych tęsknot, naszych, tego, do czego serce nasze się wyrywa. Tego, co ja chciałbym robić, a czego nie potrafię dzisiaj robić. No chciałbym, każdy z nas chciałby żyć w miłości, żyć w sprawiedliwości, żyć służąc drugiemu człowiekowi. Każdy chciałby doświadczyć szczęścia i zmagamy się o to szczęście, ale nawet jeżeli nam nie wychodzi, to Paweł nas zachęca do tego, żebyśmy ciągle myśleli o tym, że właśnie jesteśmy do tego

0: własną kondycję, że potrafię patrzeć na siebie oczami Pana Boga, czy widzieć też swoje przeznaczenie ostateczne, ale też widzieć, w którym ja momencie dzisiaj jestem, żeby móc zadecydować o zmianie, że ja chcę to zmienić, to co dzisiaj mam.
1: A może to jest ten moment teraz, nie w ogóle ten rok, tylko teraz ten moment, żeby sobie powiedzieć, sobie pytanie zadać, czy ja pragnę?
0: Czy ja pragnę?
1: A jeżeli tak, to co mam powiedzieć? Tak, pragnę?
0: Zdecydowanie. Jak łania pragnie wody ze strumieni, dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Psalmy o tym mówią. Różne fragmenty Pisma Świętego też to wyraźnie pokazują, że pragnienie otwiera nas na Boga, na dawcę dobra, którego pragnę. Pragnienie sprawia, że oczekuję, że rozszerza się moje serce, że chcę czegoś więcej niż mam w tym momencie. I to właśnie w tej przestrzeni łaski, przestrzeni ducha. Im bardziej jestem spragniony, tym szerzej otwieram swoje ręce i wyciągam je do Pana Boga i tym bardziej wołam. Tym bardziej jestem natarczywy, być może jak ta jedna, druga, trzecia osoba z Pisma Świętego, która jest nam przedstawiona jako wzór modlitwy, oczekiwania, tęsknoty za czymś więcej niż to, co mam, za Bogiem, który się mi udziela.
1: Łania to jest takie wystraszone zwierzę. Owszem, piękne, ale dość jednak wystraszone. To nie jest jakiś śmiały zwierzę.
0: Śmiały dzik.
1: Raczej takie zagubione gdzieś zwierzątko w lesie, które tam się boi nosa wychylić, bo tam są drapieżniki. Mm-hmm. No i łaknie wodę ze strumienia. No tak, taki ja jestem też.
0: Dokładnie.
1: Zagubiony, wystraszony czasem i pragnący.
0: I takiego Pan Bóg też chce mnie widzieć. Takiego mnie potrzebuje, bo to pragnienie, jak już powiedziałem, jest punktem wyjścia do otrzymania tego wszystkiego, co Pan Bóg dla mnie przygotował. Nie tylko kiedyś w przyszłości, ale tego, co Pan Bóg przygotowuje do mnie dzisiaj, dla mnie dzisiaj. Czy ja dzisiaj pragnę, żeby moje życie się zmieniło? Czy ja dzisiaj pragnę Boga w mojej codzienności, Boga w moim małżeństwie, Boga w moim miejscu pracy? Czy ja Boga pragnę? Spróbujmy sobie na to pytanie odpowiedzieć.
1: To niełatwe pytanie i niełatwa odpowiedź może być. Może łatwa, nie wiem, ale sądzę, że to się czuje. Że to się czuje, jak na pytanie, czy pragnę, nie muszę myśleć. To jest zero-jedynkowe. Bo to nie jest takie, że w sumie to bym pragnął, ale musiałbym pójść do spowiedzi, rozstać się z kimś, bo jestem w związku niesakramentalnym, bo mi tu coś nie pasuje, a to trzeba coś się zastanowić, wziąć kartkę i popisać sobie, czy mnie stać, czy mnie nie stać. Pragniesz, czy nie pragniesz?
0: Tak, to pragnienie wynika z doświadczenia pustyni, wypalenia i żaru i takiej suchoty, spiekoty, tak? Człowiek, który doświadczy spiekoty, czyli nędzy tego, co ma w tym momencie, niewystarczalności tego, co ma, otwiera się na zmianę.
1: I tak ziemia się może użyźnia, ale to będzie za chwilę w przypowieści o siewcy.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 13, wersy od 1 do 23.
1: Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi, i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? On im odpowiedział: wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane w nadmiarze mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, także zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.
0: Ciekawe to jest. Nie wiem, czy ja to umiem mądrze to zapytać, spróbuję. Uczniowie trochę nie rozumieją, co Jezus do nich mówi. Pytają, dlaczego mówi w przypowieściach do ludzi, ale chyba tak naprawdę chcą zapytać, o co mu chodzi.
2: Tak jest.
0: I on powiedział coś takiego, co tu jest cenne. Bo stwardniało serce tego ludu, uwaga, gleba twarda. Ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani sercem swym nie rozumieli. Czyli mogą być ludzie, którzy są odcięci od Boga w jakiś sposób, ale naturę to rozumieją. Jeszcze jakoś na logikę łapią, o co chodzi w tym świecie, ale na Słowo Boże są zamknięci. Bywamy w takiej sytuacji. No, choćby to do kościoła nie chodzę, do spowiedzi nie chodzę, kościół mam w poważaniu, prawda, i krytykuję go często, natomiast niby dobro, złe jeszcze odróżniam. Mhm.
2: No i dlatego Pan Bóg do nas mówi na najrozmaitsze sposoby. Nie tylko przez Słowo Boże, co wydawałoby się, że teoretycznie powinno być najprostsze, bo jest oczywiste i czarno na białym napisane, ale bardzo często dociera do nas bardziej to, że Pan Bóg do nas powie przez wydarzenia, czasami być może przez jakieś nieoczekiwane cierpienie, przez jakiś wypadek, przez drugiego człowieka, którego gdzieś tam spotkam i zupełnie nie w kontekście religijnym, on nagle coś mi powie, co otworzy, poruszy moje serce. No, wydarzenia, ludzi, natchnienia, myśli, szpital. Kto ktoś ładnie powiedział, więcej ludzi się nawraca w szpitalu niż w kościele. Pan Bóg szuka wszelkich sposobów, żeby dotrzeć do nas ze swoją łaską, ze swoją miłością, ze swoim słowem. I ta przypowieść Pana Jezusa to bardzo fajnie pokazuje. No, powód jest ten, który Pan mówi, stwardniało nasze serce tego ludu, czyli nasze. Nasze serce jest stwardniałe. Przez rutynę życia, przez grzechy, których popadamy, przez zajmowanie się głównie swoimi sprawami, przez troski tego świata, które to wszystko zagłuszają, co Pan Bóg w nas chce czynić. Ale Pan Bóg się nie poddaje. I ostatecznie to On jest tym, któremu naprawdę zależy na tym, żeby do nas dotrzeć. Bogu zależy, żeby do nas dotrzeć. Ja myślę, że to jest pociecha w tym wszystkim, co się w naszym życiu dzieje. Wcześniej sobie powiedzieliśmy, że ta gleba mojego życia, no ja jej sam sobie nie użyźnię. To Pan Bóg tą glebę użyźnia. I na dodatek, co słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, On jest skuteczny w tym. Oczywiście, że może człowiek tak zatwardzić swoje serce, że uprze się i wtedy, jak to mówimy, potocznie Święty Boże nie pomoże. Chociaż i tak Pan Bóg będzie walczył do ostatniego momentu tchnienia człowieka o jego nawrócenie, o jego duszę. Ale myślę sobie tak, że Bóg odnosi wiele sukcesów, które być może nie są jakoś spektakularne z naszego punktu widzenia, ale ostatecznie ratują życie człowieka nawet w ostatnim momencie jego istnienia. Być może jest to też wsparte, nawet bardzo często wsparte modlitwą najbliższych rodziny, którzy się modlą na nawrócenie kogoś ze swoich bliskich, w ogóle modlitwą całego Kościoła, który modli się za wszystkich ludzi, zakonów kontemplacyjnych, które też podejmują nieustanną modlitwę za cały Kościół.
0: I tam wywala i rzeka zalewa.
2: Dokładnie tak.
0: A czy zdarza się?
2: Zdarza się. No, czasami są to rzeczy spektakularne, ale myślę, że w większości przypadków my o tym nie wiemy. To tak moi bliscy, różni znajomi, przyjaciele się modlą czasami za swoich bliskich i nie widzą efektów tej modlitwy. Czasami ktoś umiera i oni tak wypowiadali nieraz takie stwierdzenie, że ja się zgadzam, to oddałem to Panu Bogu. Panie Boże, ja nie muszę widzieć, czy ta moja mama, prawda, tata, czy jakiś tam mąż, żona, czy oni się nawrócą. Ja tego nie muszę wiedzieć, ale ja się za nich modliłem tyle lat, jak oddaję w Twoje ręce i wierzę, że Twoja łaska jest skuteczna. I może być właśnie często tak, że Pan Bóg człowieka tak w ostatniej chwili, w ostatnim schnieniu otwiera na rzeczywistość wieczności.
0: Ale co mam zrobić? No dobrze, słucham tych słów, prawda? Patrzę sobie, myślę, jaką to jestem glebą? No średnią zapewne, klasa czwarta czy tam piąta. W tych klasie jest ileś. Mhm. No ale jedynką to czarnoziemnie. Raczej słabiej. No jakąś ziemią jestem. Ale bym chciał, żeby tam coś rosło. No.
2: Jakąś, no, ja muszę sieć.
0: Ziemniak wyrośnie, ale Boże niech wyrośnie. To już w ogóle chwała Panu.
2: Tak. Ziemniaki też są w porządku.
0: Ale jak ja mam tę glebę w takim razie użyźnić? No bo tutaj są takie gleby, że jeszcze raz. Ziarno posiane na drodze, tak? Mhm. Czyli po prostu jarmark. Wszystko przeze mnie przelatuje. No nie chciałbym się to odgrodzić, po prostu gdzieś się odciąć od tego, żeby tam nie chodzili po mnie, nie dotali. Albo jest takie, że jest po prostu suche, nie? Że zaraz schnie. To trzeba było łopatę wbić. Co to robić z tą glebą?
2: No, jeżeli trzymać się pierwszego czytania, które usłyszeliśmy, tak słowo moje nie wraca do mnie bezowocne, dopóki nie dokona tego, co chciałem. Czyli to, co możemy robić i powinniśmy robić, to przede wszystkim w pierwszej kolejności wystawiać się jednak na zasiew Słowa Bożego. Może ono i będzie padało początkowo w miejsca różne. Znaczy na deszcz, to deszcz słowa, deszcz łaski, deszcz Ducha Świętego, ale Słowo Boże. Wiara rodzi się ze słuchania. Ziemia żyzna to jest ziemia, która wierzy. Która jest z wiarą gotowa przyjąć to, co Bóg do niej mówi.
0: Czyli żyje, tak?
2: Tak, czyli jakoś tam żyje oczekiwaniem, żyje pragnieniem, żyje tęsknotą, żyje gotowością.
0: A to ksiądz powiedział. Przepraszam, że się wbijam w ten tok rozumowania, ale ziemia niegotowa, zamknięta, nie przyjmuje tego, co przychodzi z zewnątrz, wszystko ma swoje i boi się puścić. A ziemia żyzna to jest ziemia, która jest gotowa na ziarno. No bo przecież ziarna przylatują zewsząd, nie?
2: Tak, no i mówię, no Pan Bóg czyni taką tą ziemię. To nie my siebie czynimy. Wiara rodzi się ze słuchania.
0: Czyli być gotowym na to, co jest nie moje, niespodziewane, co jest Boże?
2: No też, ale otwartym na to, z czym Pan Bóg przychodzi. otwartym na Jego Słowo, słuchać Słowa, dosłownie, mówię tak literalnie, słuchać Słowa Bożego, karmić się tym Słowem, słuchać audycji Księga w Radiu Warszawa. To jest dobry pomysł, żeby ziemia nasza stawała się żyzną ziemią. Słuchać Słowa, które pada w czasie liturgii, słuchać Słowa, które z różnych źródeł, słuchać Słowa, które otwieram, czytając Pismo Święte, słuchać Słowa, które... otwieram, czytając Pismo Święte i otwieram się na to Słowo. Chcę je zgłębiać. Zastanawiam się, Panie Boże, co Ty chcesz mi przez to Słowo powiedzieć. Nie czytać od deski do deski, ale wziąć sobie fragment Ewangelii, fragment Dziejów Apostolskich, zachwycić się wiarą pierwotnego Kościoła po to, żeby i w nas zrodziła się tęsknota, że ja też tak chcę żyć. Że ja też chcę spotkać Jezusa tak, jak wielu innych Jezusa spotkało. Jeżeli ja nie będę otwierał się na to, co Pan Bóg do mnie mówi, czyli na perspektywę innego sposobu życia niż to, które mam obecnie, inne jakości życia niż to, jakie ja obecnie przeżywam, to nic się w moim życiu nie zmieni. Ja potrzebuję Słowa Bożego, które użyźnia moją ziemię. A kiedy ją użyźni, dopiero zapada w tą ziemię i staje się zdolne do wydania owocu, do wydania plonu. To Bóg użyźnia. A On czyni to na wiele sposobów. A przecież to czytanie Słowa Bożego, o którym w tym momencie mówię, to nie jest czytanie tego, jak nawet najpiękniejszej poezji, prawda, czy literatury pięknej. To jest czytanie w Duchu Świętym. To Duch Święty działa przez to Słowo.
0: I czasem pług przez ciebie przejedzie człowiek.
2: Albo wręcz walec. I też to czemuś to służy, bo być może trzeba skruszyć tą skorupę, która jest taka już sztywna, że tam z niej nic nie jest. A Pan Bóg ma swoje sposoby. No, one często nie są przyjemne, ale to, co jest tutaj dla nas nieprzyjemne, jest niczym w porównaniu z tym, co mogłoby się stać, gdyby Pan Bóg tego nie zmienił. A Bóg to chce zmienić po to, żeby właśnie z tego cierpienia, które do doczesności przeżywam, z tego jęczenia, wzdychania, wzrosł ten błogi plon chwały i nagrody wiecznej.
0: Czyli wystawiać się na deszcz i nie bać się pługa.
2: Nie bać się Boga. Nie bać się Boga, który naprawdę zamiary wobec nas ma pełne pokoju, a nie zguby.
0: To już koniec dziś naszych rozważań. Jeśli ktoś chce wspomóc powstawanie tych audycji, nie audycji Księga, strona radiowarszawa.com.pl, hasło Wspieraj Nas. A za uwagę dziś dziękuję.
2: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska. Księga.

Za 4 minuty wybije godzina 10, o 10 rozpoczniemy transmisję mszy świętej z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Połominie. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry.

0: usiądźmy i wysłuchajmy intencji mszy świętej zbiorowej. Modlimy się o Boże błogosławieństwo w intencji dziękczno-błagalnej o uchronienie naszej ojczyzny od wojny i nieszczęść. Z okazji 78. rocznicy urodzin Joanny Poryckiej, opiekę Matki Bożej dla niej i całej rodziny. W intencji dziękczyno-błagalnej o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej dla Janiny, Marianny, Kazimiery, Czesławy, Józefa, Mirosława. W pierwszą rocznicę ślubu Martyny Krajewskiej i Daniela Kur. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Katarzyny i Łukasza Bujalskich w 10. rocznicę ślubu. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Jana Piotrowskiego. O łaskę zdrowia, energię do życia i Boże błogosławieństwo dla Jolanty Powaga. Polecamy naszych bliskich zmarłych, świętej pamięci Tadeusza Kielaka, Dariusza Tomale w 4. rocznicę śmierci, w 4 miesiące, przepraszam, po śmierci, Amelię Zawal, Natalię Bogdana Pióro, Edwarda Pióro w 25. rocznicę śmierci, Annę Porucznik, Władysława Matejak w 24. rocznicę śmierci oraz Stanisławę Dariusza Patryka i zmarłych z rodziny Marcinkiewiczów i Niewińskich, Alinę Józefa Krzysztofa Janusza Poruczników, Jadwigę Murawską, Genowefę Władysława Antoniego i Marię Mangos, Wiesława Wojsława, Ryszarda oraz Wojciecha i Tomasza. W 27. rocznicę śmierci Kazimiery Zawistowskiej, w 18. rocznicę śmierci Stanisława Zawistowskiego, w 3. rocznicę śmierci ich wnuczki Kasi i ich syna Andrzeja. Pawła Wąsika w 20. rocznicę śmierci, Tadeusza i Bronisławę Flaga, Waldemara Cegiełko w 9. rocznicę śmierci, Zofii Jana Ołdaków, Krzysztofa Kupczaka, Tadeusza Stachulskiego w 1. rocznicę śmierci, Krzysztofa Nowackiego. W 30. dzień po pogrzebie za Grażynę Owsiankę, Wiesława Jakubczaka, Aleksandrę Szpakowską, Teresę Gawryś, Stanisława Plewka, Jana Plewka w 12. rocznicę śmierci, za świętej pamięci Krzysztofa Suskiego, intencja odkupców z targowiska miejskiego, Annę Gajcy, Janusza Filipina, Beatę Ciecierską, Kazimiery i Włodzimierza Duszczyk, Aniele Jana Dąbrowskich, Ryszarda Jakubczaka, Mariana Marchewkę, Ale Kozłowską w 9. rocznicę śmierci i Edwarda oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Polecamy także wszystkich tych, którzy łączą się z nami przez transmisję naszego diecezjalnego Radia Warszawa, całą redakcję, wszystkich słuchaczy modlących się z nami oraz wszystkich wypoczywających na wakacjach, urlopach, obozach rozmaitych, tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę i którzy polecali się naszym modlitwom. Polecam w sposób szczególny księdza Darka z Piotrkowa. Na początku przeprosił Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem przyjąć Słowo Boże i złożyć najświętszą ofiarę. Zmiłuj się nad nami, Panie.
1: Zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
0: Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

jeszcze intencje za świętej pamięci Piotra Janowskiego w 10. rocznicę śmierci oraz Aleksandra i Halinę Gajewskich. Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz błądząc

0: Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Oto słowo Boże.
1: Amen.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności, nie z własnej chęci, ale ze względu na tego, który je poddał, w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha. I my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała. Oto słowo Boże.

Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka, lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotne, drugie sześćdziesięciokrotne, a inne trzydziestokrotne. Kto ma uszy, niechaj słucha.

takie cztery słowa klucze przewijają się przez dzisiejszą lekturę Słowa Bożego. Samo właśnie słowo, siewca, ziarno, owoc. I tak już na samym początku prorok Izajasz poucza nas o słowie Boga, które zawsze jest skuteczne. Ono zawsze osiąga zamierzony cel. Słyszeliśmy w pierwszym czytaniu: tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Bardzo wyraźnie zapoznajemy się z tą prawdą, kiedy otwieramy pierwszą księgę Pisma Świętego, Księgę Rodzaju, opis stworzenia, tak zwany. Każde dzieło Boże zaczyna się od znamiennego "wtedy Bóg rzekł", czyli wypowiedział słowo. Na Jego słowo powstał świat, ciał niebieskich, ziemia, rośliny, zwierzęta, człowiek. Jakbyśmy to nie nazwali, świat, wszechświat, kosmos, galaktyki. Wszystko powstało ze stwórczej mocy Słowa Bożego. A wszystko to, co zaczęło swe istnienie właśnie od Słowa Boga, zostało przez Niego ocenione jako dobre, jak refren powtarza się po każdej sekwencji po tym opisie stwórczym: a Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Wszystko zatem, co stwarza Bóg swoim słowem, jest dobre. Święty Jan, Ewangelista, pisząc o przyjściu na świat Syna Bożego, w swoim przepięknym prologu do Ewangelii, tak zaczął swoją Ewangelię: na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. I mimo trochę trudno brzmiącej tej grupy wyrazów użytych przez świętego Jana na początku, komuś może się wydać trochę zagmatwanych, to jest rzecz bardzo prosta. Bo mianowicie, mówi święty Jan, tłumaczy, że oto słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Znamy wiele znaków i cudów, których dokonał Pan Jezus, kiedy szedł przez swoje życie. I te spotkania z Panem, czy to z poszczególnymi osobami, czy z tłumami, wypełniało nieco inne jak nauczanie. I potwierdza nam to również dzisiejsza Ewangelia. Wnet zebrał się koło Niego tłum tak wielki, że wszedł do łodzi, prawdopodobnie na Jeziorze Galilejskim czy Tyberiackim, bo to ta sama nazwa, i usiadł. A cały lud stał na brzegu i mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami.

to nie jakaś tam demagogia, jakiś blichtr. To nie zapowiedź raju na ziemi. On stawia uczniom konkretne, twarde wymagania natury moralnej, wskazuje na potrzebę ofiary, wyrzeczenia, przebaczenia i pojednania, miłosierdzia, zaufania Bogu w każdym położeniu życia. A to wszystko jest związane z Jego odkupieńczą męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. I jak usłyszymy dalej na innych stronach Pisma Świętego, wielu uczniów po wysłuchaniu szokujących słów Jezusa odeszło. Czytam, że reakcja na mowę eucharystyczną Pana Jezusa były słowa: trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Aby zrozumieć tę trudną naukę, przyjąć ją i zaakceptować, trzeba patrzeć nie na doczesność, to co tu i teraz, to co widzialne, mierzalne, dotykalne, co przyjemne, ale na wieczność. Wyraził to święty Piotr apostoł: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Dzisiaj Chrystus przemawia do nas tak samo, jak wtedy, do tłumów. On jest tym siewcą, a Jego słowo ziarnem, które jest w naszych umysłach i w naszych sercach. A owoc tego ziarna wcale imponujący to miliony szczerych wyznawców Chrystusa, ofiarnych, bohaterskich aż do męczeństwa, tych, których Kościół wynosi na ołtarze jako wzory doskonałości i tych, którzy pozostają nieznani szerokiemu ogółowi, a jakich może my nawet osobiście znamy. Owoc tego ziarna rodzi się także i w naszych sercach. To są te nasze zwycięstwa nad złem, nasza wierność i wytrwałość wśród przeciwności i cierpień. Oczywiście tych owoców Bożego Słowa, Bożego Ziarna, Bożego Zasiewu mogłoby być i może być jeszcze więcej. Ale jeśli ich nie ma, to nie można mieć pretensji do zdrowego ziarna ewangelicznej prawdy, ani nawet do samych siewców, bo właściwym siewcą jest Jezus Chrystus. Można mieć pretensje jedynie do gruntu, na który pada słowo Chrystusa. Tym gruntem zaś właściwym jest serce człowieka, nie ucho. Bo jak to mówimy w naszym powiedzeniu, jednym uchem wlatuje, drugim wylatuje. Jeśli pragniemy tego, to słowo zatrzymać, trzeba tego słowa słuchać i przyjmować sercem. Bo to, co zostało sercem wysłuchane i sercem przyjęte, zatrzyma się też w sercu. Zatrzyma się w pamięci i zatrzyma się w woli chętnej ku spełnieniu. I jeszcze jeden bardzo ważny aspekt słowa. Skoro dzisiaj w kontekście Bożego Słowa dotykamy tej tajemnicy, to rozważając moc i dobro Słowa Bożego, trzeba także zastanowić się nad wykorzystaniem

daru słowa i mowy przez człowieka. Co prawda, ludzkie słowo nie ma mocy stwarzania, ale ma siłę tworzenia różnych, czasem kosmicznie nieziemskich i nieprawdopodobnych sytuacji. Słowo człowieka może być złe. Dlatego, ponieważ większość z nas nie jest ani niema, ani głucha, to tego daru, daru słowa i mowy, pod żadnym pozorem nie wolno wykorzystać do kłamstwa, oszczerstwa, bluźnierstwa, plotek, pomówień, krzywoprzysięstwa, nieprzyzwoitej mowy. I ten katalog można rozciągnąć w nieskończoność. Tak nie wolno. Każdy człowiek ma być odpowiedzialny za swoje słowa i starać się, by były jak najbardziej podobne do słów Bożych, z których tę mądrość i tę naukę czerpiemy. I na koniec ostatnia myśl od świętego Jana Chryzostoma. Chryzostom, Złotousty, kaznodzieja, wiele pięknych kazań nam zostawił. Między innymi taką myśl, kiedy komentował ten fragment Ewangelii o Słowie Bożym i o budowaniu na Słowie Bożym, na fundamencie, na piasku i tak dalej, mówi: kto w swoim życiu nie słucha Słowa Bożego, ten nic nie zbuduje. A kto w swoim życiu, owszem, słucha Słowa Bożego, ale go nie wypełnia, ten od początku buduje ruiny. Prośmy więc Maryję, oblubienicę Ducha Świętego, naszą Matkę Boską Częstochowską Wołomińską, która w pełni przyjęła i wypełniła wolę Bożą, przyjmując Jego Słowo, aby również nam wypraszała w życiu łaskę przyjmowania i wypełniania Słowa Bożego i niebudowania w naszym życiu ruin.

0: Wyznajmy wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogący, Stwórcę. Przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i z Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Dobremu Bogu, który nieustannie karmi nas swoim słowem i poucza mądrością wypływającą z Jego ust, przedstawmy wszystkie nasze intencje przyniesione na tę najświętszą ofiarę.
1: Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby mimo przewrotności tego świata wiernie i z odwagą głosili Słowo Boże w każdym czasie. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą ojczyznę i kontynent, aby wyzwolone z niewoli zepsucia mogły wzrastać na chrześcijańskich fundamentach. Ciebie prosimy. Módlmy się za rolników, ogrodników i sadowników, aby mogli cieszyć się obfitymi plonami i Bożym błogosławieństwem w ich pracy. Ciebie prosimy. Módlmy się za wypoczywających na wakacjach, aby nie zapominali o dziękczynieniu Bogu za każdą chwilę i piękno Jego stworzenia. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby po trudach niesienia ziemskiego krzyża mogli zostać wprowadzeni do krainy życia. Ciebie prosimy. Módlmy się o wysłuchanie wszystkich intencji, które zanieśliśmy w tej Eucharystii przed ołtarz Pański, oraz za nas samych i łączących się z nami na modlitwie przez transmisję radiową, abyśmy każdego dnia pragnęli poznania Boga przez lekturę Pisma Świętego i uczestnictwo w liturgii. Ciebie prosimy.
0: Boże nasz Ojcze, który nieustannie umacniasz swój lud, wysłuchaj naszych ufnych próśb i strzeż w dążeniu do Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie, dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli pokornie. Błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa, by lud Twój wzrastał w miłości raz z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Brunonem Bonifacem z Kwerfurtu, patronem dnia dzisiejszego i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

wezwani zbawiennym nakazem i oświeceni pouczeniem Bożym, ośmielamy się mówić.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien.

0: z ogłoszeń. Przypominamy, że w lipcu i sierpniu niedzielne msze święte wieczorne o godzinie 19, a zatem nabożeństwo wieczorne eucharystyczne, tak jak dzisiaj, o 18. Serdecznie zapraszam. Dziś niedziela chleba, dzieło charytatywne Caritasu naszej parafii. Jutro, w poniedziałek, w 13 dzień miesiąca o godzinie 17 nabożeństwo fatimskie. Serdecznie zapraszam. Zapraszamy po prasę katolicką. Idziemy gościa niedzielnego i niedzielę. W minionym tygodniu z naszej społeczności odeszli świętej pamięci Bożenna Kwiatkowska, Bronisław Waśkowicz i Czesława Jarosławska Bieda. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Błogosławieństwo chleba. Boże Ojcze, Twój Syn Jednorodzony nazwał siebie chlebem, który z nieba zstępuje i daje życie światu. Okazywał swoją miłość, kiedy rozmnażał chleb na pustkowiu, aby nakarmić głodnych ludzi, a w dzień przed swoją męką dał uczniom pokarm na swoje ciało pod postacią chleba. Pobłogosław ten chleb, który dzisiaj przynosimy i sprawa, abyśmy dzieląc się tym chlebem, byli dla siebie dobrzy i z wszystkimi ludźmi żyli w jedności.
1: Amen.

0: Święty Michale, arch.
1: Pomagaj mi w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha bądź naszą obroną. Toby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

5 minut po godzinie 11. Sprawdzamy dzisiaj, drodzy Państwo, kaprysy pogodowe. 17 stopni w Warszawie, maksymalnie będzie dziś 20. Przejaśnienia pojawią się w stolicy po godzinie 17. A na razie tak pochmurno i niegroźny deszczek. 16 stopni w Nowym Dworze Mazowieckim. W Legionowie pochmurno, ale nie ma deszczu. 15 stopni w Piasecznie, w Grodzisku Mazowieckim, 16 w Otwocku. Mam nadzieję, że Państwo dzisiaj z uśmiechem na ustach powitali kolejny dzień w swoim życiu. Wszystko będzie dobrze, tak trzeba powiedzieć. Nie jesteś sama, nie jesteś sama. Ewa Pietrzak, witam serdecznie, dzień dobry. Pozdrawiam z warszawskiej Pragi. Nasze studio mieści się przy Floriańskiej 3 i mogę obiecać, że pierwsza nuta, którą Państwo zapadną po godzinie 11, na pewno dotknie Waszego serca. Cieszę się, że jesteście z nami.

13 minut po godzinie 11 Radio Warszawa na 106.2 FM. Zatrzymaj się z Radiem Warszawa, to jedno z haseł tego niedzielnego przedpołudnia. A co czeka nas w tej godzinie na antenie Radia Warszawa? Sama jestem ciekawa, bo to przecież wakacje, czyli inne propozycje. Już mówię, dobre słowo papieża Leona XIV pojawi się. A poza tym po godzinie 11 także kredo, wyznanie wiary, katechezy księdza Mateusza Czubaka, czyli taka nowość w czasie wakacji.

by przemawiało do niego wszystko to, co dotyczy życia mężczyzn i kobiet naszych czasów. To splecenie życia z dziejami narodów sprawia, że coraz głębiej pojmuje on, iż jego misja ma wymiar historyczny, niesie odpowiedzialność za sposób, w jaki kształtowane są relacje społeczne. Dlatego Kościół nie może uważać się za obcy wobec dynamizmów, które kształtują oblicze społeczeństwa. Przeciwnie, zaangażowaniem uczestniczy on w drogach, poprzez które społeczeństwo to wzrasta i organizuje się oraz wnosi własny wkład w osiąganie bardziej sprawiedliwego i braterskiego współistnienia. Papież Franciszek z mocą przypominał o tym historycznym wymiarze misji Kościoła, stwierdzając, że nikt nie może od nas domagać się, abyśmy usuwali religię, przestrzeń tajemniczego wnętrza osób, bez żadnego jej wpływu na życie społeczne i narodowe, nie przejmując się kondycją instytucji społeczeństwa świeckiego, bez wypowiadania się na temat wydarzeń, które interesują obywateli.

0: 33 minuty po 11.
1: Credo. Wierzę, ale czy rozumiem? Jak przełożyć najważniejsze prawdy naszej wiary na życie codzienne? Wyjaśnia ksiądz Mateusz Czubak.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W dzisiejszej audycji przechodzimy do pierwszego artykułu naszego credo, które wyznajemy w każdej niedzielnej mszy świętej. Wierzę w jednego Boga. Tymi słowami rozpoczyna się symbol nicejsko-konstantynopolitański, który od wieków stanowi serce liturgii Kościoła i streszczenie naszej wiary. Wyznanie jedyności Boga, zakorzenione w objawieniu Starego Przymierza, nie jest jedynie abstrakcyjną prawdą metafizyczną, ale fundamentem całego życia wiary Kościoła. Wypowiadając słowa wierzę w jednego Boga, mówimy równocześnie wierzę, że istnieje Bóg i wierzę, że On jest jedyny. Te dwie prawdy są nierozdzielne. Już w Księdze Powtórzonego Prawa znajdujemy słowa, które stały się sercem duchowości Izraela. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jest jedyny. Jest to wezwanie do wspólnoty, do pamięci, do odpowiedzialności. Słuchaj, Izraelu, to znaczy nie tylko ty sam, ale wszyscy razem. Wiara w jedynego Boga nie jest prywatnym przekonaniem jednostki, ale aktem, który kształtuje lud. Te słowa, powtarzane każdego ranka i każdego wieczora, przypominają, że najważniejszą czynnością człowieka wierzącego nie jest mówienie, lecz słuchanie. Bóg objawia się w Słowie, a więc trzeba otworzyć serce, by Jego głos mógł przemówić w naszym życiu. Pan jest naszym Bogiem. To podkreślenie wartości przymierza. Wierzymy w Boga, który nie jest odległy, kosmiczny, anonimowy, ale stał się nasz, bo wszedł z nami w relacje, w przymierze, bo nas ukochał, wybrał, powierzył nam misję. A Pan jest jedyny oznacza, że w świecie pełnym wielu potęg, zawirowań, tylko Bóg jeden jest źródłem sensu i wartości. To właśnie ta jedyność Boga daje jedność naszemu życiu. Bez niej człowiek staje się rozdarty między tysiącami bożków. Dzięki tej jedyności Boga odzyskujemy kierunek i cel naszego życia. W Nowym Testamencie Jezus potwierdza, że Bóg jest jedynym Panem, że należy Go miłować całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. W ten sposób Ewangelia wpisuje się w wielką tradycję wiary Izraela i ukazuje jej pełny sens. Bóg nie jest jedynie absolutem, odległą zasadą kosmosu, ale żywym Panem, który wzywa człowieka do relacji miłości. To, co w Starym Przymierzu było wezwaniem i obietnicą, w Nowym Przymierzu staje się rzeczywistością i wypełnieniem. Miłość do Boga całym sercem i całą duszą jest możliwa, ponieważ On sam pierwszy nas umiłował. Jezus nie tylko przypomina przykazanie miłości Boga, ale sam w swojej osobie je urzeczywistnia. Jego życie, Jego modlitwa, Jego męka i śmierć na krzyżu są najczystszym tak wypowiedzianym Ojcu. W nim człowiek widzi, że Bóg jedyny nie domaga się miłości jako władca, ale pragnie odpowiedzi serca, które jest odpowiedzią dziecka wobec Ojca. Święty Ireneusz z Lyonu pisał, że chwałą Boga jest człowiek żyjący, a człowiek żyje w pełni tylko wtedy, gdy zwraca się całym sobą ku jedynemu Bogu. Miłość Boga całym sercem nie oznacza zniszczenia ludzkiej wolności, lecz oznacza jej spełnienie. Serce podzielone między wielu bogów, bogactwo, władzę, przyjemności, staje się ociężałe i wewnętrznie rozdarte. Serce, które kocha jedynego Pana, staje się zjednoczone, wolne, pełne pokoju i radości. Jezus w modlitwie arcykapłańskiej wypowiada słowa: a to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. W tym objawieniu zawarta jest najgłębsza prawda o Bogu. Jest On jedyny, ale nie samotny. Jedyność Boga nie oznacza izolacji czy zamknięcia w sobie. Przeciwnie. Objawienie, które osiąga swój szczyt w Chrystusie, ukazuje, że Bóg jest żywą komunią. Wiara w jedynego Boga nie zostaje osłabiona przez tajemnicę Trójcy Świętej. Przeciwnie, zostaje oczyszczona z wszelkich wyobrażeń o Bogu jako absolutnej monadzie, samowystarczalnej i niedostępnej. Chrystus ukazuje nam Boga jako Ojca, który daje siebie, jako Syna, który przyjmuje i odwzajemnia tę miłość, oraz jako Ducha, który jest więzią jedności. Bóg jeden w swej istocie objawia się jako wspólnota osób, jako miłość w wiecznym dialogu. Nie są to trzy bóstwa, ale jeden Bóg w trzech osobach. Tajemnica, której ludzki rozum sam nigdy by nie odkrył. Gdybyśmy polegali tylko na filozofii, moglibyśmy co najwyżej dojść do przekonania, że istnieje jeden najwyższy, najdoskonalszy byt, zasada kosmosu. Ale tylko Jezus Chrystus ukazuje nam, że Bóg jest Ojcem, że żyje w wiecznej relacji z Synem i że ich miłość jest Duchem Świętym. Jak mówi święty Jan, Bóg jest miłością, a miłość nie jest samotnością, ale darem z siebie i przyjęciem daru. W świetle tajemnicy Trójcy Świętej odkrywamy, że jedyność Boga nie jest matematyczną jedynością, ale jedynością miłości, która wszystko obejmuje i jednoczy. I dlatego właśnie ta wiara daje życie wieczne. Kto zna jedynego Boga, objawionego w Jezusie Chrystusie, wchodzi w samo serce miłości, która nie przemija. Wierzę w jednego Boga to nie tylko wyznanie wiary, ale także program życia, by pamiętać, kim jesteśmy, do kogo należymy, ku czemu zmierzamy. To wreszcie modlitwa Kościoła, która przypomina nam, że prawdziwa wolność zaczyna się wtedy, gdy wsłuchujemy się w głos Boga. Czynimy Go jedynym Panem swojego życia. Ojcowie Kościoła dostrzegali w tym wyznaniu źródło pokoju i światła. Święty Augustyn pisał: niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie. Serce człowieka, rozdarte, zranione przez grzech pierworodny, odnajduje swoją jedność tylko wtedy, gdy przylgnie do Boga, jedynego i prawdziwego. Za każdym razem, gdy wyznajemy wierzę w jednego Boga, wyrażamy coś więcej niż intelektualną zgodę na prawdę objawioną. Wypowiadamy słowa, które kształtują nasze życie w świecie, w którym człowiek poddawany jest pokusie bałwochwalstwa, oddawania czci rzeczom przemijającym, pieniądzowi, sukcesowi, władzy, technice. Te słowa są aktem prawdziwej wolności. Mówimy: tylko jeden jest Pan, tylko Jemu ufam, tylko On może mnie ocalić i dać mi prawdziwe szczęście. Wiara w jednego Boga jest więc źródłem nadziei, pokoju. Wprowadza w nasze życie harmonię, ponieważ pozwala nam spojrzeć na świat i na samych siebie w świetle tego, który jest, który był i który przychodzi. W Nim wszystko ma swoje miejsce, w Nim nasze życie znajduje sens, a poznając Go i przyjmując, że On jest jedyny, uczymy się także, że On sam wystarcza. Kto kocha jedynego Boga całym sercem, nie traci niczego, lecz przeciwnie, odnajduje wszystko.
3: Audycja została przygotowana przez Katolickie Radio Podlasie w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

Za 12 minut godzina 12, a o godzinie 12 na antenie Radia Warszawa transmisja modlitwy Anioł Pański z Ojcem Świętym Leonem XIV.

Lista Mateusz przedstawia nam przypowieść o siewcy, która opisuje hojność i ufność, z jaką Bóg zasiewa swoje słowo w naszym sercu i rozlewa w nas swoją moc. Sam Jezus, słowo, które stało się ciałem i oddało życie dla naszego zbawienia, jest ziarnem, które Ojciec nieustannie rozsiewa w świecie, aby obumarłszy przyniosło plon obfity. To prawda, czasem napotyka w nas glebę twardą i niewrażliwą, innym razem rozproszoną, podobną do udeptanej ziemi na ścieżkach, do gruntu skalistego albo do krzewów cierniowych. Są jednak chwile, gdy znajduje się ziemię przejmującą i żyzną, a wtedy dokonują się cuda miłości, zdolne przemienić wszystko inne, jak z pewnością także my doświadczyliśmy tego w naszym życiu. Dlatego Ojciec nie przestaje siać, ponieważ wie, że moc Jego miłości jest silniejsza od naszej słabości. Święty Jan Chryzostom, odnosząc się do ziarna Słowa Bożego, stwierdza: a gdzie tu rozum, ktoś powie, siać między ciernie, na skale czy przy drodze? W odniesieniu do siewu i do ziemi nie byłoby to rzeczą rozsądną, ale w przypadku dusz oraz nauki zasługuje nawet na wielką pochwałę, ponieważ w rękach Boga skała może się zmienić i stać się urodzajną ziemią. Możliwe jest, by nie deptano więcej po drodze, aby nie była ona otwarta dla wszystkich przechodniów i stała się żyzną ziemią. Można też wydrzeć ciernie, aby nasienie bez przeszkody wydało owoc. Hojność Boga wobec nas nie jest naiwna, lecz mądra i potrafi dostrzec w nas możliwość dobra, z którego czasem nawet my nie zdajemy sobie sprawy. Dlatego Pan, który dobrze zna glebę naszego serca, lepiej niż my sami ją znamy, nie przestaje wierzyć w nas, w to, kim jesteśmy i kim możemy się stawać dzień po dniu, jeśli z wiarą Jemu się powierzamy. W ten sposób, z bezinteresowności i ufności, z jakimi ziarno jest rozsiewane, oraz z pokory i gotowości, z jakimi jest przyjmowane, wzrastają w nas i rozprzestrzeniają się owoce Ducha Świętego, którymi są, jak naucza święty Paweł, miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Jakże bardzo nasz świat potrzebuje tych owoców. Potrzebuje, aby został nimi napełniony i przemieniony. Zaangażujmy się więc, szczególnie w tych dniach wakacji, aby znaleźć miejsce na słuchanie, czytanie i rozważanie Słowa Bożego, pielęgnując obok wypoczynku i zdrowej rozrywki także ważne chwile ciszy i modlitwy. Do naszych zwyczajnych zajęć powrócimy odnowieni, na ciele i duchu, gotowi głosić dobrą nowinę Ewangelii i coraz bardziej zdolni współpracować we wzroście Królestwa Bożego. Niech pomaga nam w tym Maryja, Królowa Apostołów i Gwiazda Ewangelizacji. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Za wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.

0: Cari fratelli e sorelle.
1: Drodzy bracia i siostry.
0: Saluto gli abitanti di questo bel borgo Castel Gandolfo.
1: Pozdrawiam mieszkańców tego pięknego miasta Castel Gandolfo.
0: Nel quale sto trascorrendo alcuni giorni di ristoro.
1: W którym przebywam teraz dni odpoczynku i pozdrawiam was wszystkich pielgrzymów z każdego zakątka świata.
0: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra.
1: Niestety wracają na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie, a także w innych częściach świata wiatry wojny, siejąc przemoc, terror, śmierć oraz dotykając ponownie tak wielu niewinnych ludzi. Nie pozwólmy, aby one zgasiły płomyk nadziei i pokoju, nawet gdy wydaje się on kruchy i chwiejny. Ponownie odnawiam wezwanie do poszukiwania drogi dialogu, spotkania i dyplomacji. To jedyna droga, która może doprowadzić do pokoju trwałego i sprawiedliwego, w którym narody będą mogły się pojednać w poczuciu wzajemnego bezpieczeństwa i z poszanowaniem godności każdej osoby. Dzisiaj przypada Niedziela Morza. Moje myśli kieruję do wszystkich marynarzy, rybaków, pracowników portowych na całym świecie, którzy doświadczają rozłąki z bliźnimi, a także niekiedy lęku z powodu konfliktów na szlakach morskich. Swoją cierpliwą, cichą pracą wspierają handel i życie wielu narodów. Na koniec łączę się z modlitwą z licznymi wiernymi polskimi, którzy są zjednoczeni na dorocznej pielgrzymce przed ikoną na Jasnej Górze, aby jako uczniowie głosili świadectwo Ewangelii. Dobrej niedzieli dla wszystkich. Zakończyła się rozważanie i modlitwa Ojca Świętego z wiernymi w Castel Gandolfo, modlitwa Anioł Pański. I w pozdrowieniu po tej modlitwie, jak słyszeliśmy, Ojciec Święty pozdrowił pielgrzymów z Polski, tych, którzy zgromadzą się na dorocznej pielgrzymce na Jasnej Górze przed ikoną Maryi. A odbywa się tam jubileuszowa 35. pielgrzymka rodziny Radia Maryja. Teraz widzimy, Ojciec Święty wychodzi do wiernych, aby osobiście przynajmniej niektórych z nich pozdrowić tutaj zgromadzonych na Piazza della Libertà w Castel Gandolfo. A wierni właśnie skandują Papa Leone, Papa Leone. No jest oczywiście wielki upał też na placu, też w Castel Gandolfo. Pomimo tego upału już od rana wielkie rzesze przybywały pociągami i samochodami do Castel Gandolfo, aby tutaj oczekiwać spotkania z papieżem. To wielka radość dla pielgrzymów, których wielu, bardzo wielu po raz pierwszy w ogóle przyjechało i do Castel Gandolfo, i do Rzymu, i po raz pierwszy mieli okazję modlić się wspólnie z Ojcem Świętym, zobaczyć Ojca Świętego i pozdrawiać Go tutaj z tego placu. A w rozważaniu, przypomnijmy dzisiejszym przed modlitwą Anioł Pański, Ojciec Święty nawiązał do ewangelicznej sceny siewcy, którego ziarna padały na różną glebę i przypominając słowa świętego Jana Chryzostoma, papież powiedział, że sianie na ziemię twardą czy skalistą wydaje się zazwyczaj nie będące rozsądnym. Natomiast dla Boga w przypadku dusz oraz siania nauki ewangelicznej Taki siew zasługuje na wielką pochwałę, ponieważ Pan Bóg wie, że nasza gleba, nawet twarda i skalista, może się zmienić. To Bóg wie, jaka jest naprawdę gleba naszego serca i On sieje swoje ziarno w nasze serca. Ziarnem tym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa i sam Jezus Chrystus obecny w Słowie. Papież teraz właśnie jedzie wśród wiernych, którzy tak licznie tutaj przybyli, pozdrawia ich, ściska dłonie. To kolejny moment wielkiej radości dla pielgrzymów przybyłych z całego świata, z każdego zakątka ziemi, jak mówił Ojciec Święty. Jest oczywiście bardzo wielu Polaków, ale widać też flagę ukraińską. Są pielgrzymi z różnych kontynentów. Także z Ameryki Południowej, z Chile. Jak widzimy, ten plac w Castel Gandolfo przed Pałacem Apostolskim jest właściwie szczelnie wypełniony pielgrzymami. Zostawiona tylko taka uliczka wąska, aby pojazd papieski mógł się tam przemieścić. I wierni stoją również w uliczkach dochodzących do tego placu. To wielka dla nich radość. Jak mówiła jedna z sióstr nazaretanek, właśnie mówiła nam tutaj Vatican News, siostra Rafaela, która przyjechała z Polski, to jest chwila, która chciałoby się, żeby trwała zawsze, to radosne spotkanie z Ojcem Świętym. Pielgrzymi przywożą swoje intencje. Oczywiście to nie jest tylko i wyłącznie chęć spotkania z Ojcem Świętym, ale wspólnej modlitwy i zaniesienia szczególnych intencji. Modlą się o swoje rodziny, o swoje małżeństwa, o zdrowie dzieci, a także dziękują za otrzymane łaski. Jak mówił tutaj właśnie Vatican News, ksiądz Paweł Wiecki z Kościerzyny, przyjechał on z grupą ministrantów i właśnie oni dziękowali za czas formacji ministranckiej. Dla większości z nich była to oczywiście, jest to oczywiście pierwsza wizyta w Rzymie i w Castel Gandolfo i pierwsze spotkanie z papieżem, więc to też niezwykłe przeżycie dla chłopców, którzy są na tej drodze formacji ministranckiej.
2: Bardzo dziękujemy za transmisję. Dzięki współpracy z portalem Vatican News i Radiem Watykańskim transmitowaliśmy dla Państwa modlitwę Anioł Pański z Castel Gandolfo z Ojcem Świętym Leonem XIV.

0: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Papież Leon XIV zasiadł do wspólnego obiadu z ubogimi z diecezji rzymskiej. Spotkanie odbyło się w ogrodach Borgo Laudato Si w Castel Gandolfo i było znakiem Kościoła otwartego na wszystkich. Więcej na ten temat nasz reporter Artur Chmielewski.
1: Jak podało Vatican News, do wspólnego stołu zaproszono osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, starszych i młodszych, rodziny z dziećmi, a także samotnych. Papież zrezygnował z oficjalnego przemówienia. Powiedział, że jest głodny sprawiedliwości, autentycznej miłości i Kościoła, który przyjmuje wszystkich. Następnie rozmawiał z uczestnikami, wysłuchując ich historii. Zaproszeni nie byli traktowani jako osoby potrzebujące pomocy, lecz jako goście Ojca Świętego. Watykan podkreśla, że wspólny posiłek miał przypomnieć, iż godność człowieka nie zależy od jego sytuacji materialnej, a Kościół powinien być domem dla każdego. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
0: Ministranci, lektorzy, ceremoniarze oraz schole z całej diecezji warszawsko-praskiej spotykają się na diecezjalnym zlocie służby liturgicznej. Wydarzenie odbędzie się 19 września na terenie Wyższego Seminarium Duchownego diecezji warszawsko-praskiej przy ulicy Mechofera w Warszawie. W programie zaplanowano wspólną modlitwę, mszę świętą, konferencję, warsztaty, gry i integrację uczestników. Hasłem tegorocznego spotkania są słowa "Pójdź za mną". Organizatorzy podkreślają, że zlot ma być okazją do pogłębienia formacji liturgicznej, budowania wspólnoty i umocnienia wiary młodych osób zaangażowanych w służbę przy ołtarzu. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza internetowego. Szczegółowe informacje dotyczące programu i zapisów można znaleźć na stronie diecezja.waw.pl.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Wczoraj w Warszawie miały miejsce obchody Narodowego Dnia Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. Święto państwowe obchodzone jest 11 lipca i ma upamiętnić Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów na Kresach Wschodnich oraz na terenach obecnych województw lubelskiego i podkarpackiego. Mszy świętej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przewodniczył ksiądz pułkownik Karol Skopiński. Kapłan przypomniał słowa jednego z ocalałych świadków tamtych dramatycznych wydarzeń.
3: Nienawiść rodzi się tam, gdzie człowiek odrzuca Boga i przestaje widzieć w drugim człowieku swojego brata. To zdanie, kochani bracia i siostry, nie jest tylko bolesnym świadectwem historii, ale także przestrogą dla każdego z nas. Bo każda wojna, każda zbrodnia i każda nienawiść zaczynają się najpierw w ludzkim sercu.
0: Pomordowani poświęcili życie w imię swojej tożsamości, dodał proboszcz.
3: Którzy do końca pozostali wierni swojej wierze, swoim rodzinom i swojej polskości. Wielu z nich zginęło z modlitwą na ustach. Wielu umierało, trzymając w dłoniach różaniec lub krzyż. Oprawcy mogli odebrać im wszystko, ale nie byli w stanie odebrać im wiary. Można zniszczyć, kochani bracia i siostro, dom. Można spalić kościół, można odebrać człowiekowi życie, ale nie można zniszczyć duszy wiernej Chrystusowi.
0: W południe na Skwarze Wołyńskim miał miejsce również apel pamięci.

Za kwadrans wybije godzina 13. Milówka, no lata temu, miałam wtedy może 17 lat, a być może troszeczkę więcej. Milówka to rodzinna miejscowość braci Golec. Jak Państwo jeszcze tam nie byli, to oczywiście polecam, jak ktoś lubi takie krajobrazy górskie. Foreigner na antenie Radia Warszawa już za moment, a potem zespół Coldplay.

0: pamiętam, jak moje maleństwo, ile wtedy miał lat? 3-4, bardzo lubiło śpiewać tą piosenkę. Za 4 minuty godzina 13, a za kilka chwil powiem Państwu, co się stało w Mińsku Mazowieckim, bo mam takie informacje i to z pierwszej ręki. Dziękuję za czujność, kochani.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: 10 dni.
3: 3 grupy.
4: 320 km i możliwość zmiany życia.
5: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
2: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
3: Chodź z nami.
5: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waf.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
6: My się nie uczymy miłości ludzkiej. Pan Jezus nam nie powiedział: uczcie się miłości swojej. Moja miłość jest wzorem. Możesz jej się nauczyć. Dopiero to zrozumiesz, kiedy ty otworzysz się na miłość ode mnie, kiedy tą miłość przyjmiesz i kiedy zaczniesz słuchać moich słów.
7: Droga do świętości może być prosta? Tak, jeśli poznasz lepiej ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9:15 i po 20:20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
8: Country Club w Radiu Warszawa, audycja z muzyką country, folk i americaną już od 23 lat na antenie.
9: A najnowsze wydanie Country Clubu już dziś o godzinie 17:05.
8: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
9: Zapraszają
8: Jerzy Głuszyk
9: i Maciek Świątek.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
10: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy.
11: Kiedy znajdą godny pochówek? O poszukiwaniach szczątków ofiar rzezi wołyńskiej pisze Irena Świerdzewska w artykule Ekshumacje na Ukrainie. Skutki schizmy lefebrystów wyjaśnia ksiądz Łukasz Żak w wywiadzie Barbary Stefańskiej Niezgoda i rozłam. Jak po wakacjach być lepszym człowiekiem? Radzi ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w eseju Wakacje w Kirkę.
12: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
11: W wakacyjnym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: Święty Franciszek, mniej świata, więcej Boga. Istota duchowości franciszkańskiej. Jak realizować powołanie do braterstwa. Tercjarstwo. Jak żyć regułą zakonu w świecie. Fenomen stygmatów. A także: czy Maryję dotknęła śmierć cielesna. Jak doszło do ślubów jasnogórskich. Asyż. Miasto świętych. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstry Loretanek. Telefon 22 673 50 839 www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: O reklamie.
0: Pochmurno i ten też będzie się pojawiał, a potem będzie znikał, a po 17 w większości miejsc na Mazowszu rozpogodzi się i pojawi się słońce, ale tak nie przywiązujmy się do tego słońca. Dziś raczej nie będziemy korzystać z promieni słonecznych, chociaż w tym tygodniu więcej słońca tego będzie. 17 stopni o tej porze w Warszawie, 18 w Legionowie, 17 w Pruszkowie, 16 w Mińsku Mazowieckim. Spokojnie, może trochę leniwie, relaksująco rozpoczynamy tę godzinę na antenie Radia Warszawa. Pozdrawiam naszych słuchaczy z Mińska Mazowieckiego, panią Martynę, która napisała, że w Mińsku Mazowieckim nie ma prądu. Kochani, dobrze, możecie słuchać Radia Warszawa przez aplikację, przez stronę radiowarszawa.com.pl w telefonie.

0: Prawie 8 minut po godzinie 13. Drodzy Państwo, mam dobrą informację, ponieważ audycja, którą za moment wyemituję, ta rozmowa jest także dostępna do obejrzenia na naszym kanale na YouTubie Radia Warszawa. Taka dobra wiadomość. Spojrzenie ojca. Wakacje to odpoczynek, ale czy można odpoczywać będąc przemysłem Polski? Jak wyglądały wakacje i odpoczynek błogosławionego kardynała Wyszyńskiego i czy potrafił zostawić wszystko i wyruszyć w nieznane? Z kim i jak najchętniej nabierał ducha, by wrócić do pracy? Czy lubił sobie poleniuchować? Na spotkanie pełne potrzebnego oddechu od pracy pod czujnym okiem błogosławionego Stefana Wyszyńskiego zapraszają Weronika Ostrowska i Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.
1: Spojrzenie ojca. Na spotkania pełne ojcowskiej czułości błogosławionego Stefana Wyszyńskiego zapraszają Weronika Ostrowska i Anna Rastawicka.
2: W wakacje to każdy z nas chciałby trochę odpocząć. Zresztą nie tylko w wakacje. Często jest tak, że będąc w pracy czekamy tylko na piątek i wtedy ogłaszamy ten radosny moment. Już jest weekend. Niektórzy też mówią piątek, piąteczek, początek weekendu. A dzisiaj będziemy rozmawiać o odpoczynku. O tym, jak ksiądz prymas odpoczywał i czy zachęcał do odpoczynku, czy odpoczynek to jednak była taka dziedzina jego życia, której nie potrafił. O tym będziemy rozmawiać z panią Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Szczęść Boże, dzień dobry.
3: Pani Szczęść Aniu. Boże, witam serdecznie.
2: Pani Aniu, a pani wypoczęta dzisiaj, czy już zmęczona?
3: Nie, ja jak mówię, to nigdy nie jestem zmęczona, a tym upałem to tak jak wszyscy. To jednak nie na nasze organizmy taki upał, ale to Bóg daje, trzeba przyjąć.
2: A ksiądz prymas lubił upały?
3: Nie.
2: Nie.
3: Nie kochał upałów. Zresztą nigdy się nie opalał. Ksiądz prymas miał wielką umiejętność odpoczywania, pomimo że miał tak dużo pracy. Z perspektywy czasu podziwiam to, że zawsze wygospodarował sobie, przynajmniej w tym czasie, kiedy pamiętam, i kiedy już byłam w instytucie i kiedy wyjeżdżaliśmy z księdzem prymasem, że zawsze znalazł sobie czas na to, żeby na miesiąc wyjechać. Na miesiąc. Zwykle to było w lipcu. Czasami troszkę zahaczało o sierpień, ponieważ 3 sierpnia były księdza prymasa imieniny, urodziny i rocznica święceń. Więc zawsze było bardzo dużo gości i bardzo pracowity czas. Ksiądz prymas czasami chciał ominąć ten dzień, ale potem ciągnęło się to przez cały miesiąc, więc już później pokornie przyjmował wszystkich, którzy chcieli złożyć mu życzenia. Wyjeżdżał. Najbardziej lubił wyjazdy w góry, na Bachledówkę. Tam wyjeżdżał od 1967 roku do 1973. Już w 1974 roku był w Fiszorze koło Wyszkowa. Ale najpiękniejsze były te urlopy na Bachledówce. Ksiądz prymas chodził wierchem, rozmawiał z góralami. Kiedy były upalne dni, zakładał taki długi płaszcz. Nazywało się to prochowiec, taki jasny, z takiego materiału właśnie nie przepuszczającego powietrze. Zawsze brał coś na głowę, taką furażerkę często, albo kapelusz słomiany. I schodził wśród zbóż pięknie. Zawsze podziwiałam, jak tak stawał przy kopkach siana. Wtedy siano było na szczęście w takich pięknych stożkach, a nie w tych wałkach zwiniętych, tak jak teraz. Wtedy to siano tak pachniało i ksiądz prymas tak stawał sobie przy tych kopkach i patrzył na góry. Bardzo kochał przyrodę. znał się na pracy rolników, pytał ich, pytał o zbiory, pytał, co teraz będą robić, co w tym roku, jaka pogoda, co im pomaga, co im szkodzi. Wiedział, jak się nazywa, jakie urządzenie rolnicze, jakaś maszyna, czy jakaś część tej maszyny. Nas często pytał, a jaki to ptak śpiewa? Nie umiałam zgadnąć, a ksiądz prymas zawsze wiedział, czy to śpiewa szpak, czy to śpiewa kos, czy jakiś inny ptak, jakie to ziele, co rośnie, co mijamy, idąc wolną drogą.
2: Czyli opowiadał.
3: Opowiadał. Często wieczorami chodziliśmy na różaniec do lasu, kiedy była pogoda, już nie do kaplicy na wieczorną modlitwę, tylko do lasu. Wspomina, że właśnie tego nauczył go jego ojciec, że chodzili wieczorami i różaniec mówili na spacerze w czasie jakiejś wędrówki. Kiedy był młodszy, chodził po górach, zabierał znajome rodziny, wyjeżdżali razem. Wspominał, jak wyjeżdżał do Białki Tatrzańskiej, wyjeżdżał do sióstr też. Także ksiądz prymas właśnie kochał taki czynny wypoczynek, żeby chodzić, żeby coś robić, no ale jednocześnie nie był to taki wypoczynek całkiem na próżno.
2: Czyli nie lenistwo zdecydowanie.
3: Nie lenistwo.
2: Nie spał do 10?
3: Nie, przeciwnie. Już o 5 patrzył na górę, jak mgła opadała. I zawsze coś tam robił, jak wspominał też w czasie swojej pracy, że też się budził o 5 rano, kiedy lekarze nie pozwolili mu tak rano wstawać, to wtedy odwiedzał myślą sanktuaria maryjne i modlił się do Matki Bożej w różnych sanktuariach. Zostawił taką wstrząsającą modlitwę z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek, gdzie odwiedził Matkę Bożą Ostrobramską w Wilnie i modlił się o wolność religijną dla tych ludów. Także wypoczynek był czynny. Ksiądz prymas budził się wcześniej, ale wtedy pewnie sobie coś pisał, czy coś sobie przygotowywał, coś czytał. O 7:30 była modlitwa przed mszą świętą, o 8:00 msza święta, później śniadanie, a później zawsze po śniadaniu była tak zwana akademia naukowa, czyli czytaliśmy głośno poszczególne fragmenty różnych książek. Pamiętam, czytaliśmy Duchowość Górskiego, czytaliśmy Zielsko Sołouchina, czytaliśmy historię Polski Oskara Haleckiego, czytaliśmy też taką poważną pozycję Stolica Apostolska a Rosja i ksiądz prymas tłumaczył. Pamiętam, że nie zawsze dostatecznie to doceniałyśmy, bo tu słońce, tu by się chciało już pójść w góry.
2: Ktoś przysypiał czasami?
3: Ktoś czasami przysypiał, a tu trzeba było uważnie słuchać, mieć dobrą minę, żeby przykrości nie zrobić. A ksiądz prymas w ten sposób też odpoczywał, bo on chyba z urodzenia był wykładowcą i mówcą. Więc on mówiąc, tłumacząc, dzieląc się tym, odpoczywał. Teraz to rozumiem, bo ja najbardziej odpoczywam przy korekcie i przy tym, jak się dzielę opowiadaniem o księdzu prymasie. To jest naprawdę odpoczynek, bo wtedy człowiek o niczym innym nie myśli. O żadnych problemach, kłopotach, tylko skupia się na tym, co jest przed nim. Później ksiądz prymas zachęcał nas, żebyśmy grali w siatkówkę. Sam nigdy nie grał, trzymał zegarki, robił linię mety. Kiedy przyjeżdżał odwiedzić księdza prymasa w czasie urlopu ksiądz kardynał Wojtyła, to kardynał Wojtyła zakładał sportowy strój i szedł z nami na boisko, a ksiądz prymas tylko patrzył, sędziował, trzymał zegarki, ale sam nigdy nie grał. Potem był obiad, po obiedzie zwykle był odpoczynek i tego ksiądz prymas przestrzegał, że przynajmniej 20 minut, kiedy nie było, że tak powiem, kiedy miał możliwość, bo był w swoim domu, to zawsze te 20 minut po obiedzie odpoczywał. Też w czasie pracy namiotowej bardzo kochał, kiedy wyjść na swój ogród, odmawiać różaniec, właśnie chodząc w ogrodzie. Miał swoje ulubione drzewko, magnolię. Nie wiem, czy o tym już mówiłam.
2: Jeszcze nie było o magnolii.
3: Jak czekał, 3 lata czekał, aż to drzewko zakwitnie. I zawsze na wiosnę tak szedł, czy ta magnolia zakwitnie. I wreszcie, kiedy już był ciężko chory, magnolia cała okryła się takimi białymi, pięknymi kwiatami. I siostry zachęcały księdza prymasa, niech ojciec wyjdzie, popatrzy na tą swoją magnolię, to będzie ojcu lżej. I ksiądz prymas przynajmniej na wózku jechał, żeby popatrzeć, a pod koniec życia na wózku 22 maja poprosił swojego kapelana, księdza Bronka, zawiózł go do ogrodu, prosił, żeby go zostawił samego na wózku, żegnał się z tymi drzewami, z ogrodem, z figurą Matki Bożej. I właśnie z tym drzewkiem swoim ukochanym. Nie wiemy, co się stało, ale brat Teofil, który opiekował się ogrodem, mówi, że za rok ta magnolia uschła. Także zakwitła tylko jeden raz i ksiądz prymas jeszcze zdążył te kwiaty zobaczyć.
2: Z tęsknoty może za księdzem prymasem uschła ta magnolia.
3: Tak, no mówią, że drzewa czują, że z kwiatami trzeba rozmawiać. Mhm. Że drzewa mają też swój świat istnienia. Ksiądz prymas potrafił patrzeć na przyrodę i nawet z tej przyrody wyciągać jakieś lekcje. Na przykład...
2: Ja mogę podtrzymać.
3: Okulary sobie wyjmę, tylko żeby się nie pomylić. Na przykład w zapiskach więziennych znajdziemy taki piękny obrazek, jak ksiądz prymas, patrząc na jodłę, zwykłe drzewo, prawda, jaką mądrą bajeczkę stworzył. Siadła wrona na czole wyniosłej jodły, spojrzała władczo wokół i wydała okrzyk zwycięstwa. Tej wrzaskliwej zjawie wydaje się prawdziwie, że jodła zawdzięcza jej wszystko. Swój byt, wysmukłą piękność, trwałą zieleń, siłę w walce z wichrami. Godny podziwu jest ten tupet wrony. Wielka dobrodziejka stojącej cicho jodły. A jodła ani drgnie, zda się nie dostrzegać wrony. Pogrążona w zadumie, wyciąga gałązki ramion swoich ku niebu. Znosi spokojnie wrzaskliwego gościa. Nic nie zmąci jej myśli, jej powagi, spokoju. To w podtekście ksiądz prymas mówi o sobie w czasie uwięzienia. Wszak tyle chmur już przeszło nad jej czołem, tyle ptaków przelotnych tu się zatrzymało. Poszły, jak ty pójdziesz, nie twoje to miejsce, nie czujesz się pewna i dlatego krzykiem nadrabiasz brak męstwa. To ja wyrosłam z ziemi i trwam korzeniami w jej sercu, a ty, wędrowna chmuro, co rzucasz cień smutku na złociste me czoło, jesteś igraszką wichrów. Trzeba cię spokojnie wycierpieć. Wykraczesz swoją nudną, bezduszną, jakże ubogą pieśń i odpłyniesz. Cóż zdołasz krzykiem zdziałać? Ja pozostanę, by trwać w skupieniu, by budować swoją cierpliwością, by przetrwać wichry i naloty, by spokojnie piąć się wzwyż. Słońca mi nie przysłonisz, sobą nie zachwycisz, celu mej spinaczki nie zmienisz. Był las, nie było was i nie będzie was, będzie las. Bajka. Nie bajka.
2: Patrzył na przyrodę jako dzieło Boże, bo dzisiaj czasami, mam wrażenie, w dzisiejszym świecie przyrodę stawiamy wyżej niż Boga, stawiamy wyżej niż człowieka i ze względu na różne działania, w których No właśnie, nie człowiek jest na pierwszym miejscu, tylko ważniejszy od człowieka staje się jakiś zagrożony gatunek, jakiś las, jakaś szkoda dla środowiska. Ksiądz prymas, jak rozumiem, potrafił tutaj zachować równowagę i takie może trochę franciszkańskie spojrzenie na świat?
3: Ksiądz prymas był człowiekiem ładu. Ksiądz prymas bardzo kochał przyrodę i uważał, że człowiek powinien być wdzięczny Bogu za każdy dar. Kiedyś powiedział, mamy dziękować Bogu nie tylko za Ewangelię, ale też i za cebulę i za buraki, że to wszystko jest dzieło Boże. Ale kiedy się zwierzę stawia ponad człowieka, to jest zakłócenie jakiegoś ładu, który wyznaczył sam Bóg. Dlatego oderwanie świata od Boga, oderwanie człowieka od Boga jest przyczyną tych wszystkich nieszczęść, tych zawirowań, tego nieładu w świecie. Nie można stawiać zwierzęcia wyżej niż człowieka i wydaje mi się, że dzisiaj ksiądz prymas bardzo głośno mówiłby o ekologii człowieka, bo człowiek dziś jest mniej ważny niż jakieś zwierzątka spacerujące po jezdni.
2: Czasem wożone w wózkach.
3: No nie daj Boże, wożone w wózkach. Chociaż też w zapiskach więziennych znajdziemy taki obraz, jak ksiądz prymas szedł zboczem góry, którą porastały śnieżyczki. I potem obejrzał się za siebie i zobaczył zdeptane główki tych kwiatków. Cofnął się, nie poszedł dalej. Mówi, bo my tak nieraz po świecie chodzimy. Wspominał swojego ojca duchowego, księdza Korniłowicza, że kiedyś zobaczył go, jak siedział pochylony na łące nad jakimś kwiatkiem. I mówi, zastanawiałem się, co to jest, czy ojciec mówi kazanie do jakiejś pszczoły, a on podziwiał piękno tego kwiatka. To go ratowało, księdza prymasa to ratowało w Komańczy, kiedy chodził tymi pięknymi łąkami w Bieszczadach, podziwiał las. Naprawdę potrafił korzystać z piękna przyrody, chociaż właśnie w takim ogromnym ładzie, że nigdy zwierzę czy roślina ponad człowieka.
2: Pani Aniu, czy nas, ludzi, którzy ciągle siedzą przed ekranami, spędzają dużo czasu patrząc na czy to ekran smartfona, czy swojego komputera, czy w pracy, czy w domu, czy później na ekran telewizora, też może uratować przyroda, ale takie Boże spojrzenie na przyrodę?
3: Myślę, że nawet w tym ekranie warto od czasu do czasu popatrzeć na jakieś piękno przyrody. Świat Pan Bóg stworzył dla nas. Świat Pan Bóg stworzył, żeby człowiek mógł odnaleźć ślady Boga w tym świecie. Przecież wystarczy popatrzeć na wszechświat, na gwiazdy. Wystarczy popatrzeć na piękno kwiatów, na piękno kwiatów. Wystarczy poznać życie motyli, żeby naprawdę

0: mi się, jak mnie głowa bolała i siedziałam przy stole i nie umiałam ukryć tego, to ksiądz prymas czasami podchodził i mówi: Ania, głowa cię boli. Ja mówię: no tak, proszę ojca. Ojciec mówi: to idź odpocząć. Ja mówię: ale jakbyśmy tak poszli na spacer do ogrodu po obiedzie, to może by mi przeszło. No i ksiądz prymas mówi: to bądź o 4:00 przy drzwiach. I szliśmy i odpoczywaliśmy.
1: W milczeniu, czy podczas takiego spaceru rozmawialiście?
0: Czasami rozmawialiśmy, ale najczęściej mówiliśmy różaniec. A kiedy rozmawialiśmy, to właśnie o tym, jakie to drzewo, kiedy zakwitnie, jak urosło, jakie to kwiaty, jaki to ptak śpiewa. Także najczęściej to były rozmowy takie właśnie o Bożym świecie.
1: A jeśli różaniec, to można to nazwać odpoczynkiem z Maryją też? Nie tylko z księdzem prymasem, ale i z Maryją?
0: Tak, tak, i z Bogiem. Z takim pokoju, takim przeniesieniu się do innego świata. Zresztą w ogóle modlitwa różańcowa przez ten rytm, który nadaje, jest taką modlitwą, która daje pokój. Niektórzy się zastanawiają, jak to mówić w kółko to samo, albo mówić co innego, a myśleć o czym innym, jak jest rozważanie tajemnic. A ile razy mówimy modlitwę i myślimy jeszcze o czymś całkiem innym. Dlatego modlitwa była oddechem dla księdza prymasa.
1: Dla pani też modlitwa jest oddechem?
0: Tak, tak. Kiedy tylko mogę się skupić na tej modlitwie, bo często mi się zdarza mówić różaniec też w autobusie czy w samochodzie, kiedy się jedzie, ale to już nie jest to samo.
1: Zachęcamy państwa do długich spacerów?
0: Zdecydowanie do długich spacerów z różańcem i z otwartymi oczami na piękno Bożego świata.
1: Zachęcała pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Bardzo dziękuję za to spotkanie i życzymy państwu dużo, dużo odpoczynku.
0: Szczęść Boże!

Spokojnie jak sen, czy trudniejszą drogą, dni już minione, czy to, co przed tobą, jak statek z papieru na oceanie, musisz wbrew wichrom pognać w nieznane. Podobny żurawiom z dala od gniazd, wybieraj wodę.

dobrem za zło. Czy w ciemnej dolinie nie zaznasz lęku i zachowasz imię? Jak płomień zapałki uparcie się tli, nie trać nadziei do końca swych dni.

Miłe. Za 19 minut przywitamy godzinę 14, pora obiadowa. Kochani słuchacze i parafianie różnych tutaj parafii z Mińska Mazowieckiego, dajcie znać, czy ten prąd wrócił. Cieszę się, że możecie nas słuchać przez stronę internetową radiowarszawa.pl, o tyle, o ile wasze telefony są naładowane. A teraz taka przypominajka, że w Archidiecezji Warszawskiej jest prawie 20 grup, które przygotowują dzieci do pierwszej Komunii Świętej według programu Baranki. Często o tym programie wspominaliśmy także w ramach audycji Przystanek Parafia, bo to jest propozycja dla rodzin, które chyba nie chcą komuś po prostu delegować przygotowania do pierwszej Komunii Świętej, ale pragną same wziąć odpowiedzialność za kształt swojej wiary. O tym też wspominał ksiądz Łukasz Duda, diecezjalny duszpasterz rodzin. I Baranki oczywiście istnieją w archidiecezji warszawskiej, ale także mają się dobrze i świetnie funkcjonują na terenie diecezji warszawsko-praskiej. Wiem, że nasi radiosłuchacze bardzo pochwalali tę formę przygotowania do przyjęcia pierwszej Komunii Świętej.

i tego szczęścia, drodzy Państwo, które śpiewał Ray Dalton, także życzę naszym radiosłuchaczom w tej porze obiadowej. Wiem, że tutaj u Pana Rafała na wymowie to gołąbki dzisiaj królują, więc życzymy już teraz smacznego. A na naszej antenie, no, piękna, romantyczna nuta John Secada na 106.2 FM. Jak ktoś pamięta jeszcze, jak wyglądał ten biało-czarny teledysk, no to cieszę się, że ktoś oprócz mnie ma tyle samo wiosen albo i więcej.

0: Za minutę godzina 14.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co powiesz na podróż dookoła świata?
3: A ile masz pieniędzy?
2: A co mają do tego pieniądze?
3: Wiedziałem.
2: Bierzemy plecaki, wygodne buty i ruszamy i będziemy wszystko relacjonować słuchaczom.
3: Halo, tu Ziemia.
2: A ja wolę bujać w obłokach.
3: Tylko za wysoko nie odleć. Tak na wysokość mikrofonu.
2: Dobrze, że mamy studio na trzecim piętrze, zawsze bliżej nieba.
3: Letni poranek z Radiem Warszawa.
2: Budzimy stolicę i okolice.
3: Od poniedziałku do piątku.
2: Od 7 do 10 zapraszają
3: Weronika z głową w chmurach
2: i Jarek stąpający mocno po ziemi.
4: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, już jutro po 22. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
0: Jest cieplej, 19 stopni na termometrach, także w Pruszkowie, w Zielonce, w Sulejówku i w Warszawie. Chociaż akurat w Sulejówku i w Ząbkach po 15 znowu zacznie padać deszcz i tutaj trudno o jakieś obietnice związane z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Mogę tylko powiedzieć, że w Warszawie będzie jeszcze cieplej, do 20, do 21 stopni oczywiście na plusie. Po godzinie 14 na 106.2 FM. Przed nami m.in. Oskar Cyms cały czas, a będzie również Brozo z pięknym utworem Nie ma miejsca jak dom. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry.

Sporo tych włoskich akcentów na antenie Radia Warszawa, a więcej tych włoskich właśnie sugestii i na przykład zaproszenia do Italii będzie po godzinie 16.40. Zapraszam w imieniu księdza profesora Witolda Kaweckiego, bo wtedy na naszej antenie przeniesiemy się do słonecznej Italii. Bo to jest audycja zatytułowana Włoskie skarby. Podróże po nieznanej, nieodkrytej i nieoczywistej Italii, którą znamy między innymi z książek, przewodników i pewnie od przyjaciół. Zachęcam serdecznie i gorąco właśnie do wysłuchania tej audycji. Ale wcześniej na naszej antenie już w tej godzinie dobre słowo naszych pasterzy pojawi się. Będą także fragmenty dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej, a o godzinie 15 w wakacje, chociaż mamy niedzielę, transmitujemy Korynkę do Bożego Miłosierdzia, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach i specjalna dedykacja. No jestem ciekawa, czy słucha mnie. No często słucha, to jest najczęstszy krytyk mój, moja mama. Mrozu, nie ma miejsca jak dom. Jak państwo mają takie miejsce jak dom, gdzie jeszcze albo mama, albo tata żyją i poczęstują was rosołem, tą pomidorówką, a raczej ten stół jest bardzo zastawiony, możecie wygadać się, wypłakać, to po prostu można powiedzieć, że to wasze błogosławieństwo nadal trwa. Tak jest. Mrozu nie ma miejsca jak dom na 106,2 FM. Dla tych, którzy mają takie miejsce i dla tych, którzy już za takim miejscem tęsknią, życzę z serca, żeby to marzenie się państwu spełniło.

22 minuty po godzinie 14. Liczy się każdy dzień, liczy się każdy odruch serca i każdy ułamek sekundy, jeżeli chodzi o modlitwę, na przykład różańcową. Usłyszałam od naszych słuchaczy nieraz, że właśnie ta modlitwa różańcowa na antenie Radia Warszawa codziennie o 21:30 bardzo Państwa wycisza, tak? I daje tak troszeczkę odrobinę nadziei. Ja czasami też zdołam się dodzwonić, ale to też nie jest takie łatwe, bo te telefony ciągle są zajęte. Przypomnę, dziś modlitwę różańcową. Już patrzę, kto będzie prowadzić. A, nasz kolega, redaktor Jacek Ziemkiewicz. Warto do nas wtedy telefonować o 21:30 512 700 444 512 700 555. Ja ciągle nie mogę zapamiętać tych numerów, ale jakoś tak potem szukam na stronie Radia Warszawa i czasami no, jestem pobłogosławiona, że mogę dodzwonić się i wspólnie z Państwem również pomodlić się w Waszych intencjach.

0: 29 minut po 14.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Pan Bóg spojrzy w serce człowieka i od razu będzie wiedział, czego ten człowiek chce. Nieba czy piekła? My sami będziemy szli do nieba i do piekła. Czego ten człowiek chce?
3: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań! Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o jedynych uznanych objawieniach maryjnych w Polsce opowiada Ewa Czaczkowska, a także o bolesnym dla Kościoła wydarzeniu, jakim było wyświęcenie biskupów bez zgody papieża. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
5: Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski. Wspierając media, owocność naszego duszpasterstwa staje się pomnożona. Bardzo Was zachęcam, abyśmy w miarę naszych możliwości pamiętali i próbowali stać się współuczestnikami tego dzieła apostolskiego.
6: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl. Zachęcamy do wejścia w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa wsparcie.
4: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: Reklamie.

0: Zatrzymaj się z Radiem Warszawa za 18 minut 15.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 3 stycznia 2026 roku. Rozpoczęcie Jerycha Różańcowego Diecezji Warszawsko-Praskiej w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej na Brudnie.
3: Jak to wygląda na co dzień? Znaczy to zabieganie o mądrość kolega. Najkrócej można by powiedzieć, to jest wysiłek otwarcia się na Boga, żeby Bóg w nas zamieszkał i żeby odwzorował w naszym wnętrzu siebie, żeby z tej mądrości coś przylgnęło do nas. Jeśli człowiek nie otworzy się na działanie łaski Bożej, nie otrzyma tego daru mądrości. To nie jest na zewnątrz od nas. To jest ta bliskość Boga, która oddziaływuje na nasze wnętrze, na nasze rozumowanie, na to wszystko, co jest siłą naszego poznania, oddziaływuje na nasze codzienne wysiłki. W tym wszystkim musi być siła mądrości Bożej. Można jeszcze krócej powiedzieć, żebyśmy tak postępowali, jak w danej sytuacji postąpiłby Najwyższy, czyli Bóg. Wtedy mówimy, to jest człowiek mądry.
1: Dobre słowo pasterzy.

Za 8 minut wybije godzina 15 na 106.2 FM. W tej godzinie jeszcze fragmenty dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej. A poza tym, drodzy Państwo, przepiękny utwór, który może stać się również modlitwą. To tylko mnie poprowadź i Tomek Kamiński na antenie Radia Warszawa. W tym momencie także chciałam podziękować wszystkim naszym radiosłuchaczom, którzy są już z nami od tylu lat i nadal nas wspierają i modlitewnie, i materialnie. Bardzo z serca Państwu za to wszystko dziękujemy. My także modlimy się za naszych darczyńców codziennie o 21.30. To jest ten nasz radiowy, słynny różaniec. Przypominam, że zdarza się tak, że wspólnoty poszczególne zgłaszają się do Radia Warszawa, że no mają takie pragnienie serca, żeby z nami się pomodlić. I istnieje taka możliwość, tylko warto wcześniej się z nami skontaktować. Nasz redakcyjny kolega wtedy wszystko objaśni, jak to wygląda. Państwo pytają najczęściej o to, czy można dłuższe komentarze do tajemnicy różańca przeczytać, przekazać intencje. Widzicie nas, my widzimy was i w tym samym czasie, kiedy to jest modlitwa na żywo, dzwonią również do naszego studia radio słuchacze.

0: Rzadkie minuty 15.
1: Godzina miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Nagle ujrzałam Pana Jezusa ukrzyżowanego, który mi rzekł: w męce mojej szukaj siły i światła. Po skończonej spowiedzi rozważałam straszną mękę Jezusa i zrozumiałam, że to, co ja cierpię, jest niczym w porównaniu z męką Zbawiciela. A każda, nawet najmniejsza niedoskonałość, była przyczyną tej strasznej męki. Wtem duszę moją ogarnęła tak wielka skrucha i dopiero wtedy odczułam, że jestem w morzu niezgłębionego miłosierdzia Bożego. O, jak mało mam słów, ażeby wyrazić to, co przeżywam. Czuję, że jestem jak kropla rosy, pochłonięta w głębie bezdennego oceanu miłosierdzia Bożego.

Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Miłosierny Jezu, w godzinie, w której umierałeś na drzewie krzyża, stajemy w duchu na Golgocie, aby trwać przy Tobie. Zatrzymujemy się w pędzie tego dnia, aby choć parę chwil spędzić z Tobą. Wracamy myślą do Twego nauczania, gdy zwracałeś uwagę na to, byśmy się nie wywyższali, lecz w pokorze służyli sobie nawzajem. Mówiłeś o tym, byśmy strzegli się obłudy, by nasze decyzje, wybory, działania były zawsze zgodne z wyznawaną wiarą. Byśmy nie byli tymi, którzy dużo mówią i obnoszą się ze swoją religijnością, lecz ich życie, czyny, postawy świadczą o tym, że sercem daleko są od Boga. Ty, Jezu, żyłeś tak, jak nauczałeś, a całe Twoje życie, aż po krzyż, było służbą. Tobie naprawdę zależało na tym, aby każdy z nas odkrył, jak bardzo jest umiłowany przez Boga i zaproszony do życia w bliskiej relacji ze swoim Stwórcą. Choć sam jesteś Bogiem, nie cofnąłeś się przed wzięciem na siebie wraz z ludzką naturą wszystkich konsekwencji grzechu, z jakimi się zmagamy. Wszedłeś w nasz trud, cierpienie, śmierć. Byłeś kuszony, wystawiany na próby, lekceważony. Wziąłeś na siebie nasze ciężary i pokazałeś, jak pośród tego wszystkiego zwyciężać, jak kochać i służyć. Prosimy Ciebie dla zasług Twej bolesnej męki, byś nas umacniał na drodze do nieba i uzdalniał do wprowadzania w nasze życie Twojej lekcji miłości. Prosimy, by nasze życie nie było obłudne, powierzchowne, lecz wewnętrznie zgodne z wyznawaną przez nas wiarą w każdej sytuacji, jak Twoje w życiu ziemskim i na krzyżu.

0: Boże, Ojcze Wszechmogący, wraz z pielgrzymami w łagiewnickim sanktuarium i osobami, które łączą się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe, prosimy, aby uwielbione było Twoje miłosierdzie we wszystkich sercach, bo każde bije dzięki Twojej miłości. Niech Królestwo Twoje, w którym jedynym prawem jest miłosierna miłość, przyjdzie do wszystkich dusz, zwłaszcza tych, które są poranione grzechami i zniewolone przez nałogi. Niech Twoja wola, która jest miłosierdziem samym, spełnia się w naszym życiu i w każdej rodzinie, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie, aby ludzkość doznała upragnionego pokoju. Chleba powszedniego i eucharystycznego dawaj nam na każdy dzień, abyśmy nie ustali w drodze do Twego domu. W pokorze prosimy o przebaczenie win i o to, abyśmy umieli przebaczać naszym winowajcom. W swoim miłosierdziu chroń nas od wszelkiego zła i nie dopuść, abyśmy ulegali pokusom. Błogosław nam i tym, którzy prosili nas o modlitwę w tym sanktuarium. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
1: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión. por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
2: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
1: Ewiger Vater, ich opfere dir auch den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Uwielbiamy Cię, Jezu, za Twe wcielenie, za Twą śmierć i zmartwychwstanie, za to, że stałeś się prawdziwie naszym bratem, doświadczając ludzkiego losu w całym jego pięknie i w całym jego trudzie. Dziękujemy za to, że zbawcze wydarzenia dokonane w Twoim życiu objawiły nam wielkość Bożego miłosierdzia. Dziękujemy za dar świętej siostry Faustyny, która nieustannie przybliża światu tę niezgłębioną i radosną tajemnicę o miłosiernej miłości Boga i za wszystkie łaski przez nią wyproszone.

0: Zakończyliśmy transmisję Koronki do Bożego Miłosierdzia, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Czas na dzisiejszą Ewangelię, którą w tym tygodniu komentuje ksiądz Mateusz Kowalski.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi, i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali, dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? On im odpowiedział, wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano, bo kto ma, temu będzie dodane w nadmiarze mieć będzie, kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu. Ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, także zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.
2: Jezus opowiada dziś o siewcy, który sieje ziarno hojnie, bez kalkulowania, bez wybierania tylko najlepszej ziemi. Rozrzuca ziarno wszędzie. To niezwykle wzruszający obraz Boga. Bóg nie kocha ostrożnie, nie daje swojej łaski tylko tym, którzy na nią zasłużyli. On sieje swoje słowo w każdym sercu. I czasami jesteśmy jak droga, bardziej od doświadczeń, zranień i rozczarowań. Niekiedy przypominamy bardziej skalistą glebę, szybko się zapalamy, ale równie szybko i gaśniemy. Bywa też, że ciernie codziennych trosk zagłuszają w nas głos Boga. Ale mimo to Jezus nie przestaje siać, nie zniechęca się naszymi upadkami. Widzi w nas potencjał żyznej ziemi, nawet wtedy, gdy sami jej w sobie nie dostrzegamy. Najpiękniejsza prawda tej Ewangelii jest taka, że Bóg bardziej wierzy w nas niż my sami. On wie, że jedno zasiane słowo może kiedyś wydać plon stokrotny. Pomyślmy, jaką ziemią jest dziś moje serce dla Słowa Bożego.

przepiękny utwór Angel na antenie Radia Warszawa, 37 minut po godzinie 15. No, niektórzy z bólem serca oglądają mundial, prawda, bez naszej reprezentacji, natomiast nasi siatkarze radzą sobie znakomicie, a za moment powiem o tym, kiedy rusza czwarty sezon warszawsko-praskiej Ligi Siatkówki. Już teraz zachęcamy, by wziąć udział albo dołączyć do kolejnej drużyny. Szczegóły za kilka minut. To wszystko.

No nie wiem, co się dzieje, ale na myśl o siatkówce od razu zgłodniałam. Powiem teraz o specjalnej formie integracji. Czwarty sezon warszawsko-praskiej Ligi Siatkówki potrwa od połowy września do czerwca 2027 roku. Do tej formy zaproszone są osoby formujące się we wspólnotach, ale także kapłani, pracownicy parafialni z diecezji warszawsko-praskiej, archidiecezji warszawskiej i też innych diecezji, bo to jest taka integracja międzywspólnotowa i międzyparafialna właśnie poprzez sport. Dokumenty potrzebne do zgłaszania drużyny, regulamin ligi, wszelkie informacje na stronie diecezja.waw.pl, a zapisy, uwaga, tylko do 10 września. Warto zdążyć.

0: Powoli, powoli zbliża się godzina 16, to oznacza, że już za chwileczkę, już za momencik rozpocznie się spotkanie z Jackiem Zienkiewiczem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wszystkiego dobrego. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Country Club w Radiu Warszawa, audycja z muzyką country, folk i americano już od 23 lat na antenie.
1: A najnowsze wydanie Country Clubu już dziś o godzinie 17:05.
3: Duża porcja muzyki country i americany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
1: Zapraszają
3: Jerzy Głuszyk
1: i Maciek Świątek.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W wakacyjnym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: Święty Franciszek, mniej świata, więcej Boga. Istota duchowości franciszkańskiej. Jak realizować powołanie do braterstwa, tercjarstwo. Jak żyć regułą zakonu w świecie. Fenomen stygmatów. A także: czy Maryję dotknęła śmierć cielesna. Jak doszło do ślubów jasnogórskich. Asyż, miasto świętych. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstry Loretanek. Telefon 22 673 58 839 www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku. W programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
2: O reklamie.
1: No to dzień dobry Państwu jeszcze raz, Jacek Zienkiewicz. Patrzymy na pogodę, no i co tutaj można wymyślić z tą pogodą? Poza tym, że jaka jest, wszyscy widzą. No ale coś sobie powiedzmy tutaj. Ewa mnie zostawiła w takiej sytuacji dosyć, że tak powiem, dynamicznej, szanowni Państwo. Cały czas nam pada, wiatr nam wieje z północy.

No tak to czasami bywa, że są pewne trudności techniczne, ale naprawimy sytuację w kolejnych wejściach. Jeszcze raz, Jacek Wienkiewicz, będę z Państwem do godziny 22. Dzisiaj między innymi spotkanie w ramach Country Clubu. No i dużo dobrej muzyki, w tym też tej muzyki uwielbieniowej. Tymczasem Garou i Céline Dion, więc będzie nastrojowo po francusku. Sous le vent.

No, zacięło się wtedy coś tam pogodą, ale teraz się odcięło, więc skoro mam teraz możliwość, to Państwu jeszcze tak sprecyzuję, że te 21 stopni jednak króluje. Rozmawialiśmy przed chwilą właśnie z Ewą, że nie wiadomo, jak to się ubrać, bo tak deszczowo, raz pada, raz nie pada, ten wiaterek taki podejrzany, ale w powietrzu temperatura 20-21 stopni to sprawia, że można zaszaleć i ubrać się całkiem lekko i nic się nie stanie. A jak będzie padało, to przynajmniej mniej zmoknie. O czym mogą myśleć kolarze, którzy rywalizują na trasie Tour de France? O tym, żeby jak najszybciej dojechać do mety. Oczywiście dzisiaj taki pagórkowaty etap wielkiej pętli. No zobaczymy. Będę też obserwował, bo jestem wielce zainteresowany, jak to się dzisiaj wydarzy i dam Państwu znać, jak dzisiaj kolarze. Tam były spekulacje, że może dzisiaj nasz Michał Kwiatkowski, Kwiato się dołączy do rywalizacji. Na razie nic na to nie wskazywało. No to zobaczymy. Dzisiaj przerwa od mundialu po wczorajszych meczach. Jak się Państwo czujecie? Po wczorajszych i dzisiejszym nocnym w zasadzie. No, bez niespodzianek. Nie będzie półfinału Norwegia z Szwajcarią, będzie bardziej klasycznie Anglia-Argentyna, no i oczywiście ten pierwszy półfinał Hiszpania-Francja, więc same potęgi w półfinale. Radio Warszawa 106,2 FM, Marisa, odkochaj na antenie Radia Warszawa.

0: No pięknie nasz Justin Timberlake podprowadził tym apelem, żeby nie zatrzymywać w nim feelingu. No właśnie takie połączenie języka polskiego z angielskim. To ma też miejsce w Mundialu, gdzie jest ten sławetny już hydration break. Niektórzy mówią, że to jest przerwa hydratyzację. To jakoś tak. No ale to właśnie chodzi o to połączenie języka polskiego z angielskim, takie śmieszne. Taka hybryda. No ale Justin Timberlake, co najważniejsze, doprowadził nas do godziny 16:30, a to jest czas przewidziany na to, aby Państwa, naszych słuchaczy, zaprosić na wiadomości z życia Kościoła.
1: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Dziś w Warszawie rozpoczęła się 37. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży. Przez 6 dni młodzi z Polski i z zagranicy będą rywalizować w zawodach sportowych, uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych oraz spotkaniach formacyjnych. Tegorocznej edycji towarzyszy hasło Twoje korzenie, nawiązujące do budowania życia na wartościach chrześcijańskich. Parafiada od blisko 4 dekad łączy 3 filary, wskazał na 106.2 FM ojciec Rafał Roszer, rzecznik tego wydarzenia.
2: Żeby łączyć młodych ludzi, którzy we wspólnocie Kościoła są, no i żeby tutaj takim trzonem stały się zawody sportowe, stąd ta nazwa, ale później do całego rozwoju myśli parafiadowej dochodzą jeszcze dwa inne filary, to jest kultura, no i formacja duchowa.
1: Organizatorzy podkreślają, że celem wydarzenia jest nie tylko rozwijanie talentów, ale także budowanie relacji i zachęcanie młodych ludzi do spotkania twarzą w twarz, z dala od świata wirtualnego. Niekiedy to na naszej parafiadzie udaje się odkryć talenty przyszłych sportowców, dodał gość Radia Warszawa.
2: Myślę, że pani Justyna Jóźwik jest taką osobą ze Stalowej Woli, która znamy ją na pewno ze stadionów lekkoatletycznych, a teraz po prostu możemy się chwalić tym, że też biegała na parafiadzie, zdobywała laury i medale.
1: Często można było także zobaczyć naszą mistrzynię tutaj biegającą blisko na warszawskiej pracy. Inauguracja miała miejsce w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach. Główna baza wydarzenia mieści się na kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a w programie znalazły się zawody sportowe, konkursy artystyczne oraz spotkania z zaproszonymi gośćmi.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Płock tętni życiem. Do tego miasta przyjechało 600 stypendystów Dzieła Nowego Tysiąclecia. To osoby z różnych stron polskich, które na co dzień studiują w 50 miastach w Polsce oraz za granicą. Uczestnicy z 16 wspólnot akademickich rozpoczęli obóz formacyjno-integracyjny i zostali zakwaterowani w 5 ośrodkach. Biskup płocki Szymon Stułkowski w homilii na rozpoczęcie obozu podziękował uczestnikom za odwagę rozwijania swojej wiary.
4: Cieszę się, że szukacie tej bliskości Pana Boga, że tankujecie tę moc ducha. Jest to potrzebne, bo ona się wyczerpuje. Trzeba być podłączonym do tego źródła duchowej mocy. I to spotkanie też między innymi temu służy. Ale każdy z nas musi sam o to zabiegać, żeby być blisko Jezusa.
1: Obozy wakacyjne są stałym elementem formacyjnym dla wszystkich stypendystów. Wielu z nich przez cały rok czeka właśnie na to spotkanie.
5: Wakacyjne obozy są klucz całego programu formacyjnego. Uczniowie i studenci, bo to są dwie grupy, mają swoje spotkania śródroczne, natomiast obozy wakacyjne są absolutnie najważniejsze. Dlaczego? Bo jak się po latach pyta stypendystów, odkąd są fundacji, to naprawdę jeszcze nikt nie podał daty pierwszego przelewu na konto środków materialnych. Każdy mówi miasto, w którym po raz pierwszy był na obozie.
1: Uczestnikom towarzyszą siostry zakonne, księża i absolwenci

0: programu stypendialnego. Dziś początek piątej edycji Mokotowskiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Do udziału w tym wydarzeniu, które zyskało już swoją renomę, zapraszani są wybitni artyści. Cykl będzie trwał do 19 lipca w Narodowym Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Pierwsza szansa zatopienia się w dźwiękach i zadumie już dziś o godzinie 20:00 zachęca organizator, organista Sebastian Kuczyński.
1: Podczas koncertu inauguracyjnego usłyszymy w tym roku trio zespołu muzyki dawnej. Będą to wykonawcy tacy jak Joanna Morska, która zagra na skrzypcach barokowych, zagra także pan Michał Zieliński. Na instrumencie możemy powiedzieć dość egzotycznym, bo będzie to teorba, czyli instrument z tej grupy instrumentów historycznych, strunowych. I to wszystko przy towarzyszeniu Pozytywu, na którym zagra Michał Sawicki.
0: Na kolejne wydarzenie nie będzie trzeba długo czekać, dodaje.
1: Kolejny koncert w środę, 15 lipca o godzinie 20:00 w sanktuarium i wystąpi tutaj duo. Duo małżeńskie. Pani Małgorzata Trojanowska, świetna sopranistka, i jej mąż Sylwester Trojanowski, organista. Zabrzmią dzieła na organy solo, m.in. dzieła Bacha, Surzyńskiego czy operowy nasz polski Moniuszko.
0: Organizatorzy podkreślają, że festiwal ma popularyzować muzykę organową i przybliżać jej piękno szerokiej publiczności. Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, za 18 minut godzina 17, a my Państwa o tej porze chcielibyśmy zaprosić w podróż. Podróż po Italii, ale tej nieoczywistej. I ja chyba więcej już Państwu nie będę mówił, po prostu wsłuchajcie się w naszą audycję.
1: Włoskie skarby. Na podróże po nieznanej, nieodkrytej i nieoczywistej Italii zaprasza ksiądz Witold Kawecki.
2: Apulia. Miejsce wiecznej wiosny. Współczesna Apulia przed wiekami w epoce antycznej stanowiła część tak zwanej Wielkiej Grecji. Została ona ostatecznie podbita przez Rzym w 272 roku przed Chrystusem. Homer pisał, że Apulia jest miejscem wiecznej wiosny. Może dlatego pozostała spichlerzem Włoch. Od czasów greckich wytwarza się tutaj wszelkie produkty spożywcze, zwłaszcza zboże, pomidory, oliwę, wina, warzywa i rozmaite sery. Chleb z Apulii dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych w całych Włoszech. Mnisi bazyliańscy w IX wieku stworzyli tu nowe rodzaje oliwek rosnących pierwotnie na dziko wśród śródziemnomorskich zarośli, ale szczepiąc je, założyli mnisi nowe gaje oliwne. Apulia pozostawała przez wieki pod wpływami greckimi, bizantyjskimi, rzymskimi, a nawet normańskimi. Apulia ma 800 km wybrzeża, więc podróżuje zasadniczo wzdłuż niego. Miasta rozwijały się tutaj nad morzem, gdzie Normanowie chcieli podkreślić swoją dominację. Najpierw jadę na półwysep Gargano, rozciągający się na długości prawie 70 km. Skaliste podłoże porośnięte jest mniejszym czy większym lasem. Miejscami występuje tylko mech albo naga skała. A ponieważ wokół jest lazurowe morze, krajobraz staje się wyjątkowo urokliwy. Linia brzegowa Cypla, początkowo piaszczysta i płaska, stopniowo zaczyna się wznosić, począwszy od miejscowości Peskici i oferuje jaskinie o zadziwiających kształtach i kolorach, wyglądających jak skalne klejnoty. Rajskim zakątkiem Gargano są wyspy Tremiti. Od starożytności pełniły one jakby rolę strażnicy między wschodem a zachodem. Saraceni, którzy szli jak burza, zdobywając cały basen Morza Śródziemnego, nigdy nie zdobyli jednej z tych wysp, San Nicola, świętego Mikołaja. Wokół widać szafirową toń Adriatyku o nadzwyczajnej przezroczystości, poszarpane wybrzeże, tajemnicze jaskinie i urzekające piękno widnokręgu. Wyspa od niemal tysiąca lat zamieszkana jest przez mnichów. Przy ogromnym średniowiecznym kompleksie klasztornym benedyktynów stoi kościół Santa Maria a Mare, sięgający IX wieku. Na całym archipelagu wysp mieszka jedynie 450 osób. Miejsce jest urokliwe, klimatyczne, latem bardzo turystyczne, ale po sezonie idealne do metafizycznej zadumy nad życiem. Groty Gargano, dostępne tylko od strony morza, są jedną z największych atrakcji półwyspu. Trzeba dopłynąć stosunkowo niewielką łodzią, by dostać się do środka. Półwysep Gargano jest także miejscem głębokiej duchowości. Najlepszym przykładem jest sanktuarium na górze Michała Anioła, jedno z najstarszych miejsc kultu na świecie, i kościół z grobowcem ojca Pio w San Giovanni Rotondo. Poniżej Gargano leży miasto Trani, które jest perłą Adriatyku. Serce miasta jest duży port rybacki, który już w średniowieczu był jednym z najważniejszych na Adriatyku. Nad samym brzegiem morza moją uwagę zwraca surowa romańska katedra świętego Mikołaja Pielgrzyma z przełomu XI i XII wieku. To jeden z najważniejszych zabytków Apulii. Jasnoróżowy tuf wapienny, niemal biały, pozyskiwany z jaskiń oraz marmur wydobywany w Trani, z których zbudowano katedrę, pięknie kontrastują z turkusowymi wodami Adriatyku, błękitem nieba i morskim lazurem wschodnich wybrzeży Adriatyku. Zjeżdżając w dół włoskiego buta, docieram ciągle do Bari, starożytnego portu, a jednocześnie ośrodka wymiany handlowej i kulturowej z Bizancjum. Miasto szczyci się grobem świętego Mikołaja w pięknym kościele z białego kamienia, będącym wspaniałym przykładem architektury romańskiej ze złoconym drewnianym stropem. To właśnie tutaj, za głównym ołtarzem, w prezbiterium, spoczywa polska królowa Bona Sforza, a także znajduje się rzeźba świętego Stanisława ze Szczepanowa. Jadę dalej na południe, do Polignano a Mare, które słynie tylko z tego, że ma spektakularną rajską plażę La Mamonachile, malowniczo wciśniętą pomiędzy dwa klify. Wąskie ulice pełne kwiatów i białych domków są tu niezwykle urokliwe. Kilka kilometrów za Polignano leży Monopoli, nazywane sercem Apulii. To urokliwy, niewielki port z kolorowymi łodziami rybackimi i katedrą Maria Santissima della Madia, a w jej wnętrzu znajduje się przepiękna ikona Marii z 1117 roku. Najbogatsi mieszkańcy Apulii i obcokrajowcy mieszkają w Val d'Itria, rolniczej dolinie między Bari a Ostuni. Rozciągają się tu hektary starych gajów oliwnych, niektóre okazy mają prawie 3000 lat, i winnic produkujących wyborne białe wino. We wsiach wypełnionych mieszaniną kwitnących kwiatów, oliwek i czerwono-brunatnej ziemi pasą się stada osłów, a białe miasteczka przyciągają swoim urokiem. Można tu na chwilę zamieszkać w gospodarstwie agroturystycznym. Tym, co czyni Dolinę Val d'Itria miejscem wyjątkowym i unikalnym w skali świata, są z pewnością baśniowe domki zwane Trulli. W tych samych okolicach napotykam Ostuni, białe miasto na wzgórzu z widokiem na morze i niekończące się gaje oliwne. Podążając wciąż na południe, docieram do regionu Salento nad brzegiem Morza Jońskiego, położonym na samym obcasie włoskiego Buta. Płaskie, nabrzeżne równiny, porośnięte gajami oliwnymi, sennymi miasteczkami mogą wydawać się nudne, ale w rzeczywistości takie nie są. Bramą Salento jest Brindisi, strategiczne miasto Imperium Rzymskiego, portowa potęga, w której kończyła swój bieg antyczna, licząca 530 kilometrów Via Appia. Odbijając mocno w prawo ku wybrzeżu Morza Jońskiego, docieram do miasta Taranto, Tarent po polsku, założonego w roku 706 przed Chrystusem przez Spartan. Dawną świetność miasta widać w Muzeum Archeologicznym. To jedno z najbogatszych w antyczne pamiątki muzeum na świecie. Jest imponujące, nowoczesne, pięknie prezentujące zabytki sztuki greckiej i rzymskiej. Pora udać się do Lecce, chyba najpiękniejszego miasta w Apulii. W samym mieście i okolicach mnóstwo jest naturalnego piękna, bogactwa architektonicznego i niezwykłej gościnności mieszkańców. Od pewnego czasu Lecce jest nazywane Florencją Południa, a to za sprawą niezwykłej architektury. Tutejszy barok jest absolutnie różny niż ten w Rzymie, Neapolu czy na Sycylii, bo bardziej zdobny i ubogacony, co czyni miasto unikatowym na świecie. Widać to zwłaszcza w Bazylice Świętego Krzyża. Wędrując ulicami Lecce, odnosi się wrażenie, że przebywa się na planie jakiegoś filmu, w scenerii przygotowanej specjalnie dla kina. Wypijam specjalną, mrożoną kawę, tutaj wymyśloną, przygotowywaną z syropu migdałowego i kostek lodu, zalanych espresso, pyszna, i ruszam jeszcze dalej na południe do Otranto. Miasto dominuje na wzgórzu ze swoimi białymi domami. To brylant Apulii na styku dwóch mórz Adriatyckiego i Jońskiego. Zaczarowane morze pełne krążących mew i żagli, malownicze urozmaicone skały wybrzeża i nowoczesny port. Krystalicznie czysta woda i piaszczyste plaże są tuż na wyciągnięcie ręki. Nie widać komercji, pośpiechu, za to dużo tu południowej mentalności południa. Głęboka, kojąca cisza, niczym tajemniczy głos, zdaje się zapraszać do kontemplacji natury i sztuki. Po drugiej stronie Adriatyku, niespełna 70 kilometrów stąd, leży Albania, nieco dalej Grecja, a za nią Turcja. Z tego powodu Otranto od wieków było nazywane Porta d'Oriente, czyli bramą na wschód. W miejscowej katedrze jest kaplica męczenników z czaszkami zamordowanych tu przez Turków 800 chrześcijan, którzy nie chcieli przejść na islam, a kanonizowanych w 2013 roku przez papieża Franciszka. Najpiękniejsze plaże we Włoszech znajdują się na Sardynii, w Kalabrii, no i właśnie Salento w Apulii, a zwłaszcza ta jedna Baja dei Turchi. Warto tu przyjechać. Docieram wreszcie do końca włoskiego buta, czyli Santa Maria di Leuca, gdzie znajduje się latarnia morska 47 metrów wysokości, no i słynne sanktuarium De Finibus Terre, koniec ziemi. Wzniesione dla upamiętnienia przybicia do brzegów kiedyś tu świętego Piotra, a dokładnie w 43 roku naszej ery, podczas gdy wędrował do Rzymu. Apulia to kraina niezwykła. Ziemia świętych. Miejsce życia prostych, religijnych ludzi. Znana ze znakomitej kuchni i cudownych plaży. I nawet turystów nie ma tu za wielu. Naprawdę warto odkryć ten zakątek Półwyspu Apenińskiego.
0: Niezwykle ciekawie po Włoszech oprowadził Państwa turystycznie ksiądz profesor Witold Kawecki, a muzycznie, również w klimacie włoskim, oprowadzi Państwa Druppi Sereno e.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM, dochodzi godzina 17.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: 10 dni,
3: 3 grupy,
4: 320 km i możliwość zmiany życia.
5: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
2: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
3: Chodź z nami.
5: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waf.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Pan Bóg spojrzy w serce człowieka i od razu będzie wiedział, czego ten człowiek chce. Nieba czy piekła. My sami będziemy myśli do nieba i do piekła. Czego ten człowiek chce?
7: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań. Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy.
9: Kiedy znajdą godny pochówek? O poszukiwaniach szczątków ofiar rzezi wołyńskiej pisze Irena Świerdzewska w artykule Ekshumacje na Ukrainie. Skutki schizmy lefebrystów wyjaśnia ksiądz Łukasz Żak w wywiadzie Barbary Stefańskiej Niezgoda i rozłam. Jak po wakacjach być lepszym człowiekiem? Radzi ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w eseju Wakacje w Kirkę.
10: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
11: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: O reklamie.
0: 21 stopni króluje generalnie w Warszawie i całym regionie, z małymi wyjątkami w południowej części za Warszawą. Na przykład 20 stopni w Lesznowoli, w Piasecznie, w Mysiadle czy w Zalesiu Górnym. Wiatr niezmiennie cały czas z kierunków północnych, ale właśnie trochę zmiennie, bo trochę północno-zachodni, trochę północny. Ciśnienie idzie w górę, a jeśli chodzi o temperatury, jakie będą jutro, rano 16 stopni, w południe 23, a późnym popołudniem nawet 25 stopni. Tymczasem 17.03 dochodzi. To jest tradycyjny czas, kiedy łączymy się z audycją Country Club. W naszym studiu już redaktor Maciej Świątek, a zatem wszystkich miłośników muzyki country, ale jak się okazuje nie tylko, zapraszamy przed radio odbiorniki.
12: Country Club. Zapraszają Jerzy Głuszyk i Maciej Świątek.

Dzień dobry Państwu, jak zwykle Country Club o tej porze w niedzielę. Coraz bliżej jesteśmy kolejnego pikniku wrągowskiego, to taki piknik, jakby to powiedzieć, nie taki zwyczajny, bo 45, czyli jubileuszowy. I w związku z tym trochę dzisiaj chciałem przedstawić tych artystów amerykańskich, którzy w Mrągowie wystąpili w ciągu tych 45 lat. To jest tak, że wystąpiła całkiem pokaźna grupa amerykańskich gwiazd, i tu nie przesadzam, że gwiazd, bo byli laureaci Grammy, osoby, postaci, artyści znani z telewizji, popularni w Stanach Zjednoczonych. Troszkę teraz mniej ich jest, ale kiedyś niewątpliwie zasilali piknik tą wodą ze źródła, bo jednak muzyka country to muzyka amerykańska, chociaż była taka teoria, że piknik mrągowski jest i country w Polsce jest jakimś takim bardzo specyficzne wydarzenie, taką kantrową enklawą, która się stworzyła również u nas. No nic z tych rzeczy. Natomiast muzyka country, która się pojawia w Europie czy w innych krajach, nie w Ameryce, sięga do korzeni, natomiast dokłada coś tam swojego, no więc robi się tylko muzyką międzynarodową, można powiedzieć. Powitam Państwa Rattlesnake Annie, czyli Ania Grzechotniczka. To była jedna z pierwszych artystek amerykańskich, które pojawiły się na pikniku. O tyle interesująca osoba, to znaczy nie tylko jako artystka interesująca, ale interesująca jako też osoba, bo ona jeździła po całym świecie praktycznie, promując muzykę country. Stąd zawitała również do Polski. Takim ambasadorem muzyki country, z takim oficjalnym tytułem, był z kolei George Hamilton IV, który nie tylko w Mrągowie wystąpił kiedyś tam, ale występował również później. Później zaprzyjaźnił się z naszymi artystami jego syn, George Hamilton V, i nawet no tak na jakiś rok czy dwa przed swoją śmiercią George Hamilton IV wystąpił również w mrągowskim kościele na mszy kantrowej, która tradycyjnie odbywa się w trakcie pikniku. No i to już była super gwiazda, ponieważ Hamilton IV był związany ściśle z Grand Ole Opry i zaliczał się do tych najbardziej znanych, popularnych i szanowanych kantorowych artystów. Posłuchajmy George'a Hamiltona w jego największym przeboju Abbey Lane i Bobby Bear. Bobby Bear to też wielka gwiazda, znaczy nawet bardziej popularna od George'a Hamiltona, ale on przyjechał do Europy i do Mrągowa, wydawałoby się, w takim kryzysie swojej kariery. Po czym wrócił do Stanów i nagle pojawiło się kilka jego piosenek, które trafiały na szczyty list przebojów. Stąd powstała nawet taka teoria, że to powietrze mrągowskie Amerykanów nakręca ponownie. No raczej nakręcał ten pobyt w Europie, bo potem w Ameryce przedstawiali takich artystę jako tego, co jest również popularny w Europie, i Amerykanie biegli, no bo to światowej już sławy artysta. Także wspomaganie takie tutaj nastąpiło.
Posłuchałem George'a Hamiltona w czwartego Abilene, tutaj jego największym przeboju, a potem był Bobby Bear Detroit City. Polski tekst, bo kiedyś na śląski została przetłumaczona ta piosenka, brzmiał: hej, do domu by szło, się szło. Posłuchamy George Hamilton IV, potem Bobby Bear.

No, czy Amerykanie na pilniku? Wtedy modny był w Polsce lata 80. jeszcze, modny był jazz i mówiło się dużo o tych gwiazdach, które przyjeżdżały na jazz jambory. Natomiast mniej się mówiło o tych kantrowych, a trochę szkoda, bo to była naprawdę taka śmietanka amerykańskich artystów. Telewizja ich co prawda pokazywała, bo wtedy transmitowała jeszcze piknik, ale nigdy nie robiła jakiejś takiej promocji, znaczy nie mówiła ludziom, że to, znaczy wiele o tych amerykańskich gwiazdach. No i trochę szkoda, bo to tak zaśpiewali i pojechali, tak to było. A sprowadzenie Amerykanów do Polski nigdy nie było łatwe, bo to jest droga sprawa. Już pomijając nawet honoraria, no to sama podróż jest kosztowna, stąd też w Polsce występowali nagłówki artyści amerykańscy, którzy występowali we Francji na takim festiwalu kantrowym w Crapon-sur-Arzon. I bez Francji, no łatwiej ich było z Francji sprowadzić niż ze Stanów. Natomiast no, teraz szkoda, że ta współpraca się jakoś tam znaczy wygasła, no tak możemy powiedzieć. Victoria Soul, no jedna z wielkich gwiazd, właściwie songwriterek wybitnych. I wtedy, jak ona przyjechała do Mrągowa, to była znana już z Country Music Television, obecnej w Europie wówczas i w Polsce tak samo. Bardzo, bardzo wybitna artystka. The River, taka piosenka. Ona stała się wielkim hitem w Ameryce w wykonaniu Garta Brooksa, ówczesnego takiego najwybitniejszego artysty amerykańskiego. Wolę tą wersję Victorii, prawdę powiedziawszy. A w tym samym roku był Steve Wariner tak samo. Steve Wariner, śmiać mi się chce, bo Lori Morgan kiedyś pisała, że jak spotkała Keitha Whitley, to poszli na pierwszy koncert właśnie Steve'a Warinera, to były lata 80. właśnie, i on wtedy już był uznawany za wybitnego artystę, ale tak kariera jego taka jeszcze większa nastąpiła znowu po wizycie w Mrągowie. Parę wielkich przebojów, nagrody Grammy numer 1. Także było się czym pochwalić. Posłuchajmy Victoria Soul w tej piosence The River, a potem Steve'a Warinera razem z Anitą Cochran. Anita Cochran była rok później. Też bardzo ciekawa artystka, wokalistka, gitarzystka. Później też robiąca karierę w Stanach. Więc posłuchajmy Victoria Soul, a potem Anita Cochran i Steve Wariner.

ale mam nadzieję, że będzie za tydzień i za tydzień opowie nieco więcej o różnych sprawach mrągowskich. Jako, że proszę Państwa, kolega Jurek Górszyk był na pikniku od pierwszego pikniku, po 45. piknik, pełniąc zwykle funkcję dyrektora organizacyjnego imprezy, więc któż jak nie on ma pełną wiedzę i o tych 45 latach pikniku country, później i folk w Mrągowie. No kopalnia wiedzy na ten temat. Ja pamiętam, że tak, przed koncertem Anity Cochran miałem okazję być na próbie i ta próba mi bardzo utkwiła w głowie. A sama Anita była mocno przeziębiona. To były niestety, nie ona jedna, to były konsekwencje przelotów samolotowych i klimatyzacji w samolotach, kiedy artyści przyjeżdżali, przelatywali do nas z jakimiś anginami i różnymi innymi infekcjami gardła. Nie, ale powiedziała, że ona nigdy nie odwołała żadnego koncertu, więc na pewno zaśpiewa i rzeczywiście wystąpiła. Podobnie z Gail Davis było, którą słyszę za chwilę, tylko że Gail nie była w stanie śpiewać, za to obiecała, że przyjedzie za rok for free, czyli za darmo, i tak też zrobiła. Cathy Matea to jeden z tych koncertów, które ja zapamiętałem jakoś szczególnie, a miałem taką przygodę, bo stałem za sceną, wtedy ta scena mrągowska nie była taka okazała jak teraz w amfiteatrze, z amfiteatrem. I parę osób tam stało, ciemno było, kogoś potrąciłem, odwróciłem się, żeby przeprosić, a to była, proszę Państwa, Cathy Matea. I stanąłem twarzą w twarz z wielką wówczas gwiazdą muzyki country. Koncert był wspaniały, bo ona przyjechała do Polski z trasą akustyczną, więc nie było głośnej bardzo muzyki i w trakcie koncertu ta publiczność z dalszych wyższych rzędów amfiteatru zaczęła spływać pod scenę. Ochrona jakoś nie reagowała. I naprawdę taki niezwykle klimatyczny nastrój się stworzył. Posłuchajmy Cathy Matei, 18 Wheels and 1000 Roses, taka chyba jeden z największych przebojów, bo Grammy dostała za co innego, za inną piosenkę, a potem Gail Davis, też z samego serca Nashville i muzyki, country Blue Heartache. Posłuchajmy.

Gail Davis. No warto dodać, że oprócz tego, że była wybitną, jest do dzisiaj jeszcze wybitną artystką i wokalistką, to była też pierwszą kobietą producentką płyt kantrowych, więc taką, bym powiedział, osobowością również, jeśli chodzi o biznes płytowy w muzyce country. No, kobiety się przebijały z trudem, ale przebiły się i Gail była jedną z tych właśnie pierwszych. Bardzo fajną taką sprawą morgowską była możliwość tego bezpośredniego kontaktu z Amerykanami. Niektóre kontakty przeszły do legendy. Taki przyjechał zespół Beer 549, bardzo popularny wówczas, głównie grali do tańczenia takie utwory i nawet było tak, że z sal koncertowych kazano wynosić krzesła, żeby ludzie nie mogli siedzieć. Tam trzeba się było poruszać na tych ich koncertach. I do legendy przeszedł, właściwie trudno to nazwać koncertem, na polu namiotowym, wcale nie na scenie, na polu namiotowym w nocy zebrała się duża grupa fanów i właśnie członkowie zespołu Beer 549 i do dziś, którzy tam byli, to opowiadają, cóż tam się działo, czy nie działo. Koncert ten w Amfiteatrze znakomity, bo to byli super instrumentaliści. Natomiast Dale Watson, który też wystąpił, już nie pamiętam, czy w tym samym roku, czy rok później, w Mrągowie, to było takie wydarzenie, które utkwiło mi szczególnie w pamięci, bo nigdy nie słyszałem tak znakomitego dźwięku dochodzącego ze sceny. Jak oni to zrobili? W Mrągowie zwykle było narzekanie na to, że to nagłośnienie nie jest najlepsze, natomiast u nich było rewelacyjne. Słychać było każdego muzyka osobno i taką harmonię, którą razem stanowili. No ale Daly to też taki artysta trochę zbuntowany. On miał tam różne swoje przejścia życiowe. Natomiast w dalszym ciągu jest w znakomitej formie. Nagrana nowa płyta znakomita, zwłaszcza ta piosenka, którą już nadawaliśmy tutaj w Country Clubie, Willie Waylon and Whiskey. To posłuchamy, ale najpierw Beer 549 Cherokee Boogie, też takie boogie kantrowe, czyli Beer 549, a potem Dale Watson. Posłuchajmy.

Nic nie traci ze swojej wartości. Dale Watson w dalszym ciągu gra znakomicie. Być może największą gwiazdą pikniku był Billy Joe Shaver. Artysta, którego nazywano piątym Highwaymanem, ponieważ do tej czwórki dokooptowywany był łącznie z Johnny Cashem, Willie Nelsonem, Christophersonem, Waylonem Jenningsem. Zresztą potem po śmierci Waylona dołączył do nich jeszcze. Człowiek, który nie robił jakiegoś takich posturą, może był dość wysoki, robił wrażenie, ale tak to zawsze w jakimś takim dresowym wdzianku. Na scenie zamieniał się w, no, trudno to powiedzieć, to trzeba było przeżyć, to trzeba było zobaczyć, bo pamiętam jego występ jako takie duchowe wręcz przeżycie. No niestety nie żyjący już w chwili obecnej, aczkolwiek nosił taką piosenkę Live Forever, czyli żyć na zawsze. Łącznie na tym samym pikniku wystąpiła również Elizabeth Cook, jako dziewczyna zupełnie nieznana właściwie wówczas. I tak się zastanawiali, kto to i co to w chwili obecnej, to jakieś już 20 lat po. Elizabeth jest jedną z najbardziej znanych artystek Amerykany. Ma swój udział w tej akcji Farm Aid. Udziela się i wokalnie, i artystycznie, i też społecznie, znaczy tak biznesowo i społecznie na wiele sposobów. Niezwykle wtedy była skromna, sympatyczna, młodziutka dziewczyna ze znakomitym też występem. Posłuchajmy Billy Joe Shaver, a potem Elizabeth Cook.

No, sama przyjemność zobaczyć, usłyszeć te gwiazdy na żywo naprawdę była zawsze wielka. Za tydzień, bo wszystkiego oczywiście tutaj w jednej audycji nie da się zmieścić. Za tydzień wrócimy jeszcze do tych amerykańskich gości piknikowych. A na zakończenie Larkin Poe, to ostatnia taka gwiazda, która wystąpiła w Mrągowie, siostry Lovell, w tej chwili dostają też nagrody Grammy na pierwszych miejscach list. Niezwykle cenione, wybitne artysty. Ja w Polsce wystąpiły kilka razy, poza Mrągowem też występowały, także zresztą w Europie one miały takie różne swoje trasy koncertowe. Wrócimy za tydzień. Jak będzie kolega Jurek, to opowie nieco więcej o pikniku mrągowskim, a na dzisiaj do usłyszenia. Larkin Poe na koniec.

0: Country Club.
1: To była cotygodniowa muzyczna audycja Country Club, dzisiaj prowadzona osobiście i samodzielnie przez redaktora Macieja Świątka. Godzina 18 minęła w Radiu Warszawa 106 i 2 FM.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Jarek, mam coś dla ciebie.
4: Mam nadzieję, że to lemoniada.
3: Oczywiście, zapakowana szczelnie w szklaną butelkę.
4: Ta lemoniada ma dziwny smak.
3: Sok z cytryny, ogórek, bazylia i zero cukru. Samo zdrowie.
4: Jak znam skład, to od razu lepiej smakuje.
3: Ale zobacz, wypiłaś tylko łyk i bazylia sprawiła, że od razu jesteś mniej zaspany.
4: Letni poranek z Radiem Warszawa.
3: Budzimy stolicę i okolice.
4: Z lemoniadą czy bez?
3: Od 7 do 10. Zapraszają
4: Weronika Ostrowska
3: i Jarek Wydra.
5: Ślubuję ci miłość.
6: Radiowy kurs małżeński.
5: Świadkowie, praktycy i eksperci.
6: W każdą środę o 22:00.
5: Zapraszają Anna Murawska
6: i Paweł Zuchniewicz.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
2: Reklamie.
1: Taki mały wycinek na południe od Warszawy nam się zrobił, 20-stopniowy, Piaseczno, Zalesie Górne, Gabrielin, Tarczyn, Mroków. Tam 20 stopni, w pozostałych miejscach w Warszawie i dookoła Warszawy 21 stopni. Ciśnienie 1003 hektopaskale i choć wilgotność 88%, to padać już teraz raczej nie powinno. W nocy, jeśli wierzyć IMGW, nie powinno padać. 18 stopni w nocy, mniej więcej na tej linii będzie się temperatura utrzymywać. Trzy minuty po 18 już blisko. Ja nazywam się Jacek Zienkiewicz. Będę z Państwem aż do samego wieczora, do 22, czyli aż do tej części modlitewnej. Natomiast wcześniej będziemy uwielbiać Pana Boga śpiewem. Zachęcamy, żeście Państwo dołączali się do tego, bo właśnie teraz 18 zaczynamy wieczór z muzyką uwielbienia z Radiem Warszawa 106 i 2 FM. No i żeby nie być gołosłownym, zaczynamy!

Być może spora grupa z Państwa, ja w tym także należę do tego grona, nosi przy sobie dewocjonalium z motywem krzyża benedyktyńskiego. Ja osobiście mam to przy kluczach do samochodu, natomiast są pewnego różnego rodzaju też na szyję takie dewocjonalia. No i w różnych innych okolicznościach ten krzyż benedyktyński się pojawia. Pod koniec zeszłego tygodnia, który wczoraj się skończył, nasze radio gościło w parafii świętego Benedykta na warszawskim Wawrze, gdzie właśnie ten krzyż świętego Benedykta był takim motywem przewodnim. Zresztą to spotkanie tam, gdzie gościliśmy na Wawrze, zaczęło się od takiego przywołania: krzyż święty niech mi będzie światłem, diabeł niech mi nie będzie przewodnikiem. Naszych radiowców przyjął tam ksiądz Mariusz Lech, który jest proboszczem w tym kościele. Uczulił na to, że medalion nie jest talizmanem, ale jest takim pewnego rodzaju zobowiązaniem do tego, aby poważnie traktować Pana Boga jako naszego przewodnika i wyrzekać się zła. Między innymi o tej wizycie, jak i innych ciekawych sprawach, przeczytacie Państwo na naszej stronie internetowej radiowarszawa.com.pl, na którą bardzo serdecznie zapraszam. A tymczasem w ramach naszej muzyki uwielbieniowej Psalm 18. Posłuchajmy.

0: Słuchacie Państwo Radia Warszawa 106,2 FM, a słuchacie, mam nadzieję, między innymi dlatego, że o 18.20, no może 22 jak teraz, można na tej antenie posłuchać dobrego słowa Ojca Świętego.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział pierwszy, myśl dynamiczna i wierna Ewangelii. Kościół pielgrzymujący w dziejach ludzkości, punkt 19. Kościół obecny w świecie jako znak jedności dla całej rodziny ludzkiej w pytaniach i wyzwaniach obecnego czasu rozpoznaje miejsce, w którym urzeczywistnia własne powołanie do słuchania, dialogu i służby, pozwalając, by przemawiało do niego wszystko to, co dotyczy życia mężczyzn i kobiet naszych czasów. To splecenie życia z dziejami narodów sprawia, że coraz głębiej pojmuje on, iż jego misja ma wymiar historyczny, niesie odpowiedzialność za sposób, w jaki kształtowane są relacje społeczne. Dlatego Kościół nie może uważać się za obcy wobec dynamizmów, które kształtują oblicze społeczeństwa. Przeciwnie, z zaangażowaniem uczestniczy on w drogach, poprzez które społeczeństwo to wzrasta i organizuje się oraz wnosi własny wkład w osiąganie bardziej sprawiedliwego i braterskiego współistnienia. Papież Franciszek z mocą przypominał o tym historycznym wymiarze misji Kościoła, stwierdzając, że nikt nie może od nas domagać się, abyśmy usuwali religię, przestrzeń tajemniczego wnętrza osób, bez żadnego jej wpływu na życie społeczne i narodowe, nie przejmując się kondycją instytucji społeczeństwa świeckiego, bez wypowiadania się na temat wydarzeń, które interesują obywateli.

Drodzy słuchacze, ja nie chciałem tutaj niczego Państwu obiecywać, ale patrzyłem na tę prognozę pogody i widziałem, że w nocy nie powinno padać. Mówię, tu się coś szykuje ciekawego. I proszę bardzo, teraz zaglądam przez okno

i słoneczko zaczyna gdzieś tam wychodzić i wierzę, że ono się już utrzyma w najbliższych dniach. A może to ta nasza muzyka uwielbieniowa, którą gramy od godziny 18. Tym bardziej grajmy ją nadal, a Państwo zostańcie przy tej muzyce razem z nami, z Radiem Warszawa 106,2 FM.

Ale fajnie to big beatowo zabrzmiało. Andrzej Makuch tak trochę w stylu niebiesko-czarnych wychwalał imię Jezus. A teraz również pozostajemy w klimacie tego naszego uwielbienia, czyli w tych pobożnych klimatach, ale duet taki, można powiedzieć, kojarzony, przynajmniej w moim obrazie, z powierzchownościami tego świata. A tu proszę bardzo, Albano i Romina Power, Santa Maria.

Jest niedziela 12 lipca, a Państwo słuchacie Radia Warszawa 106,2 FM. I bardzo dobrze, że słuchacie, bardzo nam miło. Za 10 minut, godzina 19.

0: Tu Radio Warszawa 106 i 2 FM. Za 2,5 minuty wybije 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Bez względu na to, jak ten pierwszy człowiek, którego spotykam w ciągu dnia, potraktuje mnie, to jednak do mnie należy decyzja, jak ja jego potraktuję.
3: Wydaje ci się, że ty już zmienić się nie możesz? Mamy na to sposób. Prosty poradnik, czyli ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na wakacyjny cykl Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości zapraszamy od poniedziałku do piątku po 9.15 i 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
4: Najważniejsze tematy, nie tylko lokalne.
5: O pogodzie, o korkach i wydarzeniach w stolicy i okolicy.
4: Poczuj z nami rytm miasta. Od poniedziałku do piątku od 16 do 18.
5: Michał Opaciński,
4: Bartłomiej Graczak.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o jedynych uznanych objawieniach maryjnych w Polsce opowiada Ewa Czaczkowska, a także o bolesnym dla Kościoła wydarzeniu, jakim było wyświęcenie biskupów bez zgody papieża. Gość niedzielny. Co tydzień nowy. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami. W wakacyjnym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: Święty Franciszek, mniej świata, więcej Boga. Istota duchowości franciszkańskiej. Jak realizować powołanie do braterstwa. Tercjarstwo. Jak żyć regułą zakonu w świecie. Fenomen stygmatów. A także: czy Maryję dotknęła śmierć cielesna. Jak doszło do ślubów jasnogórskich. Asyż. Miasto świętych. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 58 839 www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
1: O reklamie.
0: Tu Radio Warszawa, a że minęła godzina 19, to czas na serwis watykański.
7: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
8: Dziś po raz pierwszy w tym roku papież odmówił Anioł Pański w Castel Gandolfo. Przypomniał, że Bóg nigdy nie przestanie zasiewać w nas swego słowa. Odnosząc się do nowej eskalacji działań wojennych, Leon XIV po raz kolejny zaapelował o pokój. Papież pozdrowił też Polaków, w szczególności pielgrzymkę Radia Maryja. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Bóg nigdy nie przestaje w nas wierzyć, nieustannie zasiewa w nas swoje słowo, powiedział papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Leon XIV odmówił ją w Castel Gandolfo, gdzie od ubiegłej niedzieli przebywa na letnim urlopie. Nawiązując do przypowieści o siewcy z dzisiejszej Ewangelii, Ojciec Święty przypomniał, że słowem, które zasiewa Bóg, jest przede wszystkim sam Jezus.
9: Jezus stesso.
10: Sam Jezus, Słowo, które stało się człowiekiem i oddało życie dla naszego zbawienia, jest ziarnem, które Ojciec nieustannie rozsiewa w świecie. To prawda, czasem napotyka w nas glebę twardą i niewrażliwą. Są jednak chwile, gdy znajduje ziemię przyjmującą i żyzną. Dlatego Ojciec nie przestaje siać, ponieważ wie, że moc Jego miłości jest silniejsza od naszej słabości.
8: Cytując świętego Jana Chryzostoma, papież przyznał, że rzucanie ziarna na drogę czy między ciernie mogłoby się wydawać czymś nierozsądnym. W przypadku zasiewu Słowa Bożego jest wyrazem wiary Boga w to, kim możemy się stać, jeśli Mu zaufamy.
10: Hojność Boga wobec nas nie jest naiwna, lecz mądra i potrafi dostrzec w nas możliwość dobra, z którego czasem nawet my sami nie zdajemy sobie sprawy. Dlatego Pan, który dobrze zna glebę naszego serca, nie przestaje wierzyć w nas, w to, kim jesteśmy i kim możemy się stawać dzień po dniu, jeśli z wiarą Jemu się powierzamy. Postarajmy się więc, szczególnie w tych dniach wakacji, znaleźć miejsce na słuchanie, czytanie i rozważanie Słowa Bożego, pielęgnując także ważne chwile ciszy i modlitwy.
8: Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański papież odniósł się do nowej eskalacji działań wojennych.
10: Niestety znów wieją wiatry wojny na Bliskim Wschodzie, na Ukrainie i w wielu innych częściach świata. Nie pozwólmy, by te wiatry zgasiły płomień nadziei i pokoju, nawet jeśli wydaje się on kruchy i chwiejny.
8: Do Castel Gandolfo przybyło dziś wielu Polaków.
9: Jesteśmy tutaj razem z grupą ministrantów z Kościerzyny, z diecezji pelplińskiej. Emocje przeogromne, ale jesteśmy tutaj, by podziękować Panu Bogu za wszystko to, co Pan Bóg czyni w naszym życiu jako dobro.
11: Przyjechaliśmy tutaj z różnymi intencjami. Ja akurat miałam zaręczyny tutaj na naszym wyjeździe do Rzymu, dlatego to pewnie o taką przyszłość i dobrą rodzinę, zdrowe dzieci i wspaniałe małżeństwo, taka intencja.
8: Do Polaków papież skierował dziś osobne słowo, w sposób szczególny pozdrowił uczestników pielgrzymki Radia Maryja na Jasną Górę.
10: Łączę się w modlitwie z licznymi polskimi wiernymi zgromadzonymi na dorocznej pielgrzymce przed ikoną z Jasnej Góry, aby jako uczniowie misjonarze byli radosnymi świadkami Ewangelii.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: No i już jeden stopień w dół, 20 w Warszawie, w Raszynie 20, ale już Sękocin Stary 19 mroków, 19 Tarczyn, a na północ Kuligów, Słopsk 19, Ostrówek 19. Wiatr taki ciutkę mocniejszy, ale nadal taki umiarkowany tam, bez przesady. Jeśli chodzi o słoneczko, które dzisiaj koło 18 nam niby zwiastowało poprawę pogody, to tak naprawdę ono chyba dopiero w środę gdzieś się pojawi. Niestety.

5 minut po 19, Jacek Dzienkiewicz, tak się nazywam i będę z Państwem do godziny 22. Mamy za sobą godzinę z muzyką uwielbieniową w Radiu Warszawa, a przed nami mamy kolejną godzinę z tąże muzyką, więc bądźcie Państwo z nami, śpiewajcie, uwielbiajcie Pana Boga, bo może to słoneczko, które było o 18, było owocem tej modlitwy przez śpiew. TGD Eleonora Niemen, czekam chwili.

Bardzo ciekawy artykuł na portalu internetowym tygodnika Idziemy, który często gości na antenie naszego radia. Tutaj zerkam na artykuł pod tytułem Francja zyskuje powołania, Niemcy pogłębiają kryzys. Zaskakujące dane z Europy. Artykuł mówiący o tym, jak w kontekście statystyk różnego rodzaju wygląda życie Kościoła właśnie w Europie. No i sytuacja wygląda tak, że ta Francja, o której tu się mówiło od jakiegoś czasu, rośnie w siłę. Zwłaszcza duża ilość chrztów robi wrażenie. Wiadomo, że te dane statystyczne spływają z opóźnieniem i tu jest mowa o Wielkanocy 2025 roku, ale chrztu udzielono 17 700 katechumenów właśnie w okresie Wielkanocy 25. Z kolei w kontekście Niemiec mowa o spadku powołań w tym roku. W 11 diecezjach z 27 diecezji niemieckich nie było żadnego nowo wyświęconego księdza. Spadają powołania także we Włoszech, co może zaskakiwać. No a Afryka i Azja, to już wyskakujemy z Europy, cały czas są centrami wzrostu i siły Kościoła. W Polsce widzimy tę tendencję obniżającą, to znaczy pogłębiającą, czy też tworzącą kryzys, bo właśnie my chyba jeszcze przed tym najgorszym jesteśmy, a może nie. A może zdążymy ominąć te kręte drogi, którymi poszli chociażby Niemcy. Radio Warszawa 106,2 FM.

grawitacja. Nie ma dróg na skróty, życie to nie brachidacja. Cięcie, potrzebny progres na miejsca, gotowi, akcja, racja. Reset, życia, reaktywacja. Muzyka wciąż ta sama, lecz nowa tonacja. Potrzebny gruby pancerz lub żółwia formacja, by nie przebiło się zjawisko, jakim jest stagnacja. Czy bardziej

No, po angielsku było teraz, na chwałę Pana Boga. No to, żeby była jakaś tam równowaga, to teraz zaproponujemy Państwu coś po polsku. I Antonina Krzysztoń zrobi to na pewno świetnie. Radio Warszawa 106,2 FM. Zostańcie Państwo z nami aż do późnego wieczora, aż do 22, a może nawet i nieco dłużej.

raz pierwszy i ręce nam się trzęsą. Przeczymy po raz drugi, oni i tak zwyciężą, a trzeci raz przeczymy od tak, z przyzwyczajenia.

Przyjaciele Boga i Basia Włodarska pięknie z podniesionymi rękoma nam zaśpiewali i to jest bardzo godne pochwały, żeby podnosić ręce do góry, tylko jak się pracuje w radiu, to proszę tam później nie zapominać opuścić w odpowiednim momencie, żeby przycisk włączyć, bo niektórym się to zdarza. No a Delirious teraz zaśpiewają nam koncertowo na antenie Radia Warszawa 106,2 FM.

0: W ten niedzielny wieczór słuchajcie Państwo audycji z muzyką uwielbienia w Radiu Warszawa 106,2 FM. Na zegarach za 3 minuty 20. Niedługo audycja Pawła Kęski, ale zanim to nastąpi, to jeszcze garść ogłoszeń.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, już jutro po 22. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
3: Mamy Boga, który mówi nam, że w naszym życiu, jeżeli cokolwiek by się stało niedobrego, kiedy On z nami jest, to zawsze to się może zakończyć jakimś dobrem.
4: 10 prostych drogowskazów na drodze do świętości to właśnie ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy Cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9.15 i po 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Kiedy znajdą godny pochówek? O poszukiwaniach szczątków ofiar rzezi wołyńskiej pisze Irena Świerdzewska w artykule Ekshumacje na Ukrainie. Skutki schizmy lefebrystów wyjaśnia ksiądz Łukasz Żak w wywiadzie Barbary Stefańskiej Niezgoda i rozłam. Jak po wakacjach być lepszym człowiekiem? Radzi ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w eseju Wakacje w Kirkę.
6: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
7: Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski. Wspierając media, owocność naszego duszpasterstwa staje się pomnożona. Bardzo Was zachęcam, abyśmy w miarę naszych możliwości pamiętali i próbowali stać się współuczestnikami tego dzieła apostolskiego.
8: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl. Zachęcamy do wejścia w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa wsparcie.
1: Po reklamie.
0: 20 stopni w Warszawie oraz w północnej i północno-zachodniej części, z kolei 19 na południu i w południowo-wschodniej części naszego regionu. W nocy temperatura spadnie do około 16 stopni. Cały czas to niebo zachmurzone z przejaśnieniami. Ta tendencja odwróci się na korzyść przejaśnień gdzieś koło środy. Ciśnienie spójrzmy, jakie mamy. 1003 hektopaskale i idzie minimalnie w górę. Minęła godzina 20, zatem na antenie Radia Warszawa 106,2 FM czas na audycję. Audycję Pawła Kęski, wywiad z człowiekiem. Dzisiaj będzie o niewątpliwie świętej świeckiej misjonarce zamordowanej w Boliwii w 2017 roku, Helenie Kmieć.
9: Wywiad z człowiekiem.
10: Paweł Kęska, dzień dobry. To jest audycja Wywiad z człowiekiem. Człowiek powinien być święty? Czy jest święty? Czy ma do tego predyspozycję? Chcielibyśmy być święci? Może jesteśmy? Może będziemy po śmierci? Ja o tym dużo myślę i mówię o tym poważnie. To nie jest banalny zwrot. Dziś będziemy o świętości mówić. Zanim ta rozmowa, to jeszcze oczywiście wielkie podziękowanie dla wszystkich, którzy wspierają te programy w serwisie patronite.pl. Jeśli ktoś chciałby dołączyć, patronite.pl, hasło Wywiad z człowiekiem. Dziś moją rozmówczynią jest Teresa Kmieć. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, teraz już się nazywam Teresa Kmieć-Laoszko od 3 tygodni.
10: Od 3 tygodni, właśnie niedawno.
11: Tak.
10: Gratulacje.
11: Dziękuję.
10: Teresa, siostra Heleny Kmieć, która była świecką misjonarką w Boliwii, działała w wolontariacie misyjnym, została zamordowana brutalnie w 2017 roku podczas pełnienia misji. W 2022 roku rozpoczął się jej proces beatyfikacyjny, prawda?
11: Tak. W tamtym roku, w maju.
10: Podobno jak panie rozmawiałyście, to miałyście takie marzenie, żeby mieć duże rodziny, wiele dzieci i być dobrymi ciociami dla siebie nawzajem, w sensie dla swoich dzieci.
11: To prawda, to miałyśmy takie marzenia, że myślę, że obie tak miałyśmy takie poczucie, że chciałybyśmy mieć cały czas taki dobry kontakt ze sobą jako siostry, bo jednak jak byłyśmy małe, to się kłóciłyśmy dużo, a jak byłyśmy starsze, to miałyśmy taki coraz lepszy między sobą kontakt, zwłaszcza, że byłyśmy tylko we dwie siostry, nie mamy więcej rodzeństwa. I myślałyśmy o tym, żeby się właśnie tak później wspierać jako ciocie swoich dzieci i matki chrzestne swoich dzieci i siostry dla siebie nawzajem po prostu i szwagierki.

0: A ma pani jakiś kontakt z siostrą? No bo ja na przykład mam dużo relacji z rodziną księdza Popiełuszki. Oni ciągle ze swoim Jerzym rozmawiają i jest obecny.
1: Nie, ja tak nie... jakby nie nastawiam się w ten sposób, że jakoś bym czuła jej obecność, czy coś, bo ja też bałabym się takich rzeczy, szczerze mówiąc, ale jestem przekonana, że widzi wszystko to, co ja robię i że mi kibicuje, tak jak ja jej kibicowałam, jak jeszcze żyła. I myślę, że mam takie, nawet nie, że czuję to, ale myślę, że mam takie wsparcie. Kiedy ją mogę poprosić o coś, to wiem, że słyszy moje prośby i że zanosi je do Pana Boga.
0: Nie wiem, tych wywiadów pani też miała ileś, ale to najczęściej była rozmowa o Helenie. A chciałem zapytać po prostu też o panią i o wasze życie. Jakie były pani pierwsze wspomnienia rodzinne? A pani jest młodsza od Heleny? Starsza?
1: Starsza. No ja nie pamiętam życia bez Helenki, bo ona była mnie 2 lata młodsza tylko, więc pamiętam taką rodzinność naszą, bo pamiętam, że był taki czas, że mieszkaliśmy po prostu z rodzicami w jednym pokoju, więc byliśmy bardzo blisko tak siebie, fizycznie też, bo takie były warunki. Później, jak byłam starsza, to pamiętam, że żałowałam, że nie mam osobnego pokoju właśnie z siostrą, że mamy razem. Ale kiedyś na początku, no to było takie dla nas dobre, że byliśmy wszyscy razem i tak się bardzo, bardzo kochaliśmy i bardzo chyba chcieliśmy po prostu być razem. Znaczy rodzice wiedzieli, że to jest kwestia chwilowa i po prostu wynikało z takich sytuacji, jakie były. Byliśmy, a to było jeszcze przed moją zerówką, czyli miałam tam 3, 4, 5 lat.
0: A jaki to był pejzaż? W sensie, jakie miasto, czy to blok, czy co to za obrazy z dzieciństwa?
1: My pochodzimy z Libiąża, to jest mała miejscowość między Krakowem a Katowicami w Małopolsce Zachodniej. No i mieszkaliśmy wtedy w takim domu, że po prostu w jednym pokoju mieszkaliśmy my, w drugim i moja babcia. To nie jest duże miasto, więc ani to nie było przedmieście, ani jakieś centrum, po prostu miasteczko. A później się przenieśliśmy do domu z kolei rodziców mojej mamy, no i tam już mieliśmy trochę więcej miejsca, no ale też mieliśmy właśnie z Helenką wspólny pokój i tak jak mówiłam wcześniej, miałam taki moment, że chciałam mieć swoją przestrzeń. A później sobie pomyślałam, że to jednak dobrze, bo właśnie jakbym miała taką swoją, to łatwiej by się było tak zamknąć i myślę, że mi to bardzo dużo dało jako po prostu człowiekowi, że posiadanie siostry i posiadanie rodzeństwa na pewno bardzo mnie ukształtowało, mimo tego, że tej siostry już nie mam 8 lat, no ale całe moje dzieciństwo i cała młodość, taka nastoletnia, była z moją siostrą i myślę, że bardzo na mnie wpłynęło na to, jaka jestem teraz.
0: Jak wpłynęło?
1: Myślę, że byłabym jeszcze większą egoistką, gdybym była jedynaczką. Miałam wtedy takie poczucie, że zawsze myślę na dwie osoby w każdym momencie, że pamiętam, na przykład wchodziłam do kuchni i robiłam sobie tam śniadanie, no to brałam pomidor i pytałam Helenkę, czy chce pół, no to ja brałam pół, ona pół. Albo jajecznicę robiłam, no to nie tylko dla siebie, tylko zawsze dla niej. I ja sobie dopiero to uświadomiłam, jak rozmawiałam z koleżanką, która jest jedynaczką właśnie i mówiła, że ona się tego musiała nauczyć, że jak właśnie robi herbatę, to jeszcze zaproponuję komuś tam. Ona najpierw wyjechała do szkoły do Anglii, potem ja się wprowadziłam na studia, więc już nie mieszkałyśmy tak na stałe, ale myślę, że takie mieszkanie przez te właśnie 19 czy 17 lat razem, to też nas nauczyło takich nawyków myślenia o drugiej osobie po prostu.
0: Jak jest z ideałami, z wiarą, z dojrzewaniem? To strasznie burzliwy okres w ogóle, kiedy człowiek wybiera sobie drogę życiową nie tylko zewnętrzną, ale i wewnętrzną. Kim jest, co dla niego jest ważne, ryzykuje, różne rzeczy robi, w końcu wybiera w jakiś sposób. Wiara gdzieś była w tym wszystkim u was?
1: Tak, myśmy miały wiarę tak zakorzenioną mocno przez rodziców i to była taka podstawa, to, że się modliliśmy zawsze w domu wieczorem i też widziałyśmy rodziców, którzy się modlą i też...
0: Ale razem wszyscy?
1: Tak, wieczorem razem wszyscy. Byli naszymi takimi pierwszymi katechistami, zanim jeszcze poszłyśmy do szkoły, no a później wiadomo nauka religii i tak dalej, no i też trafiłyśmy, ja miałam 14, Helenka 12 lat, trafiłyśmy do Ruchu Światło Życia. Mnie to bardzo ukształtowało, bo ja zostałam w tej wspólnocie, już jestem w niej do dzisiaj. Helenka tam później inne wspólnoty miała, ale właściwie wtedy byliśmy już cały czas blisko gdzieś, blisko kościoła, blisko jakiejś wspólnoty różnej, bo różny czas to różne wspólnoty. Myślę, że to też, nie mogę mówić za Helenkę, ale na przykład moje chrześcijaństwo się też bardzo ukształtowało przez to, że właśnie jestem w Ruchu Światło Życia.
0: Ja takie rodziny znam, gdzie faktycznie wszyscy wieczorem przy świece siadają i się modlą, dziękują za ten dzień. I znam takich rodziców, którzy mówią, no dobra, oni jeszcze przychodzili się modlić, ale jak już trochę urośli, mieli tam 12 lat, to przestali, zaczęli się buntować. Jak było u was?
1: Czy u nas to było tak, że jakby nikt nas, trochę nikt nas nie pytał, czy chcemy? Ja na przykład nie mam takiego w głowie nagle pomysł, żeby się zbuntować i nie przyjść, bo dlaczego miałabym nie przyjść, skoro i tak się modlę i tak jestem w kościele. Każdy ma, wiadomo, swoje tam hopki w okresie dojrzewania, ale ja na przykład, ani Helenka też nie miałyśmy takiego pomysłu, że nagle odeszłyśmy od kościoła czy coś. Na szczęście nas to ominęło. Nie miałyśmy różne inne pomysły na życie, ale akurat tego nie. Dla nas obu to było do końca bardzo naturalne właśnie tam wspólna modlitwa, no bo skoro i tak się modlimy same rano i choć tak chodzimy do kościoła na mszę świętą i to częściej niż raz w tygodniu, to dlaczego miałbyśmy się nie pomodlić jeszcze wieczorem z rodzicami? Takie naturalne to było dla nas, do końca naturalne.
0: A o Bogu rozmawiałyście coś?
1: Rzadko, bo dla nas to była taka oczywista...
0: Jak powietrze.
1: Oczywista sprawa, że bardziej mówiłyśmy o tym, co się tam na rekolekcjach działo, czy w naszych wspólnotach, ale raz pamiętam, że Helenka coś takiego powiedziała, że powie mi świadectwo i mówiła o tym, że jak się żegna ze swoimi znajomymi, to sobie robią krzyż na czole, tak się błogosławią i to było takie nowe, więc mi to powiedziała, ale na przykład i często to się wplatało też w nasze życie, że na przykład tu byłyśmy na mszy, a tutaj śpiewałyśmy coś, bo też obie zawsze śpiewałyśmy w jakichś chórach czy w scholach i tak dalej. Ten Pan Bóg się tak naturalnie przewijał przez nasze życie, ale nie rozmawialiśmy o nim bardzo dużo, bo dla nas to było takie jak powietrze, nie? Tak naturalne bardzo.
0: A robiłyście głupie rzeczy? Ja na przykład jako chłopak z chłopakami, żeśmy rzucali w przejeżdżające tramwaje rajskimi jabłkami. To nie było mądre. Bardzo przepraszam wszystkich motorniczych tramwajów, którzy przejeżdżali akurat tą ulicą. No przecież to jest proces beatyfikacyjny, mówimy o świętości, ale życie jest zwyczajne.
1: No na pewno. Na przykład kiedyś widzieliśmy wszystkie muszelki takie pozbierane z nadmorza i roztukłyśmy je kamieniem na takiej wykładzinie. Wszystkie. Bez sensu. Tak zrobiłyśmy kiedyś. Znaczy to pewnie, przepraszam, to był mój pomysł, ale no tak to byłyśmy. Więc tak, były takie jakieś... Ale też nie, no właśnie, ja nie powiem tutaj takich rzeczy, że po prostu coś się okaże, wow, Helena Kmieć była taka...
0: Nie, to nie jest po to. Nie. To nie, no bo ja ona nie o to pytam. Takim, pytam o życie.
1: Tak, no więc była takim dzieckiem jak każde, w sensie, że i miała bałagan w pokoju czasem i nosiła kanapki przez tydzień w plecaku, które się psuły w piątek już, no nie, czy tam wcześniej. I robiłyśmy właśnie takie głupie, ja też robiłam jakieś głupie rzeczy sama, albo z Helenką właśnie, te muszelki to mi tak pierwsze przyszły do głowy, ale pewnie więcej było takich różnych rzeczy. No ale to taki przywilej chyba wieku.
0: A jakieś potem marzenia na przyszłość, nie? Bo jak pani powiedziała, ona też wyjechała. Jak te wasze drogi się porozchodziły w pewnym momencie?
1: Naturalnie, bo Helenka pojechała na stypendium do liceum do Anglii na ostatnie 2 lata i później zdawała maturę i też pojechałam na studia do Lublina, bo tam sobie wybrałam. I jak ona wróciła do Polski, to była na studiach w Gliwicach. Więc siłą rzeczy byłyśmy od siebie tak 500 kilometrów pewnie. No i tak nie odwiedzałyśmy się może za często, ale też jak przyjeżdżałyśmy do domu, no to zawsze się widziałyśmy. Nie wiem, każde święta Bożego Narodzenia, czy jakieś tam wakacje nam się czasem udało jakoś parę dni. Każda miała później już swoją pracę, swoich znajomych i też jakieś wyjazdy wspólnotowe, rekolekcje i takie różne rzeczy. Czasem było tak, że całe wakacje razem, a czasem już było tak, że tylko parę dni, bo Helenka pracowała, później ja pracowałam i różnie było, ale generalnie się widziałyśmy tak w domu najczęściej.

0: Co ją tak goniło w ten świat? Bo ona została stewardessą, ale też te misje, skąd te misje się wzięły?
1: Misje, to zaczęło się w ogóle tak, że jak była w podstawówce, to byłyśmy obie w papieskich działach misyjnych dzieci. I myślę, że to był taki początek, jak misje u nas były ogłoszone w parafii przez takiego misjonarza. Helenka usłyszała o wjazdach misyjnych i wtedy podobno ona komuś tak powiedziała, że chciała wtedy właśnie wyjechać. No i Helenka tam poszła do tego wolontariatu misyjnego Salvador i później mówiła, że pierwszy raz się poczuła w jakiejś wspólnocie tak bardzo u siebie. I tak się zaczęło. A bycie stewardessą to też wyszło tak w tak zwanym przypadkiem. Skończyła studia chemiczne i tak nie bardzo miała ochotę, żeby tą chemię jakoś w pracy kontynuować. I koleżanka jej powiedziała, że jest rekrutacja do Wizera i poszła. Więc to nie było takie, że od zawsze marzenie być stewardessą, tylko po prostu okazało się, że super się w tym sprawdza i też jej bardzo się to podobało.
0: Ten wyjazd do Boliwii to był któryś z kolei wyjazd, czy to był pierwszy wyjazd?
1: Czwarty wyjazd.
0: Czwarty, czyli ona wracała cały czas na tę misję.
1: No tak, ale to na przestrzeni tam 5 lat były te wyjazdy. Był 2012, 13, 14 i później właśnie ten w 17. To też były krótkie wyjazdy, albo 2 tygodnie, albo 2 miesiące najdłuższy później był ten, to miało być pół roku, to tak wyjątkowo długo.
0: A po co ona jeździła na tę misję?
1: To też było takie pytanie, którego jej nigdy nie zadałam, bo to było dla mnie takie... Uważałam, że skoro ma taką możliwość jechać i ona się w tym odnajduje, jest w tym dobra, to dlaczego miałaby nie jechać? Bardziej tak, no nie? Bo też można powiedzieć, że w Polsce też można pomagać, wcale nie trzeba jechać na koniec świata. No oczywiście, że można, ale też potrzebny jest ktoś, kto pojedzie właśnie dalej i... No i ona tak znalazła swoje miejsce w kościele i w życiu. Czasem trudno się w tym odnaleźć przez, no, na przykład jak była 2 miesiące w tej Zambii, no to były chwile pewnie super, wspaniałe, a były też chwile trudniejsze. I to takie, że nie wiem, rozchorowała się i tak bardzo mocno na przykład. Czy były jakieś takie, że ktoś, ona pracowała z takimi chłopcami z ulicy, przyprowadzonymi do takiego domu właśnie dla nich. No i oni uciekali ciągle z tego domu. Właśnie też nie zawsze dlatego, że im było tam, źle się czuli czy tam coś, tylko na przykład po prostu sprawdzali, czy ktoś się będzie szukał. Chcieli zobaczyć, czy komuś na nich zależy. No i jak ktoś tak był przeprowadzony po jakimś tam czasie, wrócił, a potem znowu uciekł, no to też może być to bardzo frustrujące. No i jeżeli się jest przez 2 miesiące w obcym kraju, bez znajomych, tam jedna osoba była z nią, koleżanka, to też jest, może być trudne takie doświadczenie, więc to też jest to ciekawe na pewno doświadczenie i takie wyjątkowe, bo nie każdy może sobie na to pozwolić nawet tak czasowo, żeby jechać na przykład do Afryki na 2 miesiące, czy do Boliwii na pół roku. A z drugiej strony to jest takie, była w tym dobra i umiała robić dobre rzeczy właśnie w ten sposób.
0: Czyli w czym była dobra? Bo to trzeba dużo energii. Zmienia się ciągle perspektywy i środowiska. To jest też duże ryzyko. Ale trzeba być bardzo zaradnym, zdecydowanym, wchodzić w relacje. Mnóstwo umiejętności.
1: No to zdecydowanie właśnie ta zaradność i wchodzenie w relacje. To takie chyba 2 najważniejsze rzeczy, które pan powiedział teraz. No też takie umiejętność odnalezienia się w nowym środowisku i działania w tym środowisku, bo to też nie o to chodzi, żeby tam pojechać i przez 2 tygodnie się aklimatyzować, bo nie mam to czasu. Trzeba już działać bardzo często. I też takie umiejętność odnalezienia się w różnych warunkach, nie takich, nie zawsze najlepszych, najłatwiejszych. Umiejętność radzenia sobie też z problemami takimi, no właśnie, na przykład z tęsknotą, czy z takim pustką jakąś, czy brakiem kogoś, kto jest blisko, bo oczywiście jest tam kontakt przez internet, ale ten internet też nie zawsze tam był. I teraz mówię o Afryce. Więc taka odporność też na takie warunki trudniejsze. Ja też miałam swoje doświadczenie później wyjazdu na misję i mówiłam,
0: właśnie
1: w Kenii, w Tanzanii byłam i moje było trochę inne, ale też pewne rzeczy były chyba wspólne dla naszych 2 wyjazdów, chociaż nigdy nie mogłam tego skonfrontować z nią, bo mój wyjazd był już jej po jej śmierci. Ale myślę, że takie właśnie, że tam trzeba być i nie tylko być i po prostu przeżyć, tylko po prostu być i coś zrobić. Na przykład uczę chłopaków angielskiego, czy matematyki, czy coś. No i czy mi jest smutno, czy mi nie jest smutno, to po prostu to robię, no bo do tego jestem przygotowana i to mam robić. Więc myślę, że taka adaptacja też dość łatwa w jej przypadku i to, że właśnie była ciekawa świata, że ona chciała tak zobaczyć, bo też właśnie mogła robić to w Polsce, a chciała to zrobić, pomagać dzieciakom w Zambii, czy w Boliwii później. To, że była taka kreatywna też bardzo, tam, że wokalnie to też tam coś się czasem przydało w Afryce, bo to oni są bardzo takim rozśpiewanym, roztańczonym kontynentem, to też na pewno się przydaje.
0: A co w was jest podobne, a co różne?
1: Myślę, że podobne miałyśmy talent muzyczny, To najbardziej. A różne było to, że Helenka była taka bardzo pokorna i łatwo jej było odpuścić, jak się z kimś tam nie chciała się z nim kłócić. A ja zawsze byłam taka, że musi być moje na wierzchu, że ja przecież mam, no bo często miałam rację rzeczywiście, ale właśnie, że takie dążenie do tej racji za wszelką cenę. Czasem się kłócenie, tylko żeby kłócić już nawet nie o rację, tylko po prostu miałam dużo w sobie takiego oporu też po prostu, a czasem głupiego, a czasem stylowego i a Helenka była zawsze taka właśnie, że nie kłóćmy się już też tam i nawet nie o to chodzi, że żeby zrobić coś, na przykład ktoś coś proponuje i ona się nie chce sprzeciwiać, więc to robi, to nie tak, ale na zasadzie, że po co się kłócić o jakieś tam głupoty, skoro możemy razem działać, współpracować czy coś, więc myślę, że to nas bardzo różniło. No ona też była bardziej tak chyba przynajmniej to ścisłe, poszła tak właśnie ta chemia, matematyka też dużo, a ja bardziej w te humanistyczne, ona takie typowo ścisłe.
0: Co ją najbardziej w tych wyjazdach poruszało?
1: Helenkę?
0: No. O czym mówiła najwięcej?
1: My generalnie jak rozmawiałyśmy, bo jakby ona mówiła to na przykład tak na jakimś świadectwie czy coś, to pewnie mówiła tak ogólnie o co chodzi w wolontariacie i coś tam. A jak ja z nią rozmawiałam, dobrze się znałyśmy i też w międzyczasie mieliśmy kontakt ze sobą, jak ona tam była. Więc myśmy raczej rozmawiały o takich anegdotkach najczęściej. Anegdotkami rozmawiałyśmy, że ona mówi, a miałam taką sytuację, a to coś, a to był taki chłopak, co coś tam, a tu, albo na przykład jak zdjęcia pokazywała najczęściej. Pokazywała zdjęcia i mówi, o to jest ten chłopak, co ukradł, a to jest ten chłopak, co złapałyśmy go i potem coś tam i wrócił do nas. I coś. A tutaj byliśmy na tej ulicy i tutaj trzeba było zrobić to i tamto na przykład. Więc kawałeczki puzzli różnych i ja z tego sobie kleciłam taki cały obraz jej tak misji.
0: Ale ją wzruszała ta praca? Ta posługa?
1: Na pewno to wzbudzało w niej jakieś emocje, ale to też nie może być tak, że ona siądzie i zacznie płakać nad biednym losem biednych dzieci, bo wtedy nie pomoże. Więc myślę, że na pewno w niej te różne emocje wzbudzało, no ale generalnie jechała tam do pracy, żeby coś zrobić dobrego, no i właśnie tak robiła.
0: A co z Bogiem? No bo misje to misje.
1: Tak, ale ona też, to był taki w ogóle katolicki ten dom dla tych chłopaków, no i też ona tam, prowadziły tam na przykład modlitwy poranne, czy msza święta była w niedzielę, czy coś, więc to nie było takie typowo, że to nie było seminarium, no ale ten Pan Bóg był cały czas obecny w jej życiu, w ogóle w jej życiu i w życiu też tych instytucji, które ona pomagała. Ona też prowadziła na przykład na Węgrzech, organizowała takie półkolanie dla dzieci, no i to też było przy kościele, więc siłą rzeczy to tam nie było tak oderwane od Pana Boga, tylko ten Pan Bóg był w życiu Helenki taki bardzo naturalnym, nie powiem, że tłem, bo to by zabrzmiało, że takimś mało ważny, ale...
0: Horyzontem.
1: Takim powietrzem przenikającym wszystko. Powietrze. Że po prostu, czy wiatrem, po prostu, że on jest i już nie zwraca uwagi na to, że Pan Bóg jest, ale cały czas on gdzieś wychodzi w jakichś tekstach albo wychodzi w jakichś zachowaniach i gdzieś tam niby przypadkiem, ale to wszystko jest takie przeniknięte Panem Bogiem.
0: Na przykład w jakich zachowaniach? Przepraszam, że tak drążę.
1: No na przykład to, że idzie, nie wiem, zjeść na mieście i się przeżegna przed jedzeniem. I to nie robi tego jako manifestacyjnie, albo nie zrobi tego pokryjomu, żeby ktoś nie widział, tylko dla niej to jest zupełnie naturalne. Albo na przykład jest na jakimś wyjeździe z kimś, ze znajomymi na przykład na wakacjach i się pomodli wieczorem. Na przykład. Bo to jest takie naturalne. Po prostu jakby nie ma co ani się z tym obnosić, ani się z tym ukrywać. Po prostu Bóg jest i już.
0: Jak pani myśli, czy ona wiedziała, czego chce w życiu?
1: Myślę, że tak.
0: No bo chciałyście mieć rodzinę, prawda?
1: Tak. No chciała założyć rodzinę też, ale chciała też mieć pracę, która jej da satysfakcję. Chciała też robić coś więcej, no i właśnie była w tym wolontariacie i też planowała założyć duszpasterstwo dla lotników i ludzi w ogóle związanych z lotnictwem, więc miała, oprócz tego, że miała swoje plany takie prywatne, chciała też być świętą, to był taki plan prywatny.
0: Chciała być świętą.
1: Tak, ale w takim sensie nie miała planów być kanonizowana ani beatyfikowana, tylko po prostu tak jak każdy jest powołany do świętości. I to jest takie też wydaje mi się naturalne to, że ten, kto jest własnie święcającej, to jest święty i ten, kto po śmierci idzie do nieba, niezależnie od tego, czy wyniesiony na ołtarze, czy nie, no to jest święty.
0: Ale wygadałeś o tym, że pani chciała być świętą, czy pani chce być świętą, Ja się uśmiecham, bo ja to bym chciał.
1: Znaczy, ja bym chciała, tak, ale chyba nie rozmawialiśmy o tym, bo to też było takie oczywiste. Bo wiadomo było, że obie robimy wszystko, żeby dojść do nieba. Każda ma swoją ścieżkę, ale generalnie idziemy w tym samym kierunku i to było takie naturalne dla nas obu. Więc nie rozmawialiśmy. Nie przypominam sobie, żebyśmy rozmawiali kiedykolwiek o świętości.

0: A pamięta pani waszą ostatnią rozmowę?
1: Pamiętam nasze pożegnanie ostatnie, bo pamiętam, że to były święta Bożego Narodzenia, bo Helenka wyjeżdżała tam chyba 8 stycznia chyba, albo 6 stycznia, ale ja już wyjeżdżałam do Lublina i byłyśmy na święta razem i ona wcześniej wyjeżdżała z domu niż ja, bo jakoś tak po świętach był jakiś koncert, wyjeżdżała wcześniej z Michałem. Pamiętam, że stałyśmy przy drzwiach wyjściowych i ona się żegnała. I tak szybko się żegnała z rodzicami, no bo wiedziała, że ich zobaczy tam za 2 tygodnie. I ze mną tak tylko się przytuliłyśmy i pojechała. I ja sobie wtedy pomyślałam, że kurczę, tak żegnamy się na pół roku, ona się ze mną żegna tak, jakbyśmy się miały widzieć za tydzień. Ale sobie pomyślałam, jej, no przecież i tak się widzimy raz na 2 miesiące, to tam 6 miesięcy minie szybko, tam 3 razy się nie zobaczymy i 4 raz się zobaczymy. Pierwsza moja taka myśl, a druga, że cieszyłam się, że się nie pożegnałyśmy, nie rozstałyśmy się w gniewie, bo czasem tak było, że się pokłóciłyśmy, jej coś tam powiedziałam, potem nie przeprosiłam, tak się rozstałyśmy, a potem... A to było to rozstanie takie siostrzane w miłości po prostu, że tak na chwilę. I tak sobie myślę, że może właśnie, no tak, to było trochę na chwilę, bo perspektywa wieczności jest taka, że ja mam trochę tego życia jeszcze nie wiem ile przed sobą, ileś mam. No i kiedyś się spotkamy w niebie, to nie jest pożegnanie na zawsze.
0: Że życie jest chwilą.
1: No.
0: Jak było z tym wyjazdem do Boliwii, i kiedy przyszła ta informacja?
1: Na pewno no. To była jedna z rzeczy, których się na mnie spodziewałam. I może sobie to wyobrażałam kiedyś, ale na pewno nie brałam tego tak serio, że rzeczywiście może nie wrócić z tych misji. To było takie... Bardziej się bałam tych wszystkich lotów, bo ona tam miała 2 przesiadki po drodze, no i wiadomo, różnie bywa. Jeszcze, zwłaszcza, że ona była w takim bardzo spokojnym miejscu, bo ona miała być... Znaczy była w przedszkolu. Więc to nie tak, że właśnie wśród chłopaków z ulicy jak w Afryce. Tylko w klasztorze u sióstr i w ogóle co by się mogło stać. Ja mam wtedy na rekolekcjach właśnie zrób się tu życie. No i też nie miałam sobie telefonu i tata do mnie dzwonił tam parę razy, bo byłam na Podkarpaciu. No odzwoniłam, to właśnie powiedział, mówi, że Helenka została zamordowana. A ja mówię, ale jak to? To było takie prawie nierzeczywiste. Pamiętam, że jeszcze... poszłam się spać i rano wstałam i miałam nadzieję, że to mi się wszystko przyśniło, że to w ogóle nie była prawda. Wtedy pamiętam, że spojrzałam na telefon, a już miałam tam kondolencji dużo wtedy. I wtedy się uświadomiłam, że to jest, że to się wydarzyło rzeczywiście. Ale to było no niepojęte i coś, czego się na pewno nie spodziewałam tak serio. Tak, nie wiem, brałam pod uwagę to, że kiedyś Helenka wyjdzie za mąż, założy rodzinę, że będzie pracowała jako stewardessa. Różne takie rzeczy miałam, plany takie w głowie nasze wspólne. Nawet nigdy nie brałam pod uwagę, że to by się mogło tak skończyć, bo przecież to miał być też jej ostatni wyjazd, już taki dłuższy. Dlatego właśnie był taki długi, no bo miał być już takim zakończeniem tej pracy misyjnej. Powiedziała, że potem jak założy rodzinę, to już nie będzie tak łatwo wyjeżdżać.
0: Bo ona miała chłopaka, prawda?
1: Tak. Ale... Mnie jest ta beatyfikacja niepotrzebna w takim sensie, że ja wierzę, że ona jest w niebie. I też widzę po świadectwach ludzi, którzy się modlili za jej wstawiennictwem, że ona rzeczywiście tam już ma chody w niebie. I tak zaraz po śmierci Helenki, bardzo szybko, właśnie dużo ludzi mówiło o tym, że ona już jest w niebie, że ona już nie potrzebuje naszej modlitwy. Nawet zwrócił na to uwagę taki ksiądz Paweł z naszej parafii, bo na pogrzebie się zawsze czyta, u nas tak jest, że się czyta przed mszą świętą, kto zamówił mszę świętą za tego zmarłego i kiedy ona będzie odprawiona. No i tam czyta te niewypominki, nie wiem, jak to się nazywa, no w każdym razie czyta te msze i mówi mi później, że ostatnio był pogrzeb jakiegoś chłopaka i tych mszy było strasznie dużo. A jak był pogrzeb Helenki, to tam dosłownie, nie wiem, 10 tych mszy czy mniej, nie pamiętam. I mówi, że dla niego to jest taki, no właśnie, znak też, że ona nie potrzebuje tej modlitwy. Że ona już miesiąc po śmierci to już był ten pogrzeb. Że mało kto się w ogóle modlił wieczny odpoczynek za Helenkę, bo ona miała, mówiła, jaki odpoczynek? Przecież wiadomo, że ona już tam w niebie działa, tak? Stawia się za nami. Więc nawet ciężko było tak się modlić. I im właśnie więcej czasu upływało od śmierci do ostatecznego rozpoczęcia tego procesu, to była cały czas taka atmosfera, że ludzie po prostu czekają tylko na to rozpoczęcie tego procesu, bo wszyscy wiedzą, że to i tak się wydarzy. Nie wiadomo, czy będzie beatyfikowana, bo to wiadomo, różnie te procesy zachodzą, ale zdecydowanie bardzo dużo ludzi tak bardzo, bardzo czekało na ten proces. I na przykład, jak on się zaczął w tamtym roku w maju, to pamiętam, Że ja czytałam takie na Facebooku, takie kogoś zwierzenia, że ta osoba mówi, że ja już czwarty dzień siedzę i płaczę, że to się stało, no nie? Ja w ogóle nie miałam takich. Ktoś pytał, jak się pani czuje teraz po tym rozpoczęciu? Ja mówię, no tak samo jak wcześniej. No ale naprawdę. Ja mówię, no naprawdę. Jakby dla mnie to niewiele to zmieniło w takim sensie, że no teraz taka ręka jest służebnicą Bożą, super. Dla mnie to jest cały czas siostra, nie? I też to nie jest tak, że no ja straciłam siostrę i dla mnie to jest duża strata. I to nie jest też tak oczywiście, że ja codziennie płaczę, bo straciłam siostrę. To już jest inny etap tej żałoby, czy tego przeżywania tej straty. No ale ja po prostu nie mam tej siostry. Nawet jak ona będzie beatyfikowana, to mi nikt nie zwróci tak po ludzku. No i też nie o to chodzi. No po prostu tak się stało. I dobrze, że niech ludzie o niej słyszą. Niech wiedzą, że można być świętym po prostu w takim życiu bardzo świeckim. No ona nie wybierała się nigdy do zakonu. Miała przez chwilę taki pomysł, że jak miała może 4 lata, że będzie siostrą zakonną, będzie miała męża, księdza i dzieci ministrantów. No ale to było taka po prostu jej dziecięce pragnienie, żeby mieć taką świętą rodzinę. Że rodzinę, ale taką bardzo przy Panu Bogu, więc siostra zakonna i ksiądz, no to zawsze przy Bogu. Więc to było, jak miała 4 lata. A potem już nie miała takich żadnych w momencie pragnień, że wspomnienia z zakonu, więc była taką 100% świecką osobą, powiedziałabym. No i była przy Panu Bogu naprawdę blisko. Cały czas starała się o to, żeby być tej łaski świętującej. No i po prostu zginęła nawet nie, że męczeńsko, bo to nie jest męczeńska śmierć, tylko służyła Panu Bogu, tak? Czyli coś robiła dobrego ze względu na Pana Boga też. Więc to jest tak, że ja tej beatyfikacji spodziewałam się tego bardzo, bo bardzo dużo ludzi mi mówiło o tym, że o, pewnie się zacznie proces. Ja mówię, no tak, pewnie się zacznie. No a tam ile jeszcze? Ja mówię, no 5 lat musi minąć. I minęło 5 lat, no i tam musiało jeszcze minąć trochę czasu, żeby tam ustalić postulatora i tak dalej. Więc dla mnie to nie było jakby jakieś zaskakujące, że ten proces się zaczął, bo wiedziałam, że tak będzie. No jednocześnie nie mam z tym związek takich emocji, jak widzę czasem wśród innych ludzi, że oni tak bardzo czekali na to rozpoczęcie tego procesu, bo myślę, że jak Helenka będzie beatyfikowana, to będzie dalej to moja siostra. Tak jakby najważniejsza jej rola w moim życiu to jest bycie moją siostrą, a nie, że błogosławiona z Libiąże czy ktoś tam, nie? I ja rozumiem tych ludzi, którzy się zachwycają i też mówią, że no właśnie, że super mieć taką orędowniczkę i w ogóle, i ja się też bardzo cieszę z tym, że no bo to tak jak na przykład pana dziecko albo żonę ktoś chwali, no to się pan czuje dumny, nie? Czy na przykład mamę, czy brata. To ja też mam tak, że jak ktoś chwali Helenkę, no to ja się czuję super, to moja siostra, nie? Moja krew. Więc dla mnie to jest takie, że no super, beatyfikacja, fajnie, ale ja spodziewałam się, bo też u nas w parafii było takie od już, jak tylko Helenka zginęła, to nie wiem, po pół roku, czy nawet wcześniej była taka adoracja w chyba tam jeden dzień w miesiącu i tam była taka modlitwa o wypełnienie woli Bożej wobec Helenki. Nikt tam się nie modlił o beatyfikację, bo jeszcze było za wcześnie, bo nie można było, ale też nikt się nie modlił o wieczny odpoczynek dalej, nie? Że jakby cały czas było takie przekonanie w parafii, nie? I to była taka no, oddolna inicjatywa, to nie, że papież nakazał czy coś, tylko no, ona już nie potrzebuje, no, ona już nie potrzebuje naszej modlitwy takiej w takim sensie, że żeby poszła do nieba, że trzeba ją z czyścia wydobyć, tylko było

0: A jak trwa proces beatyfikacyjny, to się oczywiście bada też wszystkie źródła i notatki, wypowiedzi. W dawnych czasach to się książki badało, dzienniki duchowe, pamiętniki. A teraz co? No, jak trwa proces, to się na pewno zbiera też te wypowiedzi Heleny. To co się bada? Informacje na Messengerze, maile? Co to jest? Bo no, oni muszą zgromadzić jakiś taki zasób myśli tego człowieka.
1: No myślę, że to jest pytanie do postulatora, do księdza Pawła, ale księdza doktora Pawła Wróbla, ale wiem, że część ludzi tam wysłała jakieś właśnie całe konwersacje na Messengerze, tylko tego jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, nie? Bo jednak jak odkąd mamy, jakby życie się trochę przeniosło do internetu, no i Helenka miała Facebooka tam od 2010, czyli przez 7 lat, od tych rozmów było bardzo dużo. Więc pewnie nie, myślę, że nie wszystkie tam byli w stanie przeczytać. Zresztą to też nie, trzeba by wejść na jej konto, a w sensie nie da się, bo jest hasło zablokowane, więc ktoś tam wysłał chyba jakieś maile czy coś. Ja też Helenki taki dziennik został z tego ostatniego roku, no to też jest przeglądany na pewno. Ale przede wszystkim jest przesłuchiwanie świadków, czyli tam z 500 świadków wybranych i każdy dostało 60 ponad pytań. Ja też dostałam i każdy miał na nie odpowiedzieć po prostu pisemnie, wysłać maila i potem jeszcze będzie takie przesłuchanie przed taką komisją, która właśnie bada życie i tam jest bardzo dokładnie to życie Helenki tak sprawdzane, czy w żadnym momencie nie była na przykład przeciwko kościołowi, przeciwko wierze i tak dalej. Jak sobie czytałam te pytania, odpowiadałam na nie, to sobie myślałam, że taki święty Piotr to chyba by nie przeszedł tego testu. I wielu tam świętych takich starszych, których wyniesiono inaczej na ołtarze.
0: Miał poprawki różne. No, Jezus mu dawał poprawki.
1: No właśnie. Musiałby bardzo, więc... No nie wiem, jest na przykład taki chyba kandydat na ołtarze, Jacques Fesch, no i on był w ogóle skazany za zabójstwo i się nawrócił w więzieniu i tam ostatnie 5 miesięcy był tylko chrześcijaninem. No i jest jego proces beatyfikacyjny, więc jakoś tam się to udało, nie? Ale tak jakby mieli tak... To też dobrze pokazuje, że Pan Bóg patrzy naprawdę na... Nie jakby statystycznie, ile procent byłeś w kościele, a ile nie,
0: tylko na serce.
1: Tylko na serce i ostatecznie, jak wybrałeś, nie? Czy Panu Boga wybrałeś, czy nie.
0: I co tam za pytania są na przykład? Bo to każdy ma te same pytania chyba,
1: prawda? No chyba tak, nie wiem. Ale no, tak myślę, no na przykład, nie wiem, jak się ubierała, jak wyglądała, jakie miała relacje ze znajomymi. Właśnie to tak jak mówiłam, czy nie pisała, głosiła czegoś przeciwko wierze, przeciwko kościołowi, czy nie działała przeciwko cnocie miłości bliźniego. I tego jest jakby każda, nie wiem, z 10 albo 15, już nawet nie pamiętam, takich cnót, czy... działa przeciwko temu, czy przeciwko pobożności, czy przeciwko skromności, nie? No i jak ja to robiłam, odpowiadam na te pytania, właśnie teraz wakacje skończyłam, to sobie uświadomiłam, że no ona rzeczywiście była takim bardzo dobrym człowiekiem, że ja sobie tego nie uświadomiłam tak może, bo na początku była takim trochę wrogiem, no bo miałyśmy różne sprzeczne pomysły na coś i się kłóciłyśmy. Potem już mieliśmy lepszą relację, byłyśmy starsze, no i też nie mieszkałyśmy razem, to też nam trochę pomogło chyba. Potem miałam takie poczucie, że ona jednak jest taka, no lepsza ode mnie. Po prostu już jak żyła, nie? To tak sobie myślałam, że kurczę, że ja się czasem kłócę takie głupoty, a ona potrafi już tak jakoś dojrzale, inaczej spojrzeć, a jest przecież młodsza i w ogóle. No a teraz jak odpowiadałam te pytania, to sobie pomyślałam, że rzeczywiście, no...
0: Myślała pani o sobie?
1: Pomyślałam sobie, tak, o sobie, że jakbym o mnie ktoś mnie pisał, to by znalazł bardzo wiele takich, że tu działała przeciw, tu zrobiła to, tu tamto. A u niej to tak naprawdę ciężko znaleźć coś takiego nie tak. I no rzeczywiście była świętym człowiekiem. W sensie takim, no świętym, że po prostu bardzo blisko Pana Boga. Choć ona się o niej obnosiła z tym w takim sensie właśnie, że tylko w kościele i cały czas modliła i coś tam. Tylko właśnie pięknie pokazała swoim życiem taką świętość totalnie w świecie zanurzoną, a jednocześnie w Panu Bogu taką zakochaną na 100%.
0: O co chodzi z tą świętością? To jest oczywiste, że jak pani opowiada o swojej siostrze, która jest kandydatką na ołtarzek, tak to się mówi, to ja też myślę o sobie, czy tam bym był kandydatem. Oczywiście mam znaczne wątpliwości, ale być może ona pytana też miałaby wątpliwości.
1: Na pewno miałaby do siebie, ale myślę, że najważniejsze w codzienności, tak myślę, że to jest utrzymywanie przyjaźni z Panem Bogiem, czyli stanowiska święcącej. Właśnie o to, żeby

0: bać cały czas, że jak na przykład się zgrzeszy, to żeby iść do spowiedzi, nie? Żeby tej spowiedzi na przykład nie odkładać, nie wiem, na święta, na coś tam, że jakby nie wystarczy być po prostu dobrym człowiekiem i takim nie kraść, nie zabijać i tak dalej. To jest taki poziom podstawowy. To super, że ktoś tak robi, ale jeżeli chodzi o taką świętość, no już bycie w kościele, właśnie bycie człowiekiem wierzącym, no to utrzymywanie takiej nieustannie relacji z Panem Bogiem, że jak się zerwie ta linia łaski uświęcającej przez grzech, to właśnie wrócić, nie? I znowu do spowiedzi, i znowu do spowiedzi. I bywałyśmy często na mszy świętej, na początku to co niedzielę, a potem już tak od czasu do czasu byłyśmy ze sobą w niedzielę. A nie było takiej sytuacji, na pewno, żeby ona nie poszła do komunii świętej, żeby nie była w stanie łaski uświęcającej. A jednocześnie bardzo często widziałam, zwłaszcza jak była w Anglii w szkole, że wracała właśnie z Anglii ze szkoły. Ja wtedy byłam jeszcze w domu, bo byłam ostatnia klasa liceum. Szłyśmy do kościoła i ona pierwsza szła do spowiedzi. Bardzo była w tym regularna też w tej spowiedzi, no nie? I dla mnie to było taki wzór, ale w takim sensie, że sobie myślę, kurczę, no właśnie, ja na przykład nie zawsze byłam w stanie łaski uświęcającej, a czasem było tak, że odkładałam, że na później, nie? A co jest ważniejszego? Przecież jeżeli by człowiek teraz umarł w tym momencie, no to takie, można powiedzieć, zbawienie pod znakiem zapytania, tak? Wiadomo, miłosierdzie Boże jest niezmierzone, ale no Pan Bóg nas zachęca do tego, żeby cały czas być w relacji z Nim, żeby Go tak nie lekceważyć, tak? Żeby być cały czas w kontakcie z Panem Bogiem, takim bliskim.
1: Dać się wypełnić.
0: Dać się wypełnić, no właśnie. I mi się wydaje, że jakbyśmy tylko to jedno od Helenki wziąć, to już by było super. Bo to już jest bardzo, to jest z jednej strony bardzo dużo, bo trzeba się, no nie można tak po prostu sobie żyć od niedzieli do niedzieli i od spowiedzi wielkanocnej do bożonarodzeniowej. Znaczy można oczywiście, tylko to nie jest taka relacja bliska z Panem Bogiem. Nie?
1: A co się traci?
0: No tą łaskę uświęcającą. Nie?
1: A tak w życiu?
0: I też taką.
1: Bo to jest taka nazwa, łaska uświęcająca. Jak to się przeżywa?
0: Wydaje mi się, że jak się Pana Boga traktuje tak niedzielnie albo tak oświątecznie, to ciężko z nim też mieć relację jakąś, no nie? Mhm. No bo jak się z kimś rozmawia dwa razy w roku, to się ma inną relację, niż jak z kimś się rozmawia codziennie. Pewne rzeczy się nie da po prostu, że ja się teraz nie modlę przez rok, a przez tydzień się będę modlić non-stop, no nie? To tak się nie da zrobić. To jest taka praca, no tak, praca nad relacją po prostu. Tak każda relacja wymaga czasu i spędzania ze sobą czasu, to ta relacja też wymaga czasu.
1: I to jest świętość.
0: Moim zdaniem to jest świętość po prostu, no. Że jakby to już nie chodzi o to, czy ktoś później będzie beatyfikowany, czy nie, bo Helenka też, znaczy raz, że była bardzo dobrym człowiekiem, tak powiedziałam, ale też, no, nie ma co mówić, że to nieprawda, że on jej się zrobił głośno dlatego, że tak zginęła, nie? Bo gdyby sobie żyła i miała 80 lat i zmarła jako babcia i czy prababcia, to być może niewiele ludzi by o niej
1: mówiło.
0: Ale takich
1: ludzi jest bardzo wielu.
0: Chociaż, no właśnie, ja na przykład często myślę o mojej babci, która, no ona zmarła 6 lat temu, miała 93 lata wtedy. I ja myślę, że to była święta kobieta. W sensie ja myślę, że ona jest w niebie, nie? Na pewno nie będzie jej procesu, tak myślę, że nie będzie. Nikt tam jakby do tego nie dąży, bo ja też jej życie było takie.
1: Już zrobił ten proces.
0: Właśnie. To nie jest jej, tej mojej babci, do niczego jest ten proces niepotrzebny, tak myślę. A ją pamiętam. Myślę, że to był, no, święty człowiek po prostu. I taka cierpliwość, i taka dobroć, i z jakiegoś takiego, nie wiem, egoizmu, albo jakiejś roszczeniowości, że no po prostu, jak myślę o Helence właśnie, że jest w niebie, to myślę, że o mojej babci. I myślę też o mojej pierwszej mamie, bo ona też, jej prawie nie znałam. Ale ostatnio pisał do mnie jej brat, mój wujek, właśnie przed ślubem naszym i mówił właśnie, że to była tak dobra osoba i taka, no taka bez jakiejś złości i coś. I ja sobie myślę, kurczę, no właśnie tak jakoś tak.
1: A jak pierwszej mamie?
0: Nasza mama biologiczna, która urodziła mnie i Helenkę i zmarła, jak Helenka miała 6 tygodni, miała wylew. No i potem tata się druga zażenił i nasza obecna mama to jest ta druga mama. Ale ja właśnie wierzę w to, że ta pierwsza mama, lubię odkrywać w sobie takie rzeczy, które mam, myślę, że po niej, ale też myślę, że opiekuje się mną z nieba i to jest po prostu moja prywatna święta. Mimo tego, że nikt jej procesu nie zacznie nigdy, nie?
1: Ale po co tłukłyście te muszelki na wykładzinie?
0: Z głupoty na pewno. Nie wiem, albo chciałyśmy zobaczyć, jak to wygląda, albo jak to brzmi, nie pamiętam. Nie mam odpowiedzi na pytanie.
1: Jakiś jeden obraz z Heleną? Najważniejszy? Wspomnienie?
0: Nie wiem, czy najważniejszy, ale pamiętam, przybyłam w pokoju, Helenka weszła moim i miała coś za plecami i powiedziała, Tyreniu, mam dla ciebie, już nie wiem, co powiedziała, ale pamiętam, że coś mi chciała dać wtedy i jakiś prezent. I tak pamiętam, że trzyma za plecami coś, bo właśnie, żeby nie było widać i później no, składała mi szczenia jakieś, bo miałam imienie czy coś i mnie przytuliła wtedy. Więc mam bardzo dużo takich obrazków krótkich, takich flashbacków.
1: Bardzo dziękuję. Dziś mówiliśmy o świętości, czyli o relacjach z Bogiem, czyli o szczęściu. To jest dostępne. Święci są na obrazkach? No są, ale jeszcze częściej chyba są na ulicach.
0: To prawda.
1: Moim gościem była dziś, przepraszam, powiem Teresa Kmieć, bo nie zapamiętałem, ale to 4 tygodnie dopiero małżeństwa.
0: No tak. Teresa Kmieć-Laoszko, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Kółko mam, rękawki też, materac i flaming.
2: Różowy, że aż oczy bolą.
1: A dla ciebie mam różowe okulary.
2: Ciekawe, kto ma nadmuchać tego flaminga.
1: Jarek, mógłbyś nadmuchać flaminga?
2: Okej, ale ja na nim będę siedział.
1: Z różem ci do twarzy.
2: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Budzimy stolicę i okolice.
2: Od 7 do 10 zapraszają.
1: Siedząc na flamingu Jarek Wydra
2: i Weronika Ostrowska obok niego.
3: Ślubuję ci miłość.
4: Radiowy kurs małżeński.
3: Świadkowie, praktycy i eksperci.
4: W każdą środę o 22.
3: Zapraszają Anna Murawska
4: i Paweł Zuchniewicz.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o jedynych uznanych objawieniach maryjnych w Polsce opowiada Ewa Czaczkowska, a także o bolesnym dla Kościoła wydarzeniu, jakim było wyświęcenie biskupów bez zgody papieża. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
0: Po reklamie.
6: Tu Radio Warszawa, za 6 minut wybije 21.
7: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Papież Leon XIV zasiadł do wspólnego obiadu z ubogimi diecezji rzymskiej. Spotkanie odbyło się w ogrodach Borgo, Laudato Si, w Castel Gandolfo i było znakiem Kościoła otwartego na wszystkich. Więcej na ten temat nasz reporter Artur Chmielewski.
8: Jak podało Vatican News, do wspólnego stołu zaproszono osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, starszych i młodszych, rodziny z dziećmi, a także samotnych. Papież zrezygnował z oficjalnego przemówienia, powiedział, że jest głodny sprawiedliwości, autentycznej miłości i Kościoła, który przyjmuje wszystkich. Następnie rozmawiał z uczestnikami, wysłuchując ich historii. Zaproszeni nie byli traktowani jako osoby potrzebujące pomocy, lecz jako goście Ojca Świętego. Watykan podkreśla, że wspólny posiłek miał przypomnieć, iż godność człowieka nie zależy od jego sytuacji materialnej, a Kościół powinien być domem dla każdego. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
9: To są wiadomości z życia Kościoła.
7: Mężczyźni rozeznający powołanie do kapłaństwa mogą zgłaszać się do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Jak przyznał ksiądz Krystian Czerski, prefekt seminarium, rekrutacja jest szczególnym procesem. To pierwszy krok na drodze przyszłych kapłanów, dodał.
10: Podjęcie studiów na jakimkolwiek innym kierunku nie wiąże się też ze zmianami w stylu życia, w sposobie życia, objęcia pewnej drogi życiowej. Natomiast tutaj tak właśnie jest, że podjęcie drogi wejścia do seminarium i podjęcia tej drogi powołania, rozeznawania powołania kapłańskiego, no wiąże się z całym sposobem życia i czasami wiąże się z tym, że trzeba pewne rzeczy zostawić.
7: Musimy pamiętać, że formacja wymaga pewnych podstaw życia duchowego oraz spełnienia kilku warunków, zaznaczył.
10: Jeśli człowiek nie ma żywej wiary, nie ma żywej relacji z Jezusem, to trudno mówić w ogóle o powołaniu. Myślę, że tym, co jest też drugie ważne, to też predyspozycje takie ludzkie. Oczywiście nie każdy, kto przychodzi do seminarium, jest już w pełni dojrzałym mężczyzną i trudno oczekiwać od 19 czy tam 20-latka, że będzie już bardzo dojrzały. Natomiast no, są takie sytuacje, które są dyskwalifikujące i dlatego też w czasie tej rekrutacji, oprócz złożenia tych dokumentów, każdy z kandydatów przechodzi też testy psychologiczne.
7: Przypomnijmy, rekrutacja trwa do 4 września. Więcej szczegółów na stronie internetowej Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Coraz bliżej nadchodzi tydzień Świętego Krzysztofa z okazji wspomnienia patrona kierowców, które przypada 25 lipca. W kościołach w całej Polsce odbędzie się poświęcenie samochodów. Zbierane będą także ofiarne środki transportu dla misjonarzy. Jak mówi biskup diecezji na Madagaskarze, Marek Ochlak, to ważne wsparcie w pełnieniu misji głoszenia Ewangelii i pomocy ludziom.
11: Nowy samochód, nowy motor, nowa łódka to bezpieczeństwo dla misjonarzy. Wy czasem ratujecie nam życie, nie mając świadomości, bo jeżeli misjonarz wymienia samochód, czy łódkę, czy motor, no to w jakiś sposób funkcjonuje o wiele efektywniej i za to naprawdę chcielibyśmy Wam podziękować, za to, że prowadząc samochód myślicie o misjach.
7: Wiernie chętnie wspierają Miwa Polska, bo wiedzą, że ich pieniądze trafiają na konkretne cele, podkreśla dyrektor dzieła misyjnego diecezji kieleckiej, ksiądz Łukasz Zygmunt.
12: Widzimy, głosząc właśnie ludziom, czy mówiąc o Miwa Polska, to doświadczamy tego, że ludzie bardzo mocno modlitwą i ofiarami angażują się, realizując te projekty. Widzimy, że te projekty są realizowane. Nasi misjonarze z diecezji kieleckiej wszyscy w 100% otrzymali mniejszą czy większą pomoc z MIWA Polska.
7: W ramach programów MIWA Polska w 2025 roku zostało zakupionych łącznie 1112 różnych pojazdów, które służą misjonarzom.

ponieważ zbliża się godzina 21, to zbliża się także moment naszej wspólnej modlitwy apelem jasnogórskim, której już wypatrujemy, której nasłuchujemy z Jasnej Góry.

0: Nie ma jak u mamy, ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Maryjo, Królowo Polski, Pani Jasnogórska, Maryjo, nasza Matko, słowa utworu wykonawanego przez Wojciecha Młynarskiego oddają i tego ducha, który kryje się w tym sanktuarium, w tych murach, w których czujemy się jak u mamy wszystkich Polaków. Stajemy pod Twoim obliczem w ten wieczór, kiedy w murach Twojego sanktuarium po jakże intensywnym dzisiejszym dniu cichną kroki tak wielu pątników, a w naszych sercach wciąż żywo bije rytm zakończonej 43. pierwszej pielgrzymki organizowanej przez Duszpasterstwo Rolników Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Przynosimy Ci dzisiaj, Matko, zapach polskiej ziemi, pot z czoła pątnika, który 11 dni wędrował do Twego sanktuarium. Spoglądając Twoje oczy, pragniemy zawierzyć i trud rolnika, i naszej pierwszej pielgrzymki, tak wielu, które dzisiaj przybyły do tego sanktuarium. Praca rolnika uczy pokory wobec sił natury i zaufania Bożej opatrzności. Rolnik sieje z nadzieją, a zbiera z wdzięcznością. Przynosimy Ci, Maryjo, nadzieję i niepokoje oplony rolników, tych zarówno, którzy będą świętować obfitość, ale i tych, którzy zmagają się z nawałnicami. Przynosimy Ci płacz rolników z okolic Wschowy, Przyczyny, którzy ucierpieli kilka tygodni temu w wyniku silnej nawałnicy, i tych wszystkich, którzy ucierpieli w Polsce w wyniku wielkich nawałnic. Rolnik wie, że bez Bożego błogosławieństwa nawet najcięższa praca rąk nie wyda owocu. W tym roku, dziękując za 43 lata wspólnego wędrowania, wracamy myślą o pierwszych pielgrzymkach, które gromadziły tych, którzy odważyli się przejść ten szlak i sprzeciwić się władzom, które zakazały pieszych pielgrzymek. Matko, tegoroczne hasło Pielgrzymi Misjonarze wzywa nas, byśmy w tej codzienności starali się być misjonarzami. Pielgrzymka dzisiaj się w jakiś sposób zakończyła, ale tak naprawdę ona się na nowo zaczyna, bo schodząc z jasnej góry zwycięstwa stajemy się Twoimi apostołami w rodzinach, pracy, parafiach, miejscach, gdzie przebywamy. Dziś to nie było planowane w tym słowie. Dziękujemy i za dar życia nieszczęśliwie potrąconej naszej siostry Sylwii, która po badaniach i wypisie z szpitala przyszła tutaj o 16, by podziękować Tobie za wrócone życie. Maryjo, wyproś nam u swego Syna, by ziarno Słowa Bożego, które zostało zasiane w naszych sercach, wydało, jak w dzisiejszej Ewangelii, stokrotny plon. Pobłogosław pątnikom polskiej wsi, daj siłę rolnikom, rodzicom i spraw, byśmy wracając do domów potrafili zanieść Chrystusa wszędzie tam, gdzie On postawi nas w codzienności.
1: Bóg zapłać księdzu Pawłowi Mydłowskiemu, kierownikowi pielgrzymki rolników diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, za dzisiejsze rozważania apelowe. Wśród pielgrzymów obecnych na apelu jasnogórskim pragniemy zauważyć grupę franciszkanów, którzy z Krakowa przybyli dzisiaj na pieszo na Jasną Górę. Polecamy pielgrzymów z parafii świętego Wojciecha z miejscowości Lidzbark z diecezji toruńskiej, a także uczestników pielgrzymki rowerowej ze Szczecina. Polecamy ruch dzieci Maryi archidiecezji katowickiej, a także pielgrzymów z diecezji sandomierskiej, z dekanatu Prysznica, którzy podejmą dzisiaj trud nocnego czuwania. Polecamy uczestników 35. pielgrzymki rodziny Radia Maryja, pielgrzymkę środowisk ludowych w ramach obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, a także parafię świętej Jadwigi z Wilmington z USA wraz z księdzem proboszczem Januszem Bremborem. Polecamy wszystkich pielgrzymów zgromadzonych w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tych wszystkich, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu. Pragniemy naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Leona. Polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława. Prosimy za nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim. Modlimy się za całą jasnogórską wspólnotę ojców i braci paulinów na czele z ojcem Szorem Grzegorzem Prusem. Prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Tobie, Maryjo, powierzamy wszystkich pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę. W sposób szczególny pragniemy modlić się za pielgrzymów z archidiecezji przemyskiej i poznańskiej, którzy w tym tygodniu przybędą na Jasną Górę, na święto Matki Bożej Szkaplerznej. Prosimy, Maryjo, dla wszystkich o bezpieczne pielgrzymowanie, o błogosławione owoce rekolekcji w drodze. Polecamy Ci wszystkie osoby chore i cierpiące. Oddajemy Ci wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Polecamy wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru, wspólnie odmawiając tajemnicę szczęści chwalebnej, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba
1: i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Przora Jasnej Góry Ojca Grzegorza Prusa prosimy o udzielenie nam błogosławieństwa.
2: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
3: Amen.

Wysłuchaliśmy apelu Jasnogórskiego, teraz wsłuchajmy się w słowa Ewangelii, którą skomentuje ksiądz Mateusz Kowalski.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Gdy Jezus skończył dawać te wskazania 12 swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach.
1: Kiedy słyszymy dzisiejsze słowa Jezusa: Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz, możemy poczuć zdziwienie. Przecież to właśnie Chrystus jest tym, który przynosi pokój. To On po swoim zmartwychwstaniu stanął pośród uczniów i powiedział: Pokój wam. Dlaczego więc dziś słyszymy o mieczu? Żeby zrozumieć te słowa, trzeba pamiętać, że Jezus nie mówi o wojnie ani przemocy. Mówi o wyborze. O momencie, w którym człowiek spotyka Boga i musi zdecydować, czy pójdzie za Nim naprawdę. Wielu z nas chciałoby wiary, która niczego nie zmienia. Wiary wygodnej, która nie wymaga wysiłku, nie stawia pytań i nie domaga się nawrócenia. Tymczasem spotkanie z Jezusem zawsze coś porządkuje, ale czasem najpierw musi coś przeciąć. Przecina nasze przywiązanie do grzechu, do egoizmu, do fałszywego obrazu samych siebie. Czasem przecina także nasze lęki. Pomyślmy o świętych. Wielu z nich nie spotkało się od razu ze zrozumieniem. Święty Franciszek był uznawany za szaleńca. Święta Matka Teresa przez lata słyszała krytykę. Nawet najbliżsi Jezusa nie zawsze rozumieli Jego drogę. Miłość do Boga niejednokrotnie wymaga drogi pójścia pod prąd. Być może nie doświadczamy wielkich prześladowań za wiarę, ale znamy sytuacje, kiedy trudno przyznać się do swoich wartości, kiedy łatwiej przemilczeć prawdę, niż narazić się na słowa krytyki, kiedy łatwiej dostosować się do otoczenia, niż pozostać wiernym własnemu sumieniu. Jezus mówi dziś bardzo wyraźnie: Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Nie chodzi o to, by kochać rodzinę mniej. Chodzi o to, by Boga postawić na pierwszym miejscu, bo tylko wtedy wszystkie inne relacje odnajdą właściwy porządek. Może właśnie dlatego dzisiejsza Ewangelia jest tak wymagająca, ale jednocześnie tak piękna. Jezus nie pyta, czy jesteśmy doskonali. Pyta jedynie, czy jesteśmy gotowi na to, by stał się najważniejszy w naszym życiu i czy potrafimy zaufać Mu bardziej niż własnym lękom. Bo dopiero wtedy zaczyna się prawdziwe życie ucznia. Zastanówmy się, co w moim życiu najbardziej utrudnia mi postawienie Jezusa na pierwszym miejscu i pójście za Nim bez kompromisów.

Zbliża się godzina 21:30, a zatem zbliża się także czas naszej wspólnotowej modlitwy na Różańcu Świętym. Dzisiaj z nami w studiu są panie Jolanta i Teresa z Ruchu Pomocników Matki Kościoła, które przygotowują siebie i całą swoją wspólnotę do pieszej praskiej pielgrzymki. W tej intencji też będziemy się modlić. Oczywiście przedstawię Państwu wszystkie intencje, jakie na dzisiaj mamy. I proszę Was do dzwonienia do wspólnej modlitwy pod numery telefonów 512-700-34 bądź 512-700-35.

Modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo, prowadzenie i dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za dzieło Radia Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Wreszcie o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie, Bliskim Wschodzie i wszędzie tam, gdzie go brakuje.

Intencja papieska. Módlmy się o poszanowanie i ochronę życia ludzkiego na wszystkich jego etapach, uznając w nim dar od Boga. Intencja o przemianę serc. Panie, proszę Cię o przemianę mojego serca, aby było w pełni otwarte na Twoją wolę. Pomóż mi ufać Twojemu prowadzeniu i przyjmować Twoje plany z pokorą. O błogosławieństwo i Bożą opiekę na czas wakacji dla dzieci i młodzieży. Niech ten czas wypoczynku od obowiązków szkolnych będzie dla nich okazją do budowania dobrych relacji, bezpiecznego poznawania świata i regeneracji sił. Modlimy się o dar życia wiecznego i radość w Królestwie Niebieskim dla świętej pamięci Marka, a także o Boże pocieszenie dla rodziny i bliskich pogrążonych w żałobie. Modli się w tej intencji Blanka z rodziną. O łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Roberta w kolejny miesiąc po śmierci oraz zmarłych z rodziny modli się pani Elżbieta z rodziną. O dary Ducha Świętego, Boże prowadzenie i mądrość w wyborach życiowych dla Kacpra, o potrzebne siły, pokój serca, opiekę Matki Bożej dla zięcia Darka i Lidii modli się Krysia. O opiekę Maryi, mądre wybory, Boże błogosławieństwo na każdy dzień, dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży. O Boże błogosławieństwo i zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Michała. Modlimy się o uzdrowienie, ulgę w cierpieniu, opiekę Matki Najświętszej dla chorych onkologicznie. O potrzebne siły, opiekę Matki Bożej Pocieszycielki strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej jej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty. O opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla siostry Kalisty, siostry Emilii, Roberta, Darii, Mieczysława i Zuzanny, Haliny, Janusza, o łaskę nieba dla świętej pamięci Jana. O chrzest święty dla dzieci nieochrzczonych Dominika i Zosi, o przemianę serca dla Mateusza. O Boże prowadzenie i opiekę Maryi dla Barbary i Henryka, Danuty, Grzegorza, Sławka, Oli, Uli, Marcela, Janka, Alicji, Emila, Igora i Weroniki. O przemianę serca, o wiarę i miłość dla osób oddalonych od Boga. O potrzebne łaski dla Laury, Maksymiliana, Oli, Kingi, Michaliny, Agaty, Antoniny, Jakuba i Jana oraz Tymona. O Boże błogosławieństwo dla Gosi oraz Oli i jej 5-letniego synka Wiktora z okazji urodzin. O uratowanie małżeństwa Magdalena.

mylę się powiedzieć, trochę celtyckie, irlandzkie czy bluegrassowe rytmy, teraz będą za chwilę w utworze, który oparty jest na tym wydarzeniu, gdy do Pana Jezusa przyszedł człowiek, prosząc, żeby kazał jego bratu podzielić się nim spadkiem, i przypowieść, którą potem Pan Jezus powiedział. Utwór zatytułowany Złoto Głupców, Fool's Gold.

I na koniec jeszcze raz język francuski powróci w tej dzisiejszej audycji Granie Ciekawe Niesłychanie. W utworze, który prezentowałem już lat, nawet kilka temu, chciałem znaleźć jakiś nowszy, ciekawy, ale mi się nie udało, kolektywu, który nazywa się La Chapelle Musique. Wydał już płyt kilka, są z Kanady, działają w Montrealu. Liderem projektu jest Sebastian Korn, który w tym utworze ze swoją żoną przede wszystkim daje głos. La Chapelle Musique, Emma i Sebastian Korn, a utwór Mon âme est tranquille. Po francusku to nie bardzo, tak powiem, się orientuję w tej wymowie. Na płycie Chapitre 2 z roku 2021. Jak ktoś lepiej francuski zna ode mnie, niech się ze mnie trochę pośmieje. No, przynajmniej. Żegnam Państwa na dzisiaj i zapraszam za tydzień na kolejną porcję muzyki chrześcijańskiej. Szczęść Boże.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi, i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali, dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? On im odpowiedział, wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane w nadmiarze mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu. Ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, także zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.
1: Jezus opowiada dziś o siewcy, który sieje ziarno hojnie, bez kalkulowania, bez wybierania tylko najlepszej ziemi. Rozrzuca ziarno wszędzie. To niezwykle wzruszający obraz Boga. Bóg nie kocha ostrożnie, nie daje swojej łaski tylko tym, którzy na nią zasłużyli. On sieje swoje słowo w każdym sercu. I czasami jesteśmy jak droga, bardziej od doświadczeń, zranień i rozczarowań. Niekiedy przypominamy bardziej skalistą glebę. Szybko się zapalamy, ale równie szybko i gaśniemy. Bywa też, że ciernie codziennych trosk zagłuszają w nas głos Boga. Ale mimo to Jezus nie przestaje siać. Nie zniechęca się naszymi upadkami. Widzi w nas potencjał żyznej ziemi, nawet wtedy, gdy sami jej w sobie nie dostrzegamy. Najpiękniejsza prawda tej Ewangelii jest taka, że Bóg bardziej wierzy w nas niż my sami. On wie, że jedno zasiane słowo może kiedyś wydać plon stokrotny. Pomyślmy, jaką ziemią jest dziś moje serce dla Słowa Bożego.

0: Powtórka programu.
1: Wolna chata. Wychodzenie ze zniewoleń i codzienne wybory. Świadectwa i rozmowy z ekspertami. Zaprasza terapeuta Jacek Racielski.
2: Jak zawsze gorąco i serdecznie witam wszystkich. Jacek Racielski. Witam i zapraszam do udziału w naszej audycji. A dzisiaj w wolnej chacie oczywiście nie sam. Ze mną i z Państwem mój dzisiejszy gość, uśmiechnięty od ucha do ucha, Marcin. Witam Cię.
3: Dzień dobry.
2: Cieszę się, że zgodziłeś się udzielić siebie, użyczyć siebie, swojej historii naszym słuchaczom. Myślę, że to będzie jak zawsze coś bardzo ciekawego. My mamy w audycji stary schemat takiego świadectwa właśnie od początku, takiego zdania sobie sprawy, że coś jest nie halo, nie? Że gdzieś potrzebuje się rozejrzeć, jakiejś pomocy potrzebuje, może nie w ten sposób to widziałeś czy myślałeś gdzieś tam w chwili, gdy ta potrzeba się pojawiła, ale że coś zaczęło uwierać, coś zaczęło być niefajnie, tak? Coś zaczęło być nie okej. Tak jak to dzisiaj widzisz, jesteś dzisiaj, że tak powiem, przepracowanym człowiekiem, prawda? Jest tam dobrze siebie znającym z tych zakresów i widzącym te rzeczywistości, także tak jak to dzisiaj widzisz, powiedz, co było takim, czy to był jeden fakt, czy to był jakiś ciąg zdarzeń, które ujawniły, że nad czymś trzeba popracować.
3: Mhm. No to moje doświadczenie pracy nad sobą jest dosyć długie, bo już będzie z kilkanaście lat i wydawałoby się, że na początku moje życie było chyba normalne. Przeżywałem, miałem dzieciństwo, później dorastałem, później pracowałem, jednak w którymś momencie widziałem, że zaczynam, że moje życie nie wygląda tak, jak bym chciał. Raczej mi się przytrafia, niż jestem jakby...
2: Jakbyś nie miał wpływu na nie?
3: Tak. Jakby nie miał wpływu i że chciałbym coś zrobić, a to jednak jest... Nawet proste rzeczy zaczynają mnie też przerastać, chociażby budowanie relacji, czy właśnie znalezienie dobrej pracy. I zawsze musiałem, i małem się raczej tego, co, czy praca też przychodziła bardziej do mnie i brałem to, co było, niż to, co chciałem robić, co by sprawiało mi satysfakcję i mógłbym się czuć jakoś w tym spełniony. Myślałem, że może lekarstwem na to będą też dobre studia. Stałem się, co prawda nie dostałem się na dzienne studia na SGH, ale poszedłem za tym, co chciałem właśnie robić i dostałem i poszedłem na studia zaoczne. W tym czasie pracowałem i trochę swoje życie wyobrażałem, że będzie jak w Beverly Hills 90210.
2: Pasmo sukcesów.
3: Przyjaciele, zabawa i... No i to się nie realizowało i też tkwiłem w pracy, która była dla mnie raczej obciążeniem psychicznym niż sprawiała, że czuję, że robię coś wartościowego. I po prostu...
2: Czyli to życie, które miało się zacząć, ciągle się nie zaczynało?
3: Tak. No i tu niestety to się skończyło depresją. I dobrze, że moja mama to widziała i wyszła też z propozycją, że może bym porozmawiał z jakimś psychologiem. I tak się zaczęło to odkrywanie siebie. Dostrzegłem, zobaczyłem, że może być inaczej. W ogóle zobaczyłem, że może być inaczej. Że to nie jest tak, że jestem skazany na to, jak to życie wygląda.
2: Że można mieć na nie wpływ, tak?
3: Tak. No i uświadomienie sobie przede wszystkim sytuacji, w której jestem. No to była dosyć trudna przeprawa, że tak powiem, w poznawaniu siebie.
2: Wydawało się, że się znasz, nie? A się okazało, że w ogóle jesteś inny niż myślałeś.
3: Tak, no to bardzo długo trwał ten proces, że nawet nie tyle sam siebie, co jakby to, w jaki sposób postrzegam świat. Nie? Że jest tak wiele zmiennych, a ja patrzę przez taki pryzmat, jaki chcę widzieć tak naprawdę. To tu objawiała się też moja potrzeba kontroli, która sprawiała przynajmniej wrażenie, że jest bezpiecznie. Ale to tak naprawdę...
2: Potrzeba kreowania tej swojej rzeczywistości, tak? Według własnego wzorca.
3: Tak. Potrzeba kreowania według własnego wzorca i... nie wiem, co chciałem powiedzieć.
2: No okej. Zaczęło się pojawiać inny świat, tak? Inne spojrzenie, możliwość tego, że można zobaczyć rzeczywistość siebie inaczej, tak?
3: Tak. I... No i ten proces poznawania siebie trwał dosyć długo i... Wydaje mi się, że dzisiaj to było dobrze, kilkanaście lat brałem, no, chodziłem na tą psychoterapię i to nie tylko indywidualną, ale i grupową. Było też jakoś związane z tym, że jednak wtedy żyłem bez Pana Boga i próbowałem trochę też o własnych siłach to zmieniać. Wiadomo, że no, tu muszę przyznać, że jednak na pewno praca z psychologiem pozwoliła mi na to, żeby poznać siebie lepiej. Ale to trochę tak, jakbym zmieniał karoserię, ale nie wymienił silnika, czy nie nalał paliwa. Więc to wszystko nie funkcjonowało wystarczająco efektywnie.
2: Niby wyglądam lepiej, ale wewnętrznie nadal nie mam tego przekonania, że mogę funkcjonować.
3: Tak.
2: No, jak się... A odkryłeś wtedy na tym etapie już, jakie były gdzieś tam korzenie tego trudu, tej takiej stagnacji, takiego stanu beznadziei?
3: Na pewno do tego przyczyniło się wychowanie, moja historia życia. Moi rodzice też się rozstali w dosyć takich trudnych dla mnie okolicznościach, których byłem świadkiem.
2: W jakim wieku?
3: No już wtedy miałem 18 lat, ale do tego czasu...
2: Niby dorosły, ale wcześniej erozja małżeństwa też postępowała, nie?
3: Przepraszam, to nie, to było wcześniej, to musiałem mieć 16 może.
2: No tak, ale to młody dorosły.
3: Tak.
2: Tylko, że to zawsze jest tak, że ileś tam lat wcześniej ta erozja się zaczyna, ten rozpad więzi małżeńskiej. Dziecko też to widzi.
3: No zdecydowanie, myślę, że już tak od 6 roku życia to tak trwało.
2: Nabrzmiewało
3: i myślę, że teraz wielokrotnie się mówi o kryzysie ojcostwa i męskości, tak? Więc myślę, że tutaj to obserwowałem, że tak powiem, z pierwszego rzędu, gdzie mój tata zajął się pracą, miał swoje zajęcia i tego czasu też nie poświęcał ani mi, ani mojej siostrze.
2: I podświadomie dostałeś taki wzorzec męskości.
3: No tak. To wtedy sobie jeszcze z tego sprawy nie zdawałem. To teraz się też więcej o tym mówi i dopiero po psychoterapii, po pierwszym obrocie...
2: O tym za chwilę.
3: sobie bardziej uświadomiłem, tak? Więc proces cały czas tak naprawdę trwa.
2: Czyli chcesz powiedzieć, jeśli dobrze zrozumiałem, że ten początek, ta pomoc na początku, która była gdzieś tam w świeckim jakimś ujęciu, pomógł ci jakoś zobaczyć stan, że tak powiem, techniczny, natomiast jednak nie dał ci zmiany takiej, której byś potrzebował, nie dał sensu twojemu życiu, tak?
3: Tak.
2: Czy nawet można powiedzieć, że jeszcze gorzej się poczułeś. Widzę, niby wiem, a nie mogę z tym nic zrobić, nie?
3: Cały czas próbowałem po własnymi siłami to jednak realizować. I przed nawróceniem bardzo dużo, wchodziłem w bardzo wiele aktywności różnych. I starałem się...
2: Chcąc udowodnić sobie, że dasz radę, masz pomysły... Jesteś taki zaangażowany, nie?
3: Tak. I zaangażowany, i że na przykład spędzając dużo czasu na kursach tańca i później po tańcówkach praktykując tańce latino, że zdobędę w ten sposób też przyjaciół, przyjaźń, bliskość, której pragnąłem.
2: Czy była trudność w relacjach?
3: No zdecydowanie
2: może
3: tak.
2: Może nawet nie w nawiązywaniu, a utrzymywaniu, nie?
3: Tak. I to było też takim elementem, który chyba doprowadził do tego, że w końcu ukląkłem i zacząłem wołać do Boga.
2: A o tym za chwilę powrócimy.

0: Wolna chata.
1: Wracamy do naszego spotkania z moim i Państwa dzisiejszym gościem Marcinem. Ciekawie zakończyło się nasze pierwsze wejście, tak, z tym informacją o tym, że wreszcie uklękłeś, nie? To też jest, myślę, że w tym duchu takiego życia troszeczkę, które toczyłeś, czy miałeś wizję tego życia i ta terapia, którą podjąłeś, też miała ci jakoś pomóc w realizacji tej wizji, nie? I te aktywności, które podjąłeś, no to takie życie macho, nie? Taki właśnie udowodnię, pokażę, prawda? Zawezmę się, prawda? Nie? Że gdzieś ten taki kawałek w tobie był, pewnie tego

0: które później złożyły się w jedną całość, które dzisiaj, jak wspominam, to naprawdę mam ciarki, że jak w ogóle taka złożoność tylu wątków, że złożyła się w jedną całość, to też jest nie do wyreżyserowania nawet pewnie przez żadnego człowieka, tak naprawdę.
1: Boska prząśniczka połączyła te wszystkie nitki.
0: To była taka sytuacja, że będąc po studiach wyższych, mając też fakultety studiów podyplomowych, pracowałem na budowie tak naprawdę.
1: Czyli chciałeś udowodnić, że będziesz super gościu, a wylądowałeś po prostu w fizycznej pracy, tak?
0: Tak.
1: No to byś musiało boleć.
0: Ale to był już też taki czas, że Pan Bóg mnie odnajdywał i kiedy go odkryłem, to nawet przez 3 lata...
1: Że nie w dyplomach jest najważniejszy kawałek, tak?
0: Tak. To nawet bez tych dyplomów, pracując po prostu na budowie.
1: Wtedy przyszło to jakieś doświadczenie, które gdzieś
0: to był taki właśnie czas też, że Pan Bóg... Już Pan Bóg mnie w którymś momencie odnalazł i nawet pracując na budowie przez 3 lata właśnie nie miałem ani takiego doświadczenia znużenia, że po prostu codziennie rano wstawałem, pracowałem 10 godzin fizycznie, wracałem do domu, długo się modliłem, miałem naprawdę wiele gorliwości i takiego pragnienia bycia z Bogiem.
1: A było jakieś wydarzenie, które cię do tego skłoniło, pchnęło do tej decyzji, czy to tak jakoś samoistnie się stało?
0: Do tej modlitwy?
1: Do tego nawrócenia, do tego właśnie...
0: Tak, to było bardzo... No właśnie to było... Proces był długi, bo to z 1,5 roku trwało. Myślę, że w pewien sposób też przyczyniła się śmierć mojego szwagra, gdzie też poczułem się odpowiedzialny trochę za moją siostrę i mojego siostrzeńca. I gdzieś...
1: Czy okoliczności zmusiły cię do dojrzenia?
0: Trochę tak. No myślę, że do tego miało... przyczyniło się też to, że Pan Bóg jakoś pociągał mnie i pobudzał moje serce do tego, żeby dostrzec w mojej roli też rolę świętego Józefa. I na święta Bożego Narodzenia, pytany o to, co chciałbym otrzymać, to powiedziałem, że Pismo Święte i medalik świętego Józefa. I myślę, że to, że też zacząłem czytać po prostu Słowo Boże, że później spotkałem naprawdę w niesamowitych okolicznościach człowieka, który doświadczył kiedyś może nie śmierci klinicznej, bo spontanicznie jakby tego przejścia przez ten tunel i jakby spotkania z Bogiem sprawiło, że zacząłem w ogóle go szukać, bo jak on mi opowiadał o Bogu, o tym doświadczeniu, to ja stwierdzałem, że nic o Bogu nie wiem, bo nie chodziłem na religię. Do kościoła nie chodziłem, raczej stałem po drugiej stronie barykady, wojując z Bogiem, którego nie ma. I to, że zacząłem czytać Słowo Boże i też słuchać konferencji w internecie, żeby poznać Pana Boga, a później trafiwszy na rekolekcję ewangelizacyjną Nowy, gdzie naprawdę działy się cuda i to całkowicie mi podczas tych rekolekcji Pan Bóg pokazał mi, czy odpowiedział na moje słowo, że jeśli jesteś, to pokaż mi to. To naprawdę dał mi takie dowody, że powiedziałem, już więcej mi nie pokazuj, bo nie jestem w stanie tego przyjąć. I także to mi dało takie doświadczenie, że Bóg jest, że jest naprawdę i jest

0: że jest naprawdę wszystko może i że nic w moim życiu wtedy nie było przypadkiem, co się wydarzyło do tego czasu.
1: Ty po takich doświadczeniach, takich okolicznościach, skąd jeszcze potrzeba dalszej pracy?
0: No, jak się okazuje, łaskę buduje na naturze i tą naturę też, nad tą naturą też trzeba pracować.
1: A nawrócenia mają swoje stopnie, nie?
0: Tak, i też, wiara też krzepnie, tak krzepnie w całym tym procesie.
1: Czyli po tym pierwszym zauroczeniu, tak, tym pierwszym doświadczeniu, tym bardzo ważnym okresie tych wszystkich cukierków i objawień, przyszło świadomość, że natura została w miejscu, w którym była, tak?
0: Tak. No i też to wymaga, ta zmiana też wymaga niestety wysiłku i nie jest łatwa. I pomimo właśnie i nawrócenia, i kilkunastu lat psychoterapii, uświadomiłem sobie, że w dalszym ciągu nic nie jestem w stanie zrobić. W sensie, że próbuję was z całych sił zmienić, coś zmienić, żeby się zmieniło w moim życiu, i w dalszym ciągu jest tak samo. I to był chyba taki moje drugi czas, kiedy ukląkłem i powiedziałem: Boże, zobacz, i nawróciłem się, i psychoterapia, i to, i tamto, a w dalszym ciągu nie jestem w stanie. Doświadczyłem kompletnej bezsilności wobec samego siebie. I wtedy przypomniałem sobie o 12 krokach, o których była mowa, między innymi na jednym ze studiów, które zrobiłem. To było studium relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień na UKSW, o których gdzieś kiedyś słyszałem właśnie w Radiu Warszawa. I wtedy zaczęła się też praca już z Panem Bogiem, według właśnie programu 12 kroków.
1: Czy podjąłeś pracę w grupie 12 kroków, tak? Tak. Na warsztacie.
0: Tak.
1: Wtedy miałeś doświadczenie już i terapii, miałeś doświadczenie terapii grupowej. Jak ten proces warsztatowy na tym tle jakby odebrałeś? Było to coś innego, nowego, czy raczej takie samo?
0: Pewne elementy były podobne, tak jak chociażby praca w grupie, tak, do której byłem przyzwyczajony, jakby dzielenie się na grupie było dosyć, stało się, było prawie że naturalne. Na pewno to, że te trzy pierwsze kroki, a przede wszystkim ostatni, żeby pozwolić Panu Bogu działać, były kluczowe w tym wszystkim.
1: Czy inny był cel tej drogi, nie? Inny był cel tej pracy, inny był cel tych spotkań. On się coraz bardziej ujawniał, nie?
0: Tak, no i to, co na krokach było też na dalszym etapie powiedziane, że jakby to też Pan Bóg będzie nas uwalniał od tej słabości,
1: nie? Że to nie my mamy robić, tylko my mamy współpracować, nie?
0: Tak.
1: Żeby Jemu pozwolić. To jest ta zasadnicza różnica. A co było najtrudniejsze dla takiego wytrawnego, doświadczonego wygi terapeutycznego?
0: No tak, chyba do dzisiaj najtrudniejsze jest, żeby pozwolić Panu Bogu na to, żeby On mnie uwalniał, żebym ja poddawał się Jemu i Jego prowadzeniu. No bo jeśli chodzi o krok czwarty, no miałem pewnie w jakimś stopniu już to przerobione podczas psychoterapii. Natomiast żeby pozwalać Panu Bogu na to, żeby uwalniał, żeby stawać się gotowym do tego, żeby On uwalniał, żeby nie robić po swojemu, to jest cały czas jednak chyba dla mnie najtrudniejsze.
1: No tak, w sytuacji, w której mówisz, że jakby w Twoim życiu Pana Boga za dużo nie było. Dopiero po nawróceniu zacząłeś się zbliżać, poznawać, nie? No bo ogląd czy objęcie intelektualne to jedno, a doświadczenie, przeżycie to drugie, prawda? Jak się nie ma relacji, czy ta relacja jeszcze jest wątła, albo mało jest tych doświadczeń relacyjnych, no to zaufać jest trudno, prawda?
0: Tym bardziej, że no, Pana Boga trudno dostrzec. Znaczy w sensie, to akurat nie widzi.
1: To akurat nieprawda. Nie widać go w sensie fizycznym, ale dostrzec go, jak wiesz, można. Teraz powrócimy. Dziękuję.

0: Wolna chata.
1: Kontynuujemy nasze spotkanie z moim i Państwa dzisiejszym gościem Marcinem. Bardzo interesujące było to, ta opowieść cała o tym właśnie nawróceniu, o tym okolicznościach, o tym dojściu, o tym spotkaniu z Panem Bogiem. Bardzo to akurat nie nagrywamy, bo mina Marcina też dużo mówiła w tym momencie, kiedy przypominałeś sobie te doświadczenia. Też taka ciekawa odsłona dla mnie samego też ciekawe, bo nie tak dużo jest osób, które mają jakiś proces już terapeutyczny przeprowadzony gdzieś indziej, tak, i przychodzą na kroki. Więc te twoje konstatacje odnośnie tych właśnie doświadczeń i co jest takie najistotniejsze dla takiej osoby, nie? Że właśnie te kwestie właśnie otwarcia się na relacje z Panem Bogiem, tak, powierzenie Jemu swojego życia były dla ciebie najtrudniejsze. No ale jak skończyłeś ten pierwszy obrót, to było troszeczkę lepiej w tym zakresie, chociaż przez jakiś czas?
2: No, zdecydowanie tak. Na pewno kroki pomogły mi też zbliżyć się do samego siebie, lepiej siebie też poznać, no bo jednak w tym procesie to jest też ważne.
1: Może bardziej nie tyle poznać, bo mówisz, że już to poznanie jakby było, a może przyjąć siebie w tym poznaniu, nie?
2: No tak, to zdecydowanie i z czym pewnie i do dzisiaj się mierzę i wydaje mi się, że drugi obrót i praca z Jackiem dużo mi daje i dużo mi przybliża mnie do samego siebie tak naprawdę i otwiera nas, siebie samego.
1: Okej, to zaraz, bo jesteś w tej chwili w trakcie, więc dlatego tak do niego ciążysz tego drugiego obrotu, to ja rozumiem, ale spróbuj jeszcze parę słów na temat tego czasu po skończeniu pierwszego. Te zmiany jakoś tam się jakoś działy, jakiś czas było, różnica. Żyło się inaczej, bardziej świadomie?
2: No podczas w ogóle kroków bardzo wiele się zmieniło też w moim życiu, bo i zmieniłem pracę i to też były takie okoliczności, że z jednej zostałem zwolniony, gdzie były po prostu robione czystki po panu prezesie, który odszedł. I dostałem pracę, a też o taką, jaką prosiłem. I tutaj jakby w tej kwestii to widzę, że Pan Bóg tak naprawdę się opiekuje. I jakby
1: czy dał się zauważyć?
2: Zdecydowanie to jego dzieło jest. I myślę, że to też to, że wtedy to moja wiara też nie była jeszcze pewnie tak dojrzała, jak staje się może teraz, to na pewno sporo się zmieniło. Zmieniło się, natomiast myślę, że ta natura moja, na której tak...
1: Stary człowiek silny.
2: Tak, trzeba się, no niestety... była silniejsza niż, że tak powiem, łaska, która była w stanie, którą byłem w stanie pewnie przyjąć, czy żeby mogła zafunkcjonować, no sprawiła, że w którymś momencie uznałem, że jednak potrzebuję tego drugiego obrotu.
1: Tak? Kontynuacji,
2: że...
1: Dalej być w procesie, nie? Taki grupowym właśnie, gdzieś tam prowadzony, tak? Że gdzieś jeszcze sam byłeś nie do końca gotowy, żeby dźwignąć.
2: Tak, no i tutaj pomimo, że pracowałem...
1: A długa przerwa była między pierwszym a drugim?
2: 2 lata.
1: No to już...
2: Może trochę dłużej, ale to mniej więcej taki był okres. Myślę, że w całym tym procesie i to, do czego ja dążyłem ostatecznie i stwierdziłem, że potrzebuję tak naprawdę, to pracy z mężczyzną, bo do tej pory to w mojej psychoterapii, to też głównie praca z kobietą i później...
1: A na klokach też byłeś u prowadzącej, tak?
2: Byłem, tak, u prowadzącej, u Milenii. Zresztą bardzo ją cenię.
1: No, pozdrawiamy.
2: oczywiście, pozdrawiamy. To jednak widzę, że kontakt
1: deficyt mężczyzny w rodzinie, prawda? Tak. Deficyt ojca.
2: Tak, i to dostrzegłem i jakby stwierdziłem bardzo wyraźnie. Dlatego po roku, po zakończeniu pierwszego obrotu zapisałem się na drugi obrót. No i chyba około roku czekałem na informację, że będzie otwarta grupa. No i tak znalazłem się właśnie u ciebie.
1: No i teraz jesteś 2 lata, tak? Coś koło tego na drugim obrocie. I jak? To samo? Inaczej?
2: No, poza tym, zanim jeszcze dotarłem na kroki, to też rozpocząłem psychoterapię z mężczyzną, którą cały czas kontynuuję.
1: Też z terapeutą krokowym to ważne, nie?
2: Tak. No i to, że właśnie pracuję z mężczyznami, to, że to też pozwala mi mierzyć się chyba bardziej z tym obrazem ojca, który niestety bardzo, ale to bardzo przekładam na wizerunek Pana Boga, tak jak jego postrzegam, jako zagrażającego. I też nawet tutaj wobec ciebie czasami przeżywam lęki, obawy, co powiesz, i czuję się stremowany, i jednak pewnie to też jest taki sygnał dla mnie, że cały czas mam z tym problem, nie? Że to jest, że cały czas postrzegam to jako pewne zagrożenie.
1: Spodziewasz się krytyki, spodziewasz się kary.
2: Tak. No ale w tej chwili jestem już na 5. kroku. Na 4. kroku, który też nie był łatwy.
1: A przecież już wszystko sobie wiedziałeś.
2: Tak, no właśnie, to było zadziwiające, że doznałem dosyć, wydaje mi się, takiego istotnego regresu nawet w którymś momentach, że funkcjonowałem nawet jak małe dziecko, tak mentalnie. Robiąc, czy w jakiś sposób destruktywny, traktując siebie, stosując jakąś negatywną narrację wobec samego siebie, jak takiego surowego dorosłego, do dziecka. I teraz na 5. kroku wydaje mi się, że zaczynam odnajdywać nową jakość relacji ze sobą, albo nawet ją odbudowywać. Może nie nastąpiło to natychmiast, w sposób cudowny.
1: Proces, dojrzewanie jest procesem, bo mówisz o dojrzewaniu. Zobacz, pozwoliłeś sobie w procesie zregresować się, nie? Do jakiegoś poziomu wcześniejszego. I teraz sukcesywnie, z kroku na, znaczy z tygodnia na tydzień, ze spotkania na spotkanie, okazuje się po tym 5-krokowym doświadczeniu, że dojrzewasz. Że Marcinek w Marcinie jest coraz większy.
2: Tak, no w ogóle dostrzegam też tą wspierającą część siebie w sobie.
1: Właśnie, zmianę stosunku do siebie, nie? Stajesz się ojcem dla Marcinka, zupełnie innym niż ten, którego znałeś.
2: Tak. No i jest to też... Nie przychodzi to łatwo.
1: No nie.
2: Nie przychodzi.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Gdy Jezus skończył dawać te wskazania 12 swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach.
1: Kiedy słyszymy dzisiejsze słowa Jezusa: Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz, możemy poczuć zdziwienie. Przecież to właśnie Chrystus jest tym, który przynosi pokój. To On po swoim zmartwychwstaniu stanął pośród uczniów i powiedział: Pokój wam. Dlaczego więc dziś słyszymy o mieczu? Żeby zrozumieć te słowa, trzeba pamiętać, że Jezus nie mówi o wojnie ani przemocy. Mówi o wyborze. O momencie, w którym człowiek spotyka Boga i musi zdecydować, czy pójdzie za Nim naprawdę. Wielu z nas chciałoby wiary, która niczego nie zmienia. Wiary wygodnej, która nie wymaga wysiłku, nie stawia pytań i nie domaga się nawrócenia. Tymczasem spotkanie z Jezusem zawsze coś porządkuje, ale czasem najpierw musi coś przeciąć. Przecina nasze przywiązanie do grzechu, do egoizmu, do fałszywego obrazu samych siebie. Czasem przecina także nasze lęki. Pomyślmy o świętych. Wielu z nich nie spotkało się od razu ze zrozumieniem. Święty Franciszek był uznawany za szaleńca. Święta Matka Teresa przez lata słyszała krytykę. Nawet najbliżsi Jezusa nie zawsze rozumieli Jego drogę. Miłość do Boga niejednokrotnie wymaga drogi pójścia pod prąd. Być może nie doświadczamy wielkich prześladowań za wiarę, ale znamy sytuacje, kiedy trudno przyznać się do swoich wartości, kiedy łatwiej przemilczeć prawdę, niż narazić się na słowa krytyki, kiedy łatwiej dostosować się do otoczenia, niż pozostać wiernym własnemu sumieniu. Jezus mówi dziś bardzo wyraźnie: Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Nie chodzi o to, by kochać rodzinę mniej. Chodzi o to, by Boga postawić na pierwszym miejscu, bo tylko wtedy wszystkie inne relacje odnajdą właściwy porządek. Może właśnie dlatego dzisiejsza Ewangelia jest tak wymagająca, ale jednocześnie tak piękna. Jezus nie pyta, czy jesteśmy doskonali. Pyta jedynie, czy jesteśmy gotowi na to, by stał się najważniejszy w naszym życiu i czy potrafimy zaufać Mu bardziej niż własnym lękom. Bo dopiero wtedy zaczyna się prawdziwe życie ucznia. Zastanówmy się, co w moim życiu najbardziej utrudnia mi postawienie Jezusa na pierwszym miejscu i pójście za Nim bez kompromisów.

staniesz tylko jednym z moich wspomnień. Dlatego zadzwonię do ciebie jeszcze za 3 razy, a ty nie odbierzesz za każdym razem i pewnie oddzwonisz.

0: To jest Radio Warszawa. Powtórka programu.
1: Złością czy miłością? Rozmowy o wychowaniu.
2: Elżbieta Stawińska,
3: Marcin Wnoszyński.
2: Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu.
3: Witam serdecznie.
2: 9 i 10 przykazanie. Zawsze razem. Nie będziesz pożądał domu bliźniego swego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego. Ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Księga Wyjścia. Tak mówi o 9 przykazaniu. I Ewangelia Mateusza odnosi się do tych wartości. Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. A mówimy o wychowaniu, czyli mamy mówić o dzieciach i do dzieci, jak dzieciom pokazać wartości, które niesie to przekazanie. No i tym wartościom, tym szczegółowym treściom będziemy się przyglądać na początek. Przy czym punkt 2514 Katechizmu Kościoła Katolickiego, omawiając to przykazanie, na wstępie tak jakby mówi: Święty Jan wyróżnia 3 rodzaje pożądania, czyli pożądliwości. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pychę życia. No z pychą to mi się to nijak nie kojarzyło do tej pory.
3: Mi też nie.
2: Zgodnie z katolicką tradycją katechizmową, 9 przykazanie zakazuje pożądania cielesnego, 10 natomiast przykazanie zabrania pożądania dóbr drugiego człowieka. Czyli ten osioł, ten wół i różne inne rzeczy, to już jest tam w tym 10 przykazaniu. To trochę później. A najpierw pożądliwość ciała. Mówi ci to coś? Jakie masz skojarzenia?
3: Takie wspomnienie mam z jednych z rekolekcji, gdzie jeden z księży, akurat on był z Carlsberga, powiedział, że to tak jak zachodzisz do restauracji, otwierasz sobie menu i patrzysz na różne dania. I teraz, jeżeli w swoim życiu, jako osoba dorosła, patrzysz na kogoś w ten sposób, że wybierasz sobie tego kogoś, otwierasz, i to już jest ta pożądliwość. To już jest ten moment za daleko.
2: Czyli jak na ciebie patrzę i mi się podobasz...
3: Zależy, co chcesz z tym zrobić.
2: No właśnie, bo czy ja wiem, dlaczego mam zakazywać sobie, odmawiać sobie upodobania tego, że podoba mi się, bo przecież to, że podoba mi się, nie wiem, twoja uroda, no tutaj to o ciało chodzi, więc dobra, niech to będzie, że twoja uroda, podobasz mi się, twoja twarz, twoja postać, budowa twojego ciała, twoje włosy, oczy i mam tego nie podziwiać?
3: No właśnie, możesz to podziwiać.
2: No.
3: Te menu, to jak już zaczniesz zamawiać te menu, to już wchodzisz w ten etap pożądliwości. I na tych wakacjach też miałem możliwość słuchania kilku audiobooków i jeden z audiobooków przypomniał mi właśnie mniej więcej te treści. Akurat razem z żoną słuchaliśmy tego audiobooka. Nazywa się Emocje, krzyk do zrozumienia księdza Marka Dziewieckiego. I on mniej więcej w podobny sposób mówił, że jeżeli kobieta na przykład patrzy na innego i się jej podoba, to jeszcze nie jest żaden etap zdrady. I w drugą stronę tak samo, jeżeli mężczyzna patrzy na jakąś kobietę i mówi, że jest ładna, to jeszcze nie jest żaden etap zdrady.
2: Tak.
3: Tu chodzimy dalej po bardzo cienkiej granicy od mówienia do
2: po
3: właśnie...
2: Po cienkim lodzie.
3: Bardzo. Gdzie te nasze mózgi, czy to logiczny, czy emocjonalny, który zacznie przeważać w tej dyskusji. I to też było mówione w tym audiobooku. Ale gdzieś tam pożądliwość to już w tym momencie może zacząć istnieć.
2: Kiełkować.
3: Według mnie, tak? I według tego, co też słuchałem wcześniej, ale... Myśląc o racjonalnych rzeczach logicznych, no to tak, no jeżeli się wchodzi w miejsce, które daje pewne możliwości, no to człowiek sam się jakby już otwiera albo naraża, jeżeli jest świadomy tego, co robi.
2: Jest to w każdym razie pokusa albo możliwość poddania się pokusie.
3: Tak, no i teraz mogę pielęgnować te myśli.
2: Tak. Żywić je.
3: Tak. I w pewien sposób być może kolejnym krokiem będzie niestety jakiś czyn.
2: Tak.
3: Ale jeżeli mówimy tylko o tym, to bym się zgodził. Jeżeli tylko mówimy o tym, to jest menu, ktoś po prostu wygląda w jakiś sposób i patrzę na tego kogoś i po prostu oceniam, czy wyrażam moją opinię. I koniec, tak?
2: Tak. Bardzo ważną rzecz powiedziałeś, że ja mogę pielęgnować myślenie, bo uczucie jako takie pojawia się we mnie w sposób niezależny ode mnie, no dlatego jest moralnie obojętne. Pierwsza myśl też może przyjść niezależnie od mojej woli, w związku z tym no też nie podlega kontroli, ale kiedy sobie tę myśl uświadomię, już mogę na nią wpływać. Już mogę chcieć albo nie chcieć rozwijać tej myśli, przywiązywać się do niej, podtrzymywać ją, rozwijać poprzez wyobrażenia coraz szerzej, dalej, głębiej idące. Więc bardzo ważne jest tutaj myślenie i kontakt z tym myśleniem. No i tutaj moje doświadczenia warsztatowe potwierdzają, że bardzo często nie mamy kontaktu z własnymi myślami. I kiedy pytam, o czym myślisz, czy co myślisz w tym momencie, bardzo często ja nieraz sama mam kłopot z tym, żeby sobie uświadomić, co ja teraz myślę. Jaki jest tekst, który idzie w mojej głowie. Bo coś mi się bardzo podoba. Dobra, ale dlaczego mi się to tak podoba? Co w tym jest, tak? Jak zaczynam drążyć i dopytywać siebie albo innych, częściej pewnie innych, bo z sobą jest dużo trudniej rozmawiać. No to mamy z tym kłopot. Tak, żeby to skonkretyzować. Jestem radosna, no bo widzę te piękne kwiaty w moim ogrodzie. No dobra, no i co z tego? Jaka jest twoja myśl w związku z tym? Z czym ci się to kojarzy? Jak idą za tym twoje wyobrażenia? Do tego jest dosyć trudno się dostać, z tym się skontaktować. Natomiast można ćwiczyć ten kontakt. Można ćwiczyć świadomość myśli, jakie mam w głowie. I dzięki temu, że wiem, co myślę, że jestem świadoma moich myśli, moich wyobrażeń, moich oczekiwań, moich wspomnień, skojarzeń, dzięki temu, że jestem świadoma, mogę potem poddawać to myślenie kontroli. Mogę nad tym myśleniem przejmować kontrolę i dzięki temu, no właśnie, nie żywić w sobie stanu, który może za chwilę zamienić się w pokusę. I to w taką pokusę, której się nie będę umiała, mogła oprzeć. I jeśli myślisz, i jeśli państwo myślicie w tym momencie o osobach dorosłych, które mają z tym kłopot, to mamy z tym kłopot dlatego, że nie nauczyliśmy się tego w dzieciństwie.
3: Ale jakbyś mogła rozwinąć, co mogliśmy się nauczyć w dzieciństwie? Nie dolewać sobie paliwa tych pokus?
2: Nie.
3: Rozpoznawać je?
2: Ja mówię o myśleniu, o świadomości, co jest w mojej głowie. Jaki tekst, jakie wyobrażenie, jakie skojarzenie, co przywołuje moja pamięć, co jest w mojej głowie w tej sferze myślowej. Dzieci bardzo często chcą nam opowiadać, małe dzieci chcą nam opowiadać, ale my, rodzice szczególnie, nie mamy czasu i mówimy cicho, nie przeszkadzaj.
3: Albo przejdź później.
2: Tak, ale później już to dziecko ma 100 tysięcy innych myśli i mogło już w ogóle zapomnieć o tym, co myśli teraz. Albo kiedy wypowie swoje myśli, ujawni je, zaczynamy je krytykować.
3: Doradzać.
2: Ale przede wszystkim krytykować. To wstyd tak myśleć, tak nie wolno. Tak? A to była tylko myśl. To było tylko wyobrażenie. To był tylko efekt bujnej wyobraźni tego dziecka. I jeśli pomożemy temu dziecku wyrazić to w słowach, ale też wyrazić to w inny sposób, pozwolimy mu na jakąkolwiek ekspresję, czy to ruchową, czy melodyjną, czy rysunkową, czy, nie wiem, pozwolimy temu dziecku budować coś, no tworzyć coś, co wychodzi z jego głowy, z jego myśli i będziemy mu w tym towarzyszyć, albo nie będziemy mu przeszkadzać, a potem posłuchamy, jak doszło do tego, co zostało ujawnione, bądź co jest wyrażane, to wtedy to dziecko dzięki temu będzie się uczyło kontaktu z tym, co jest w nim w środku i wyrażania tego na zewnątrz. Najbardziej precyzyjne oczywiście są słowa, najbardziej jednoznaczne.
3: Tu wspomniałaś o tym, że jeżeli dziecko coś myśli i to powie, a my czasem powiemy, ojejku, jak tak mogłeś pomyśleć?
2: Jak ty możesz tak myśleć?
3: Tu bym od razu sobie pomyślał, że w tej sytuacji być może takie dziecko już powinno dawno chodzić na porozumienie bez przemocy. Że skoro już...
2: To dziecko czy rodzic? Przepraszam
3: bardzo.
2: Ale
3: właśnie tu bym też powiedział, że dziecko, bo rodzic też, ale jeżeli rodzic jest, to dobrze nazwać dorosły, ale że rozumie to, co dziecko właśnie myśli, przełożyło na słowa i powiedziało, to ja bym tu się czepnął właśnie tego, że no, przyjdzie dziecko i jednak przekłada te myśli na coś, a być może potem...
2: Na co konkretnie?
3: No na przykład, jejku, jak tak mogłeś sobie pomyśleć? Na przykład, że kolega do mnie nie przyszedł, a powiedział, że przyjdzie, bo on już mnie nie lubi. Już jest myśl. Na przykład. No to jak tak sobie mogłeś pomyśleć? No
2: dlaczego?
3: No bo do mnie nie przyszedł, tak?
2: Ale poczekaj, stop.
3: No właśnie.
2: Kiedy słyszę takie zdanie, ono bardzo często się pojawia, bardzo często wypowiadamy. Jak ty możesz tak
3: myśleć?
2: O, tu myśleć, czy zrobić, czy powiedzieć, czy... No i tak dalej, tak? Jak ty możesz tak się zachowywać? Ja mam odpowiedź natychmiastową. No jak to jak? No właśnie tak.

0: złością czy miłością.
1: W tym pytaniu, jak możesz? Jak ty możesz tak powiedzieć? Jak ty możesz tak zrobić? Jak możesz mi to... czy tamto? Jest ukryta krytyka, jest ukryta osąd, ocena negatywna mojego zachowania jakiegokolwiek, tak? Czy to są słowa, czy to są działania, czyny. A tymczasem w Porozumieniu bez przemocy uczymy się obserwacji. Zamiast mnie pytać, jak ja mogę, powiedz, powiedziałeś, że kolega nie zadzwonił i myślisz, że on cię już nie lubi. To jest pierwsza, 1/4 część wypowiedzi, której uczymy się w czasie warsztatów Porozumienia bez przemocy. Obserwacja. To, co usłyszałeś, to tylko ten tekst. On do mnie nie zadzwonił, myślę, że mnie już nie lubi. I teraz, no już jesteś po warsztatach, więc masz dwie drogi. Zająć się sobą i zająć się tym dzieckiem, które wypowiedziało to zdanie. Pierwszą osobą, którą zawsze się zajmujemy w takich sytuacjach, jesteśmy my sami.
2: Zajmij się sobą.
1: Tak, więc zajmij się sobą. Kiedy ty słyszysz ten tekst, co czujesz?
2: I co potrzebujesz?
1: No dobra, ale co czujesz?
2: Znaczy ja akurat słysząc ten tekst, czuję zakłopotanie, zdziwienie.
1: Zakłopotanie, zdziwienie, dobra. Dwa uczucia wymieniłeś. Mhm. Zakłopotanie to znaczy masz jakiś kłopot, czyli jest w tobie jakaś myśl. Jaka myśl?
2: Dlaczego tak sobie pomyślał, tylko na przykład z powodu, że nie zadzwonił kolega?
1: Dobrze, i co dalej? Bo to jest właśnie to docieranie do sedna, do tego bodźca, który wywołał to zakłopotanie. Zobacz, to jest zakłopotanie, czyli jesteś skonfundowany, trochę zaskoczony, zdziwiony. Bo skąd się bierze to zakłopotanie?
2: Wydaje mi się, że to nie jest koniec świata, żeby już myśleć, że już ktoś kogoś nie lubi, że nie zadzwonił.
1: Według ciebie to nic takiego, że ktoś nie zadzwonił. Więc jesteś zdziwiony, że dla tego dziecka jest to coś, co prowadzi do takiego wniosku, że on mnie nie lubi. Zdziwiony, zaskoczony przed chwilą mówiłeś. Ale skąd się bierze jeszcze to zakłopotanie? Na czym polega twój kłopot, kiedy słyszysz, że twoje dziecko myśli, że kolega go nie lubi?
2: Tu bym szedł w stronę tego, że ta myśl, zamiast być może zadzwonić, poczekać, to już jest taka jego, o, już mnie nie lubi. A nie tylko myśli. Nawet jak dziecko mówi, że myślę, że mnie nie lubi, to się trochę przekłada potem na reakcję pomiędzy kolegami.
1: Na ich relacje.
2: Na ich relacje.
1: No dobra, ale na czym polega dalej twój kłopot? Bo ty myślisz, mówisz teraz cały czas o swoim dziecku. A na czym polega twój kłopot, skoro jesteś zakłopotany? Proszę Państwa, to jest właśnie analiza procesów myślowych, jakie zachodzą w naszej głowie. Ja dlatego drążę i tu Marcina maltretuję i to idzie na żywo, żebyśmy uświadomili sobie, jak trudno nam jest kontaktować się z naszymi myślami, wyobrażeniami, wnioskami i tak dalej. Więc na czym polega twój kłopot? Jakie jest twoje wyobrażenie na przykład?
2: Mi się wydaje, że już to z dwa razy powiedziałem i tak moje zakłopotanie polega na tym, że ja jego myśl, która jest może nieprawdziwa jeszcze,
1: tak.
2: A już zaczyna w tą stronę myśleć, zamiast mógłby pomyśleć, czego też się uczyliśmy na warsztatach, jeżeli ktoś w metrze mnie potrącił, jakie są myśli, czemu ten ktoś biegnąc mnie potrącił, zamiast myśleć, o, może jemu coś się stało i do mnie nie zadzwonił.
1: Tak? Dobrze, ale
2: to jest to moje zakłopotanie, że myśląc o tym, jak syn już reaguje...
1: Co sobie ty wyobrażasz na temat twojego syna?
2: Że on myśli negatywnie w tej sytuacji.
1: No i co z tego? Jaki to jest kłopot? Jakie to ma znaczenie dla ciebie?
2: Że czemu nie szuka rozwiązań i czemu nie chce myśleć w tej sytuacji pozytywnie.
1: Nie szuka rozwiązań i nie chce myśleć pozytywnie. Jaki to ma znaczenie dla ciebie?
2: No, myślę, co, jak on może reagować.
1: Jakie to ma znaczenie dla ciebie? Co ty o sobie teraz myślisz, kiedy słyszysz, że twój syn wyciąga takie wnioski?
2: No, zmierzając w tą stronę, to bym... Ale ja tak nie pomyślałem właśnie, że, no, że ja jako rodzic mógłbym go inaczej, czy pokazać mu inne możliwości na przykład, tak?
1: Może tak. A czy to zakłopotanie nie bierze się z tego, że wyobrażasz sobie, że z tego powodu, co przed chwilą powiedziałeś, zostanie nadszarpnięta bliska relacja z tym kolegą i twój syn będzie cierpiał, a ty nie chciałbyś, żeby on cierpiał, to po pierwsze, a po drugie, kiedy on będzie cierpiał, ty będziesz musiał się tym zająć, a nie lubisz się zajmować takimi sprawami, nie umiesz się zajmować takimi sprawami, wiesz, że to będzie bardzo trudne, żeby

0: wygląda inaczej.
1: Mm-hmm, prawda? Popatrz, twoje dziecko wypowiada jakąś myśl, wyciąga jakiś wniosek z tego, co się dzieje w danej sytuacji i ty, mówiąc, jak możesz